0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

zdanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Tarnów News.
1: Rozpoczyna się Festiwal Komedii Italia. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o przetargu na prace archeologiczne na Marcince i zapowiemy spacer śladami stramerów po Tarnowie. Justyna Świderska, zapraszam. 6 spektakli konkursowych, znani aktorzy oraz wydarzenia muzyczne. W Tarnowie rozpoczęła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Imprezę zainaugurował Teatr imienia Ludwika Solskiego spektaklem Prawda. Jak wyjaśnia dyrektor teatru Rafał Balawejder, to komedia o miłości, zdradzie i konsekwencjach kłamstw.
2: Tutaj postanowiliśmy robić tak jak w ostatnich latach, czyli nie przygotowywać premier bezpośrednio na festiwal, tylko robić to znacznie wcześniej, ponieważ no jednak jest ten handicap w postaci zagranych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektakli. Dzięki temu nasi aktorzy czują się lepiej. I cała stawka konkursowa wygląda w ten sposób, że zaprosiliśmy Lady Mayday z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w reżyserii Artura Barcicia. To, myślę, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy uwielbiają farsy i zabawne historie. Ci, którzy widzieli na przykład naszego Maydaya, to tutaj, żeby zobaczyli tę wersję, kiedy główną postacią i bohaterem jest kobieta. Kolejnym spektaklem to będzie spektakl zaprezentowany w Centrum Sztuki Mościce, Klub Kawalerów z Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, między innymi z Marią Seweryn i Rafałem Rutkowskim. To też spektakl, który bardzo interesujący, klasyka, ale też spektakl, który swojego czasu w innej inscenizacji wygrał festiwal, bo bodajże był to spektakl z Bydgoszczy i właśnie Klub Kawalerów był laureatem naszego festiwalu. Następnym spektaklem to będzie spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka ze świetną też obsadą, m.in. Leszek Lichota, Piotr Głowacki, ale także Jędrzej Hycnar, tarnowianin, który się pokaże w tym spektaklu. I ten spektakl pokażemy także w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy spektakl z Teatru Ateneum autorstwa Anny Wakulik, też osoba związana z trochę z Tarnowskim Teatrem przez chwilę, kierowniczka literacka naszego teatru. W obsadzie bardzo fajne też nazwiska, między innymi Emilia Komarnicka i Łukasz Lewandowski. I to także jest spektakl konkursowy przedstawiony w ramach festiwalu. I ostatnim spektaklem konkursowym zaprezentowany u nas na dużej scenie to spektakl w reżyserii we współautorstwie autora Pożaru w burdelu Michała Walczaka, czyli Była sobie Polska. I w ten sposób to będzie, wyczerpiemy tą stawkę konkursową. Natomiast będą też wydarzenia towarzyszące i teraz poproszę Piotra Prokopa, żeby powiedział o tych muzycznych wydarzeniach towarzyszących.
3: Dziękuję bardzo. To tak, jako Stowarzyszenie Solskie cieszymy się, że możemy drugi rok z rzędu współtworzyć, jakby działać przy tworzeniu Festiwalu Talia. I tutaj, jak w tamtym roku udało nam się zaprosić Piwnicę pod Baranami, tak w tym roku również mamy trzech wspaniałych artystów. Będzie to Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski w koncercie z piosenkami Marka Grechuty oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tytuł koncertu to Nie dokazuj. Odbędzie się 26 września, już ostatni weekend Festiwalu Talia, w sobotę na dużej scenie tam Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Ja powrócę jeszcze na chwilę, mówiąc o pozostałych wydarzeniach towarzyszących, ponieważ zaprosiliśmy w tym roku pana Jerzego Zonia, dyrektora, reżysera Teatru KTO, po to, żeby pokazał tu w Tarnowie Weselisko autorstwa Bronisława Maja, które zostało pokazane już kilka lat temu w Krakowie, natomiast my zrobimy wersję tarnowską, zapraszając, jak ja tu sobie napisałem w cudzysłowie, gwiazdy i celebrytów tarnowskich. I w tym spektaklu, w tym pokazie wystąpią osoby związane i z teatrem, i te, które się przewinęły przez scenę, ale też chyba osoby z życia publicznego w Tarnowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, jednorazowe i niepowtarzalne i serdecznie na to zapraszam. Rzecz jasna, także będzie finał festiwalu i gala finałowa i w ramach tej gali finałowej, no po wielu latach, bodajże po blisko 20 latach znowu udało się zaprosić Teatr Narodowy z Warszawy ze spektaklem Komedian ze znakomitą rolą Jerzego Radziwiłowicza i to zobaczymy tutaj na finał naszego festiwalu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na Mickiewicza 4.
1: Przypomnijmy, 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia potrwa w Tarnowie do 27 września.
0: SK Tarnów.
1: Jest przetarg na prace archeologiczne na Górze Świętego Marcina w Tarnowie. To pierwszy krok do odnowienia tego miejsca i na nadania mu nowego turystycznego blasku. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
4: Rozpoczął się przetarg, będzie on obejmował badania sądowe wokół arsenału. Tam chcemy sprawdzić, jak wygląda struktura muru arsenału, jak wygląda charakterystyka gleby. Na podstawie tych badań będziemy starali się przeprowadzić badania już takie kompleksowe, archeologiczne, co do samego zakresu kwotowego. No, mamy przeznaczone w budżecie na to kwotę 100 tysięcy złotych. No i tutaj termin realizacji tych prac szacujemy na połowę grudnia jeszcze tego roku. No tutaj właśnie chcemy zbadać, jak będzie wyglądał grunt wokół arsenału. Nie chcemy nadmiernie go odkrywać, robiąc takie kompleksowe prace archeologiczne, bo na początku chcemy zbadać, jak faktycznie ten mur wygląda w części podziemnej i przygotować się też właśnie na szersze prace archeologiczne, które nam powiedzą, jakie nakłady należy ponieść na kompleksowe odrestaurowanie tej części, która jest teraz pod ziemią. No bo kolej rzeczy jest taka, że to, co odkryjemy, automatycznie trzeba zabezpieczać, wzmacniać, także tutaj te prace sądowe są takim, jak sama nazwa mówi, sondażem, jaki nakład będzie na szersze prace archeologiczne był konieczny do poniesienia. Same zalecenia konserwatorskie mówią o zachowaniu w jak największym stopniu arsenału i możliwości jego odrestaurowania, bo on jest najbardziej w sposób taki trwały widoczny i możliwy do odrestaurowania. No i tutaj te prace właśnie sondażowe, archeologiczne, najpierw od tego zaczniemy. No i tutaj sukcesywnie co roku w budżecie chcemy planować kwotę taką, która pozwoliłaby na kontynuowanie coroczne tych prac. No i finalnie doprowadzenie do tego, aby arsenał też stał się taką właśnie wizytówką, która będzie przyciągała na wzgórze zamkowe. No tutaj w zależności od tego, jak będziemy zabezpieczali środki w budżecie, te prace będą realizowane. No niemniej jednak założenie jest takie, że dopiero przeprowadzone badania archeologiczne kompletne i opracowanie dokumentacyjne po przeprowadzeniu tych badań archeologicznych stwarza możliwość do ubiegania się o dofinansowania pod kątem już odbudowania czy renowacji całego arsenału. Co do określenia ram czasowych, no tutaj no, ciężko jest to ubrać w jakieś szczególne ramy, no bo no, to, co pod ziemią, nie do końca jest też wiadome. Nie wiadomo, co odkryjemy, a badania konstrukcyjne i zabezpieczające są konieczne w stosunku do materii, która zostanie już odkryta. Chcemy jak najwięcej zrobić przed jubileuszem 700-lecia miasta i no tutaj będziemy dążyli do tego, aby te badania archeologiczne do tego czasu były już przeprowadzone. Na pewno, jeżeli chodzi o obszar arsenału, ten obszar może być czasowo wyłączony, jak będą prowadzone prace odkrywkowe, natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część wzgórza, będzie ono dostępne dla odwiedzających. Będą to dwa stanowiska odkrywkowe. No, jeżeli będzie jakaś rezerwa kwotowa, no to być może, jeżeli postępowanie nam na to pozwoli, na zwiększenie tego zakresu, no to będziemy zwiększali tą ilość odkrywek. To mamy kwotę, która jest zabezpieczona na ten rok budżetowa. Będziemy pracowali nad nowym budżetem, także tutaj ta kwota zostanie też doszacowana bezpośrednio po tych badaniach odkrywkowych. No i no, dużo nam pokażą właśnie te pierwsze prace, już to, co znajdziemy pod ziemią. Mamy tutaj badania, które były w latach 60. Ogólnie w XX wieku były takie badania przeprowadzone. No mniej więcej raczej skarbu ze złotem nie znajdziemy. No bardziej tutaj chodzi o też przede wszystkim wysądowanie, w jakim stanie jest w chwili obecnej ta część podziemna, jak należy ją wzmocnić, zabezpieczyć i właśnie tutaj na jakie nakłady się przygotować. No chcemy zejść o tyle głęboko, jak kończy się po prostu ta warstwa ceglana, czyli mówiąc kolokwialnie, do samego spodu. No tutaj chcemy, żeby ten przetarg zakończył się jeszcze w październiku, w pierwszej połowie, no i tutaj ten termin z takich naszych wstępnych szacunków, czyli termin grudniowy, jest jak najbardziej realny na zrealizowanie wykonywanie tego typu pracy. Ta technologia odkrywkowa, badań, analizy gruntu też na przestrzeni lat się zmieniła, także no, wszystkiego można się też spodziewać.
5: Chciałbym zapytać o kwestię placu drzewnego, bo zdaje się, że powoli coś rusza w tym temacie.
4: Tak, no tutaj przymierzamy się do zmiany organizacji ruchu, będą prowadzone prace bezpośrednio związane z układem drogowym wokół placu. Co do samego placu, tutaj czekamy jeszcze na finalne uzgodnienia z konserwatorem. Napotkaliśmy tam na historyczny obieg, no i tutaj czekamy na to, w jaki sposób zabezpieczyć tą piwnicę, która się ujawniła. Pojawiły się też pozostałości po poprzednim układzie tego placu, mniej więcej w południowej części jego, tam gdzie jest teraz posąg, także tutaj też czekamy na ewentualne zalecenia ze strony konserwatorskiej. Niemniej jednak, no tutaj prace związane bezpośrednio z układem drogowym są możliwe do prowadzenia, no i tutaj wykonawca zgłosił projekt zmiany organizacji ruchu, no i na podstawie tego projektu i planu przebudowy placu będą prace prowadzone.
5: Wiadomo, kiedy miasto może otrzymać informacje tutaj, zalecenia od konserwatora?
4: No liczymy, wszystkie dokumenty zostały w chwili obecnej już przekazane. Ten zakres prac był po stronie miasta. Jeżeli chodzi o wykonanie tych dodatkowych zaleceń, no mam nadzieję, że jeszcze początkiem października już te prace bezpośrednio na samym placu będą mogły ruszyć. No tutaj w pierwszym etapie są to prace związane z infrastrukturą, z częścią wodociągową.
5: Powiedział pan, że będzie nowa organizacja ruchu bodajże 21. Powiedzmy tak dla kierowców, co się zmieni?
4: Tak, od 21 września od godziny 9 będziemy zmieniali organizację ruchu związaną z przebudową placu drzewnego. Z ruchu zostanie wyłączony północny pas ulicy Lwowskiej na odcinku od ulicy Olejarskiej do ulicy Dąbrowskiego. Ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z Lwowską do Klasztornej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Nie będzie możliwy skręt w prawo z Lwowskiej do Dąbrowskiego, a dla pojazdów jadących od ulicy Lwowskiej zostanie wyznaczony objazd do ulicy Dąbrowskiego ciągiem Lwowska, Starodąbrowska, Kołłątaja do skrzyżowania Dąbrowskiego i Kołłątaja. I dojazd dla mieszkańców do nieruchomości przy ulicy Klasztornej będzie możliwy od ulicy Kołłątaja, gdyż na Dąbrowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Co do komunikacji miejskiej, przystanek Lwowska Goslara obsługujący linię 2, 12 i 30 zostanie tymczasowo wyłączony z użytkowania. Linie autobusowe 2 i 30 będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku Starodąbrowska Lwowska. Natomiast linia numer 12 jadąc od ulicy Lwowskiej na rondzie będzie skręcać w lewo w kierunku od ulicy Mostowej do przystanku Konarskiego Sąd z pominięciem Lwowskiej. No i te informacje związane bezpośrednio z grafiką są na stronach miejskich umieszczone. No i na przestrzeni tej przebudowy należy stosować się do oznakowania poziomego i pionowego.
5: Ja chciałem jeszcze zapytać, czy magistrat nie obawia się trochę jednak takiego paraliżu, no bo tak, już niedługo ma rozpocząć się ten remont tutaj tego ronda w centrum miasta, tu jeszcze Lwowska, teraz dojdzie ten remont wokół placu Drzewnego.
4: Pressing inwestycyjny jest dość duży, no należy na pewno stosować się do właśnie znaków poziomych i pionowych. Co do kwestii takich związanych z korkami, no z doświadczenia wiemy, że takie korki tworzą się szczególnie właśnie w pierwszych dniach, gdzie są wyznaczone nowe objazdy. Potem w ciągu remontu kierowcy już orientują się, które ciągi komunikacyjne są dla nich najbardziej optymalne. No niemniej jednak, no tutaj największych takich utrudnień możemy spodziewać się w okolicach ulicy Sikorskiego. Tam ta ulica będzie wyłączona ze względu na budowę przejścia podziemnego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Lwowską, plac drzewny, takich większych utrudnień nie przewidujemy. Nie ma tutaj ruchu wahadłowego, nie ma oznakowania świetlnego, także powinno być w miarę drożnie. Prace są wstrzymane, jeżeli chodzi o właśnie sam plac i jego otoczenie bezpośrednie. Tutaj czekamy na zezwolenie na prowadzenie robót od Urzędu Konserwatorskiego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obszar placu, zostanie zmieniona organizacja, sposób parkowania, będzie parkowanie tak zwane ukośne, zostaną zamontowane czujniki informujące o ilości miejsc parkingowych. Ten plac w zasadzie zostanie powiększone o strefę, gdzie obecnie jest parking dla autobusów. Ten parking zostanie przeniesiony w głąb ulicy Lwowskiej. Tam będziemy realizowali takie zamknięcie placu w formie zielonej, gdzie właśnie obecnie parkują autobusy. Zostanie też przeniesiony postój taksówek. W zasadzie on będzie w podobnej lokalizacji, tylko z jednej strony na drugą zostaną te miejsca przeniesione. No też tutaj mówimy o całej infrastrukturze związanej właśnie ze strefą płatnego parkowania, no też z oświetleniem ulicznym, także tutaj właśnie to będzie wpływało bezpośrednio na obecną organizację ruchu. Parking dla autobusów zostanie przeniesiony właśnie w głąb ulicy Lwowskiej, naprzeciwko restauracji tematycznej, a tam, gdzie obecnie parkują autobusy, będzie to obszar, gdzie zostanie zamknięty obszar właśnie przebudowanego placu. Tam powstanie żywopłot i przestrzeń zielona. Miejsc parkingowych ze względu na to, że przewidujemy parkowanie ukośne, przybędzie. No do końca roku taka organizacja ruchu będzie, ale ona też się może zmieniać ze względu na front prowadzonych robót, także tutaj właśnie komunikaty, stosowanie się do oznakowania poziomego i pionowego.
1: Remont Placu Drzewnego potrwa przynajmniej 13 miesięcy.
0: SK Tarnów.
1: Będzie można powędrować śladami stramerów. Na taki spacer śladami bohaterów powieści Mikołaja Łozińskiego zaprasza Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Europa Polska w Tarnowie. Wędrówkę poprowadzą Katarzyna Nalezińska i Witold Stachnik, autorzy książki Śladami stramerów po Tarnowie.
6: Pomysł był taki, oczywiście powstała najpierw książka Stramer, a potem Stramerowie Mikołaja Łozińskiego, która nas zafascynowała, Kasię i mnie. I podczas jednego ze spotkań autorskich tutaj w Tarnowie, w BWA, jak Mikołaj Łoziński był, no, narodził mi się taki pomysł, że warto może pójść śladami, tym bardziej, że się dowiedziałem wtedy, że Kasia oprowadza ludzi po miejscach tarnowskich, które pojawiają się, no, głównie w pierwszej części, czyli głównie w książce Stramer.
1: Tak sobie wyobrażam, że właściwie dzisiaj trudno znaleźć osobę, która by może nie kojarzyła nazwiska Stramerowi, ale przypomnijmy, bo to jest nazwisko, które na jakimś etapie wypłynęło właśnie dzięki książkom.
7: Mikołaj Łoziński napisał powieść Stramer, a właśnie później powstała kontynuacja Stramerowie. Jest to historia żydowskiej rodziny, która mieszka w Tarnowie. Akcja tej powieści dzieje się na początku XX wieku, to się kończy wraz z wojną. Mówimy tutaj o pierwszej części. I Mikołaj opisał historię swoje rodzinne, wplatając w nie nieco wyobraźni i nieco fantazji. I my właśnie śladami tej rodziny podążamy po Tarnowie. To są różne miejsca, szkoły, parki. Obrazuje to i wielką historię, bo my tu mówimy między innymi o wojnie, ale też takie bardzo zwykłe życie.
1: Mówiąc o tym oprowadzaniu po Tarnowie, to są namacalne, konkretne miejsca, które można pójść, zobaczyć. Te kamienice jeszcze stoją, prawda?
7: Oczywiście, ja lubię mówić w ten sposób, że ten szlak śladami stramerów, on pokrywa się właściwie ze starą linią tramwajową, z tym, jak tramwaj jeździł, czyli mówimy tutaj o dworcu, o początku na dworcu, i ten dworzec i w powieści, i w naszym przewodniku się pojawia. Idziemy ulicą Krakowską, Wałową, zahaczamy o rynek, ale rynek w powieści tak naprawdę nie jest zbyt istotny. Później idziemy ulicą Lwowską, to są tereny byłego getta, cmentarz żydowski, nawet pojawia się Góra Świętego Marcina. W powieści tak wspominamy o tym, natomiast sam szlak koncentruje się głównie na centrum Tarnowa.
6: Mikołaj Łoziński faktycznie umieścił tą rodzinę tutaj w Tarnowie. Podążamy szlakiem troszeczkę nieistniejącego Tarnowa. Tarnowa, dlatego że obracamy się w Tarnowie żydowskim, tak? To znaczy, ja tego nie rozróżniam, bo oczywiście czy ci Żydzi czuli się Polakami. Natomiast no, podążamy szlakiem takich miejsc, których właściwie w dużej mierze już nie ma. To znaczy, wydaje mi się, że Kasia to tak gdzieś tam we wstępie pisała, że staramy się odnaleźć te miejsca, które kiedyś istniały, których teraz nie ma. Szukaliśmy tutaj różnych miejsc, łącznie z miejscem, gdzie Stramerowie faktycznie mieszkali. Bo Stramer jest powieścią, to znaczy jest to powieść fikcyjna oczywiście, jest to wyobraźnia autora. Natomiast rodzina faktycznie istniała, wszyscy tutaj mieszkali w Tarnowie, chodzili do pierwszego lub trzeciego gimnazjum, także żyli tu w tym okresie międzywojennym w Tarnowie. Ale mówimy tu takich o miejscach, no bo od razu mi się skojarzyło, tych fotografów tarnowskich. Jesteśmy tu na Nowym Świecie, czyli niedaleko Starża Majewski, ale my głównie tam zajęliśmy się Bronsteinami. Haskell Bronstein, który w obu częściach powieści cały czas występuje, a to jest Krakowska 4.
7: Czyli miejsce, w którym obecnie znajduje się Biblioteka Miejska.
1: Jak tych śladów poszukiwaliście? Tutaj padło już hasło, że na zdjęciach, na archiwalnych fotografiach. Jak wyglądała praca nad tym przewodnikiem, nad tą książką?
7: Przede wszystkim trzeba było bardzo uważnie przeczytać Stramera. Ja czytałam go kilkukrotnie i to było po prostu siedzenie z ołówkiem na samym początku. Później była pewna weryfikacja, czyli spacery. Oczywiście grzebanie w książkach, grzebanie w archiwach, zastanawianie się nad tym, co w tej powieści może być prawdą, co jest fikcją. No i po prostu jest to taka ciężka, mozolna praca, która sprawiła bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że tutaj Witold mógł opowiedzieć na przykład o historii miejsca Goldhammera 20, tam gdzie mieszkali Stramerowie.
6: Ten adres w książce pojawia się, Goldhammera 20.
7: Czy
6: to jest w istocie Goldhammera 20? Muszę powiedzieć, że przeprowadziłem dość dogłębne śledztwo, gdzie oni mieszkali. Troszeczkę to śledztwo przeciągnęło się, to znaczy w pewnym momencie książka już była wydana, natomiast śledztwo w dalszym ciągu trwało, ale udało się to w jakiś sposób na pewno stuprocentowy wyjaśnić, że miejsce, w którym oni mieszkali. Chcę tylko nawiązać do tego, co Kasia powiedziała, bo Kasia oprowadzając ludzi po Tarnowie, miała taką checklistę, że tak powiem, miejsc, które powinniśmy w tej książce ująć, a ja potem sprawdzałem, czy faktycznie wszystkie te miejsca pojawiają nam się tutaj w książce. Książka nie jest typowym przewodnikiem, to znaczy oczywiście zawieramy informacje historyczne, takie turystyczne, ale bardziej staramy się prowadzić takim szlakiem trochę literackim, trochę cytatów, nie tylko ze Stramera, dużo się pojawia cytatów z Brandstettera, którego mamy akurat teraz rok Brandstettera, więc staraliśmy się tutaj pokazać różne miejsca, ale faktycznie ten szlak tramwajowy jest dobrym takim
1: wyznacznikiem
6: tego. To nie jest długa wycieczka, ale tak nawiązując do tej książki, jest ona troszeczkę takim albumem, troszeczkę pokazuje stare fotografie, również tutaj ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej, ze zbiorów Marka Tomaszewskiego, moich własnych zbiorów. Staraliśmy się jak najwięcej tych materiałów archiwalnych, ale również współczesnych takich pokazać, jak to wygląda, jak to miejsce wygląda dzisiaj.
1: No właśnie, mówimy tutaj o tych materiałach archiwalnych, mówimy też o tym dociekaniu prawdy, jak to gdzieś tam przed laty wyglądało. Wielu dokumentów już pewnie nie ma, nie ma też pewnie świadków bezpośrednich pewnych sytuacji. Jak ta detektywistyczna wasza praca wyglądała?
6: Na pewno muzeum, na pewno archiwum, troszeczkę również sąd, ale również rozmowy troszeczkę z historykami, takim jak Adam Bartosz, Ania Żalińska, oni nam pomagali w jakichś tam historycznych rzeczach odnaleźć niektóre fakty albo zweryfikować fakty, o których pisaliśmy, ale również mnóstwo rzeczy na bieżąco się okazywało, to znaczy, że sami weryfikowaliśmy pewne rzeczy, które znajdowaliśmy, typu gdzie była ślizgawka przedwojenna, gdzie Mikołaj Łoziński umieścił ją przy grobie nieznanego żołnierza, a myśmy nagle grzebiąc w tych materiałach archiwalnych odnaleźli dokładne miejsce, że to tam za obecnym urzędem skarbowym, czyli przy Pałacu Młodzieży.
7: Ślizgawkę Samsona,
6: czy taką historyczną. To takie różne ciekawostki, które wychodziły w trakcie. Ja na przykład wspomniałem tu rodzinę Bronsteinu, gdzie w pierwszej wersji Kasia napisała, że los Haskiela Bronsteina jest taki nieznany, ale prawdopodobnie zginął w Holokauście. A okazało się, że on wyjechał do Brazylii. Wiem, że wnuczki jego żyją tam w tej chwili. No więc to są takie informacje, które gdzieś tam się w trakcie pracy pojawiały. Też musimy powiedzieć, że z mojej strony ta praca nad książką trwała około roku, czyli mamy w tej chwili, ona została zamknięta w grudniu, natomiast my z Kasią zaczęliśmy taką konkretną pracę gdzieś tam końcem kwietnia, początkiem maja, więc chwilę te prace nad książką trwały.
7: Chciałabym dodać, że to właśnie, co wspomniał Witold na temat Bronsteinów, myślę, że to jest wartość tej książki, że ona jest nie tylko popularyzatorska, ale ona rzeczywiście wprowadza pewne nowe informacje, dlatego że na przykład losy Bronsteinów, o tyle istotne, że one pojawiają, że ta rodzina pojawiła się też w powieści Mercedes-Benz Pawła Hille. Te ustalenia i to, co zostało napisane, one rzeczywiście informują o tym, że prawdopodobnie oni zginęli. Okazuje się, że jest inaczej. Dlatego, jak mówię, to nie jest tylko książka popularyzatorska, nie tylko album, ale też coś, co wprowadza nowe światło i nowe informacje.
8: Ale też mówiąc o tej książce, użyliście określenia przewodnik i tak się zastanawiam, czy osoby, które sięgną po ten tytuł, będą mogły później na podstawie tej książki, tak jak ty prowadzisz spacerki, pójść śladami Stramerów po Tarnowie?
7: Tak jest to ułożone, żeby to rzeczywiście była trasa spaceru, żebyśmy podążali z jednego punktu do drugiego. Ja osobiście najbardziej zachęcałabym do tego, żeby najpierw przeczytać Stramera, a później, żeby ta opowieść nabrała ciała poprzez chodzenie, poprzez oglądanie, ale także poprzez zajrzenie do tych opublikowanych przez nas materiałów archiwalnych. Ona wtedy nabierze objętości, wymiaru, koloru.
6: No mamy takie notki historyczne, to znaczy, bo oprócz tego głównego ciągu tekstu mamy przy każdym, książka jest podzielona na rozdziały, czyli te miejsca, dworzec, pojawia się m.in. Hotel Bristol, czy pojawia się ulica Nowy Świat. Każde to miejsce, oprócz takiego ciągu tekstowego, który jest przeplatany cytatami, czy odniesieniami do powieści, ma też taką notkę historyczną, to znaczy, co dane miejsce, kiedy ten Hotel Bristol powstał, kto go projektował, kto go tam wybudował, jak on wygląda. No to są takie rzeczy, które na pewno, jeżeli ktoś by chciał tylko przejść tym szlakiem z Stramerów w Tarnowie, oczywiście do tego tylko zachęcamy do przyjazdu do Tarnowa i oglądania wszystkiego, ale na pewno jest w stanie się dużo rzeczy historycznych z tej książki dowiedzieć.
7: Może pojawić się pytanie, komu dedykowana jest książka?
8: Dokładnie, właśnie chcę zapytać, czy bardziej Tarnowianom, żeby lepiej poznawali historię swojego miejsca i w ogóle historię Tarnowa, czy właśnie tym osobom z zewnątrz, które być może właśnie popchnięte ku temu książką Mikołaja Łodzińskiego, będą chciały odwiedzić miasto?
7: Intuicja podpowiada mi, że i Tarnowianom, i osobom spoza Tarnowa, dlatego że dla osób mieszkających w Tarnowie będzie to pogłębienie wiedzy zdecydowanie. Natomiast moim marzeniem jest, żeby przyjeżdżali turyści spoza Tarnowa i rzeczywiście z książką w ręku chodzili po tym Tarnowie. Ja chciałabym również powiedzieć, że Stramer w tym momencie zyskuje kolejne tłumaczenie. Na język angielski przełożyła go ta sama tłumaczka, która tłumaczy Olgę Tokarczuk. Książka Mikołaja Łozińskiego, być może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, robi niesamowitą karierę za granicą.
8: I przy okazji też promocję
7: i miastu. Ja mówię, ciągle pojawiają się tłumaczenia na kolejne języki. Czy ostatni był szwedzki?
6: Tak, szwedzki, a teraz ja miałem kontakt z tłumaczką na gruziński. Także gdzieś już książka jest ponoć. Ponoć już jest wydrukowana, ale jeszcze mówiła mi, że nie dostała egzemplarza autorskiego.
7: Proszę sobie więc wyobrazić, jakie to jest niezwykłe, że ten nasz Tarnów, opisany i przełożony na wiele różnych języków, krąży po całym świecie. Myślę, że to jest też dla mnie bardzo pociągające właśnie, że to stosunkowo niewielkie miasto odegrało dość istotną rolę w historii. Mówię tutaj o wojnie. I ten Tarnów jest eksportowany w postaci książki.
6: Kasia taki pomysł rzuciła, że właściwie taką popularyzację Tarnowa, jaką robi Mikołaj Łoziński, to on zasługuje na honorowe obywatelstwo Tarnowa i to dajemy pod rozwagę radnym Rady Miasta. Natomiast też jak już tak mówimy, to chciałbym powiedzieć, że niezwykle ciepło do tego naszego projektu odniósł się Mikołaj Łoziński. To znaczy tak, mój pierwszy pomysł, jak się z nim skontaktowałem, to go zaakceptował od razu, to znaczy jeszcześmy tu nic nie mieli, to była tylko idea tego, co ma powstać, ale również już na takim prawie końcowym etapie pracy konsultowaliśmy się z nim. Dzięki temu on to zobaczył, napisał dla nas też tam krótki wstęp do tej książki.
7: Premiera w ogóle, Stramera, odbyła się w Centrum Sztuki Mościce Później rzeczywiście było to spotkanie, o którym mówił Witold.
6: Ta premiera była w Tarnowie i przyjechał tu z ojcem, który no teraz niedawno zmarł, Marceli Łoziński. Przyjechał tu z ojcem, byli na tym spotkaniu, także to koniecznie chciał być w Tarnowie, a przyjechał z ojcem, bo ojciec się obawiał, jak okazało się niesłusznie, że ta książka nie będzie się cieszyła taką popularnością, że jak, ponieważ Mikołaj Łoziński zagłębił się w taką historię rodzinną, że to będzie miało taki słabszy oddźwięk wśród...
8: Że historia niszowa, prawda?
6: Tak, że niszowa, że może ojciec się poczuwał, że może trochę wpędził syna w tą historię, dlatego, że on na tym spotkaniu i zresztą Mikołaj Łoziński w tym naszym wstępie pisze, że Marceli Łoziński mówi tak, że zwykle rodziny mają dziadków i cieszą się, a mówił, że ta książka przywrócił, nie miał dziadków, a nagle ich ma dzięki synowi, który umieścił ich powieści.
1: A bezpłatny spacer po Tarnowie śladami Stramerów już w niedzielę 20 września, zbiórka pod obeliskiem Akademii Tarnowskiej o godzinie 10.
0: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś m.in. o opóźnieniu prac przy budowie bloku na Krzyskiej, o stanie środowiska w mieście, planach odwołania władz Lisiej Góry oraz o rozpoczęciu sezonu rozgrywek drużyny Hunters Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Prace opóźnią się o kilka miesięcy. Budowę bloków przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie spowolniła m.in. rozbiórka starych baraków i podziemnych sieci. Blok miał być gotowy w czerwcu przyszłego roku, teraz termin oddania typowany jest dopiero na jesień.
9: Bernard Karasiewicz.

0: To mówię, to są takie szczegóły. Jednak uznaliśmy, że parking podziemny musi być doskonale osuszony, aby rzeczywiście w przyszłości za 20 lat nie było problemów z eksploatacją. Był 30 czerwiec 2027. Myślę, że to będzie jesień. Październik, wrzesień, listopad. No to wszystko zależy potem jeszcze od odbiorów końcowych wszystkich instytucji, które biorą w tym udział. To jest 88 mieszkań. Z tym 8 mieszkań będzie mieszkania wspomagane, zagospodarowane przez CUS. Bardzo dużą część mieszkań stanowią mieszkania dla osób, które figurują na listach od lat i oczekują. Mamy też część mieszkań dla osób uwięzionych, więźniów czwartego piętra, gdzie te starsze osoby lub osoby na wózkach inwalidzkich będą tam. Ale to nie jest masówka, to powiedzmy, powiem szczerze, z doświadczenia to jest jakieś też 8 do 10 mieszkań. To są jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. To są mieszkania, które spełniają normy, czyli jednopokojowe, nie mniejsze niż 18 metrów powierzchnia pokoi. Parę mieszkań jest takie dla rodzin 7-8 osobowych, gdzie powierzchnia pokoi musi być około 40 metrów. To jest 60 metrów powierzchnia całkowita. Miejsce parkingowe w garażu i miejsce parkingowe na zewnątrz. Wydaje mi się, Krzyska, jak jestem doświadczony, w Krzyskiej 17 miejsc parkingowych nie braknie, normy są przestrzegane i to akurat będzie jakby plusem tego mieszkania, że niedaleko od centrum, a jednak nie ma problemu z parkingiem. Ci z więźniowie czwartego piętra, tak w cudzysłowie, to są osoby, które wystąpiły u nas o zamianę mieszkania. I oni jeszcze pewnie, ponieważ okres mamy dłuższy, to dotyczy osób starszych. Czasem te osoby się wykruszają. Często jest też tak, że mają ochotę, a w pewnym momencie mówią, no całkiem nowe środowisko. Jak ma 80 lat pani czy pan, ciężko mu się pożegnać ze środowiskiem. To będzie całkiem nowe środowisko. Całkiem nowe zachowania tych ludzi, bo to mieliśmy na przykładzie Krzyskiej 17B, że ze wszystkich środowisk się ludzie spotkali i te dopasowanie trwa lata. Także nie każdemu to odpowiada. No, to ludzie często są tak, jak mam Tuchowską 76, jest to blok jeszcze Sanguszkowski, do Cegielni. To są ludzie z tak zwanych familoków, jakbym powiedział po śląsku, gdzie oni są ze sobą już zżyci i oni chcą razem gdzieś pójść. Nie? No więc tutaj ten proces doboru mieszkańców też jest przez nas w taki sposób socjologiczny brany pod uwagę. My mamy listy pełne. Powiem tak, mieszka jest 88, a na liście jest 150 rodzin. Nie? Ale następne inwestycje, które przewidujemy, tak jak Państwu już kiedyś mówiłem, że jest taka tendencja zmiany zasobów mieszkaniowych z tych starych, które funkcjonują teraz, na przykład drewnianych na ulicy Skargi, Wojtarowicza, zawilgoconych na ulicy Kąpielowej, na wymianę nowej substancji, że ma to być już, bo remontowanie czegoś takiego, to jak w piśmie mówią, lanie nowego wina do starego bukłaku.
1: Mówił Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. Ja przypomnę, termin oddania nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie opóźni się. Zamiast w czerwcu, inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.
2: SK Tarnów.
1: Stan powietrza w Tarnowie poprawia się, ale to nie oznacza końca działań proekologicznych. Kilkaset kopciuchów w mieście wciąż czeka na wymianę. Jak wygląda stan środowiska w Tarnowie? O to pytamy w Urzędzie Miasta.
3: Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnowa.
4: W sesji przedstawienie raportu, informacji o stanie środowiska w mieście. Mamy powody do obaw, czy raczej mamy powody, żeby się cieszyć?
3: Od 20 kilku lat co roku przedstawiamy radnym informacje o stanie środowiska w Tarnowie i myślę, że na podstawie tych informacji można stwierdzić, że nastąpił znaczący postęp, jeżeli chodzi o jakość powietrza, o jakość wód, o też pozostałe komponenty środowiska, bo w ciągu tych 20 kilku lat doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy wszystkie wskaźniki istotne dla powietrza w normie, czyli były zawieszone PM2,5, PM10, dwutlenek azotu, tlenki siarki, metale ciężkie, benzen, a zwłaszcza benzoalfapiren. To jest

0: Taki związek, który jest kancerogenny, jest groźny dla zdrowia i życia mieszkańców. Jego norma była kilkukrotnie przekraczana. Mieliśmy 6 nanogramów, bo jego się mierzy w nanogramach na metr sześcienny. W tej chwili mamy na poziomie 1 nanograma i to, co jest wartość docelowa, a więc osiągnęliśmy to, do czego dążyliśmy i chcemy to utrzymać. Od 3 lat mamy taką sytuację w Tarnowie, że jakość powietrza jest dobra. Jeżeli chodzi o inne komponenty środowiska, no to jakość wód też się utrzymuje na dobrym poziomie. Tutaj się poprawiło, zwłaszcza w gminach położonych powyżej Tarnowa, nad rzekami, które później płyną przez Tarnów, czyli nad Białą, nad Wątokiem. No, Dunajec był zawsze czysty, a te dwie pozostałe główne rzeki tarnowskie, czyli Biała i Wątok, też mają wodę dobrej jakości dzięki temu, że inwestycje w gminach zostały poczynione związane z kanalizacją, z oczyszczalniami ścieków i już te ścieki nieoczyszczone nie wpadają bezpośrednio do wód płynących.
1: Przed nami kolejny sezon grzewczy i tak się zastanawiam, na ile ta sytuacja, jaką mamy w tej chwili w mieście, wpływa właśnie na pogorszenie tego stanu powietrza. Wiemy, że wiele już udało się zrobić, ale jeszcze wciąż trochę pieców czeka na wymianę.
0: Tak, jeszcze zostało w Tarnowie chyba kilkaset pieców. No, jest problem z niektórymi lokatorami, mieszkańcami, bo tutaj problem ubóstwa, problem podejścia takiego mieszkańców, którzy nie kwapią się do wymiany pieców. Chociaż my oferujemy pomoc zarówno z programu Czyste Powietrze, jak i z naszych środków gminnych, dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany ogrzewania. Jeszcze w tym roku można było spokojnie zmieniać z naszych środków ogrzewanie na gazowe, bo być może będzie to kiedyś w najbliższym nawet czasie ograniczone i nie będzie można już dofinansowywać do ogrzewania gazowego, ale w tym roku jeszcze można było i kilkudziesięciu mieszkańców Tarnowa z tego skorzystało. W programie Czyste Powietrze głównie teraz jest nastawiony on na termomodernizację, na wymianę okien, drzwi, bo tam nie można przejść na ogrzewanie gazowe, dostać dofinansowania, a inne ogrzewania, czyli na przykład typu pompa ciepła, no są dość kosztowne i tu mieszkańcy mają obawy ze zmianą swojego pieca na pompę ciepła. Być może, że to się kiedyś też wyprostuje, może będą jakieś jaśniejsze przepisy, czy niższe koszty tych pomp ciepła, które teraz są raz, że są drogie, a dwa, drogo kosztuje później ich utrzymanie, czyli energia elektryczna.
1: No właśnie, mieszkańcy często mówią, że ta inwestycja po prostu nie ma szans się zwrócić.
0: Tak, trudno jest, żeby ona się w aktualnej sytuacji wróciła, no chyba, że ktoś ma dobrą farmę fotowoltaiczną, czyli panele fotowoltaiczne zainstalowane, magazyn energii, żeby w zimie więcej tej energii korzystać niż się produkuje, to wtedy może powiedzieć, że ma oszczędności. Natomiast jeżeli tego nie jest w stanie zapewnić, no to ogrzewanie jest to dość drogie.
2: Dodatkowym problemem podnoszonym przez mieszkańców Tarnowa jest hałas. Marek Kaczanowski przyznaje, że przynajmniej w kilku punktach Tarnowa wciąż mamy zaległości w tym względzie.
0: W dużym mieście hałas niestety występuje. W Tarnowie nie mamy takich wielkich przekroczeń jak w ogromnych aglomeracjach, nawet w Krakowie. Natomiast zdarzają się miejsca, w których jesteśmy narażeni na ponadnormatywny hałas i gdzie trudno jest go wyeliminować z uwagi na przykład na niemożliwość zainstalowania ekranów akustycznych, niemożliwość zmiany organizacji ruchu i tam to ten hałas będzie pewnie podwyższony, ale jest to w Tarnowie w niewielu punktach. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy wykonywać mapę akustyczną, mapę hałasu, która jakby zaktualizuje nasze dane. Co 5 lat mamy to wykonywać, jeżeli liczba mieszkańców Tarnowa nie spadnie do końca roku poniżej 100 tysięcy, to będziemy taką mapę robić i wtedy będziemy mieli aktualne dane i sprawdzimy, czy sytuacja się poprawia, czy pogarsza i jak to wygląda pod kątem hałasu. Na pewno są prowadzone działania, żeby ten hałas ograniczać, a przede wszystkim są to inwestycje drogowe, skrzyżowania bezkolizyjne, mało kolizyjne, no i też poprawia się nasz tabor samochodowy. No wiemy, że miasto kupiło 20 autobusów elektrycznych, które nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, tam gdzie jeżdżą nie hałasują tak bardzo jak auta z silnikiem spalinowym, więc to wpływa i na powietrze, i na hałas i myślę, że takie działania będą kontynuowane i to będzie szansa na ograniczenie poziomu hałasu.
1: Wspomniał Pan o tym, że jest kilka takich punktów w Tarnowie, w których ten hałas jest najbardziej dotkliwy. Gdzie jest najgłośniej?
0: No, to są takie na przykład duże skrzyżowania. Takie miejsce to było rejon skrzyżowania ulicy Słonecznej, Jana Pawła i Lwowskiej. Z tym, że tam teraz jest remont i z pewnością tam już będzie sytuacja całkiem inna, bo nie jeżdżą tiry i jest trochę inaczej ten ruch tam poprowadzony. Więc będziemy robić mapę, prowadzić badania hałasu, to sprawdzimy, czy tam również się utrzymuje. No, na ulicy Narutowicza, gdzie jest duży ruch, są kamienice z obu stron, tam nie ma możliwości ograniczenia hałasu przez ekrany akustyczne. Ten hałas się odbija od ścian, no i się pod potęguje, więc tam jest trochę trudniej zwalczać. Tam można jedynie przez nawierzchnię, ciche, dobrej jakości nawierzchnia oraz no, ten tabor samochodowy, który powinien być mniej hałasujący.
2: Z kolei uciążliwością, która daje się mieszkańcom we znaki, zwłaszcza w sezonie letnim, są nieprzyjemne zapachy.
0: Informacja nasza jest dotyczy roku ubiegłego i w roku ubiegłym akurat nie było tak wiele interwencji mieszkańców. Odory się tak bardzo nie rozprzestrzeniały. Większe nasilenie nastąpiło w tym roku i to właśnie niedawno, w miesiącu sierpniu czy na początku września. Jest tutaj duży problem w związku z tym, że nie ma norm odorowych, nie ma ustawy, na którą czekamy już ponad 20 lat, tak zwaną ustawę antyodorową, która umożliwiłaby organom kontrolnym czy organom gminy prowadzić działania sprawdzające i ustalające przyczyny, miejsca, z których powstaje ten odór i odpowiedzialnych za to. I wtedy można by prowadzić postępowania, wydać decyzje nakazowe, czy jak powiedziała pani dyrektor dyrektury WIOŚ w Tarnowie, można by nakładać kary na takie podmioty. Może by to ich zmobilizowało. Natomiast tej ustawy nie ma. No i dlatego to działanie przeciwstawiające się odorom jest bardzo trudne i ograniczone.
2: Tymczasem przed nami kolejny sezon grzewczy, temperatury spadają, a tarnowianie przygotowują się do ogrzewania mieszkań. Podobnie jak w poprzednich latach, służby będą realizować kontrolę jakości opału spalanego w domowych paleniskach. Chcą odwołać władze Lisiej Góry. Do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta Arkadiusza Mikuły oraz Rady Gminy.
3: Łukasz Kusior, jestem pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej mieszkańców gminy Lisia Góra. Zebraliśmy podpisy poparcia pod wnioskiem referendalnym. Nie tak dawno temu jeszcze, bo 9 lipca zapowiedź referendum padła na rynku niedaleko urzędu gminy Lisia Góra. 17 lipca zostały złożone oficjalne dokumenty, zawiązana inicjatywa i dzisiaj, szanowni państwo, możemy się pochwalić tym, że w przeciągu tych niecałych 2 miesięcy udało się nam zebrać 1932 podpisy mieszkańców popierających wniosek o przeprowadzenie referendum w gminie Lisia Góra. I co warto w tym momencie powiedzieć? Na pewno warto powiedzieć to, że jesteśmy niesamowicie wdzięczni przede wszystkim inicjatorom, tutaj mamy akurat nie z nami dwóch w tym momencie inicjatorów referendalnych, dzięki którym tak naprawdę to referendum mogło się odbyć, ponieważ stanęli na wysokości zadania i nie bali się, żeby po prostu być wpisani na tych kartach głównych referendalnych. Po drugie, zaskoczyła nas w niesamowity sposób frekwencja mieszkańców przy składaniu podpisów, ale również zaangażowanie, które ni z tego, ni z owego zrobiło się bardzo duże, ponieważ, szanowni państwo, mieliśmy takie etykiety przygotowane. Tych etykiet było zrobionych 30 na początku dla wolontariuszy, którzy mogliby pomagać nam w zbieraniu podpisów i nic tego, nic owego. W przeciągu 2 tygodni okazało się, że etykiet brakło. Trzeba było dodrukować kolejne 16. Tak duże się okazało zaangażowanie naszych mieszkańców. Tutaj wśród nas jest młody też mieszkaniec, pan Jakub, który tak samo pomagał w zbieraniu podpisów i warto powiedzieć, że to świadczy o tym, że naszym mieszkańcom nie jest obojętna przyszłość naszej gminy. Także no, tutaj naprawdę duży szacunek dla nich, bo bez was by się, poszanowni państwo, to nie wydarzyło. Jeszcze bym dotknął jednej kwestii, też kwestii mieszkańców, którzy się podpisali pod wnioskiem referendalnym. Tak naprawdę do tych kart nikt nie miał wglądu, zgodnie z naszymi obietnicami. Jedynie wolontariusze, którzy zbierali te podpisy, przynieśli te karty do mnie jako do pełnomocnika, a ja jedyne, co z nimi zrobiłem, to zliczyłem głosy, ponieważ jest to wymagane. We wniosku referendalnym należy wskazać, ile jest kart i ile jest na nich podpisów. W tym momencie komisarz wyborczy już będzie zobligowany do tego, żeby wszystkie te podpisy sprawdzić, żeby wyliczyć tą minimalną ilość, która była potrzebna do rozpisania referendum, która wynosi 1230 podpisów. No ale tutaj mamy bardzo dużą nadwyżkę, więc w miarę komfortowo uważamy, że powinno to referendum jednak dojść do skutku. Może ostatnią rzecz, którą chciałbym też poruszyć, właśnie taką dla mieszkańców. Szanowni państwo, byliście straszeni przez niektórych radnych, żeby nie składać nam PESEL-i. Pomimo to, jak widać, stanęliście na wysokości zadania. Widać, że zależy wam na przyszłości tej gminy. Zależy wam na tym, żeby tworzyć jakąś dobrą przyszłość, żeby móc też ocenić tę władzę, czy ona postępuje dobrze, czy źle. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że tak naprawdę te działania radnych, które miały na celu zniechęcanie mieszkańców do składania podpisów, miały odwrotny efekt. Po każdym takim działaniu ludzie jeszcze bardziej się mobilizowali. Ponieważ ponieważ widzieli, że coś chyba jest na rzeczy, skoro radni czy władze gminy zamiast pokazywać, dlaczego powinny zostać u władzy, to straszą mieszkańców przed składaniem podpisów pod demokratyczną inicjatywą referendalną, całkowicie zgodną z prawą opisaną również w ustawie o referendum lokalnym. Także tutaj bardzo duży szacunek dla wszystkich mieszkańców, którym zależy na tej gminie i którzy się podpisali pod tym wnioskiem. Ostatnią rzecz, którą dodam jeszcze, to taką rzecz w sumie trochę przykrą, która nas spotkała albo spotkała niektórych mieszkańców, ponieważ zdarzyła się też sytuacja, albo zdarzyło się nawet więcej niż jedna taka sytuacja, gdzie radni posługiwali się jakimś takim wywieraniem nacisku, nie chciałbym tego nazywać mocniej, bo można by było, w sumie można było powiedzieć, że miało to jakieś znamiona pewnego szantażu na mieszkańcach, żeby nie podpisywali tych kart. Chciałem też zaapelować, że po prostu akuratnie taka jest sytuacja, że mieszkańcy mają do nas zaufanie, wiemy o tym, że to miało miejsce, zgłoszone to wszystko do nas jest, będę na ten temat rozmawiał z komisarzem wyborczym. Jeżeli zostanie nam to tak doradzone, to zgłosimy to do organów ścigania. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy dwa różne progi frekwencyjne, które są potrzebne przy referendum do odwołania Rady Gminy Lisia Góra i Wójta Gminy Lisia Góra. I w sytuacji odwołania Rady Gminy Lisia Góra ten próg frekwencyjny wynosi dokładnie 1932 mieszkańców, którzy musieliby wziąć udział w głosowaniu. I tak się składa, że akurat nie tyle podpisów zebraliśmy, jest to zupełny przypadek, po prostu nieplanowany, taka liczba się powtórzyła. Natomiast jeżeli chodzi o odwołanie Wójta Gminy Lisia Góra, ta frekwencja jest wymagana dużo większa. Tutaj będzie wymagane, żeby w referendum wzięło udział około 3262 mieszkańców lub więcej. Więc takie mamy dwie statystyki. Jeśli chodzi o odwołanie radnych, przekłada się to na jakieś niecałe 16%. Jeśli chodzi o odwołanie pana wójta, przekłada się to na nieco ponad 26% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Tak naprawdę zapalnikiem całej tej inicjatywy referendalnej była sprawa, która się toczyła od 2 lat, dotycząca farm fotowoltaicznych w Łukowej i tam mieszkańcy Łukowej faktycznie bardzo ciężko przez 2 lata walczyli z tą sprawą. Natomiast później z tego wynikająca sprawa przyłącza elektroenergetycznego i budowy magazynów energii w Pawęzowie. Tutaj mieszkańcy Pawęzowa włączyli się tak samo z potężną siłą do tej walki, ponieważ okazało się, że władze utrzymywały wiele informacji na temat tych całych przedsięwzięć. Ukrywały te informacje przed nami. Niby te informacje były w jakiś tam sposób publikowane zgodnie z prawem, ale to było w taki sposób robione, że wiele decyzji zostało wydanych, a mieszkańcy nawet nie mieli zebrania wiejskiego. I jak zaczęliśmy o tym wszystkim informować i rozmawiać z mieszkańcami innych miejscowości, okazało się, że takim podstawowym zarzutem, który można postawić wobec naszych władz, jest w ogóle niesłuchanie mieszkańców. Czyli mieszkańcy w różnych miejscowościach składali wiele różnych petycji na temat różnych rzeczy, na temat stanu dróg, na temat szkół, czy tam sytuacji w szkołach. Naszych petycji było mnóstwo na temat właśnie tego, że nie zgadzamy się na te farmy fotowoltaiczne i magazyny energii, co było industrializacją terenu, który był przeznaczony jako mieszkaniowy. Władze nas regularnie ignorowały. I to się stało takim zapalnikiem do inicjatywy referendalnej, natomiast teraz się okazało, że tych zarzutów jest dużo więcej. Mamy tutaj wśród nas młodego pana Jakuba, który już w zeszłym roku prowadził tak naprawdę potężną batalię z Urzędem Gminy odnośnie autobusów. Jest to młody człowiek, który jeszcze korzysta z autobusów, więc dla niego jest to bardzo ważne. Wstawiał się za mieszkańcami, było tam wiele nieprawidłowości, nawet w odpowiedziach, które gmina jemu wysyłała. Można było o tym mówić, a to był osobny temat. Mamy sytuacje takie, w których zadłużenie gminy jest potężne. Te pieniądze niekoniecznie zostały wydane na rzeczy, które przyniosły gminie jakiekolwiek zyski w przyszłości. Ludzie narzekają na brak wody w kranach. Proszę Państwa, jeszcze nawet rozmawialiśmy z panią, która nam mówiła, że są sytuacje, kiedy ona musi myć głowę dziecku za pomocą butelek i wody mineralnej, ponieważ w momencie, jak na przykład zaczyna kąpać dziecko w kranie, w wannie kończy się woda, więc puka dziecko wodą z butelek, taką, która była skupiona spożywcza w sklepie. Mamy sytuacje związane z brakiem kanalizacji, mamy sytuacje związane z tym, że osoby robiły kanalizację na własny koszt, miały umowę podpisaną z gminną spółką komunalną i teraz mija 2-3 lata, niektórych 4 lata. Te pieniądze miały być im zwrócone, te pieniądze nie są im zwracane. Generalnie są sytuacje związane z fatalnym stanem dróg, są sytuacje związane z problemem z dostępem do informacji publicznej. I tak naprawdę wymieniłem Państwu w tym momencie dużo rzeczy, ale to jeszcze nawet nie jest wszystko. Podczas zbierania podpisów, w ogóle rzeczy, które mamy wymienione na ulotce takiej referendalnej, która była zrobiona, tam było 10 zarzutów, okazało się, że to prawdopodobnie nawet nie jest połowa tych rzeczy, które ludzie nam opowiadali, które się dzieją w gminie i które tak naprawdę są zarzutami wobec pana wójta. Na pewno będą te rzeczy w jakiś jakiś tam sposób nagłaśniane podczas kampanii referendalnej, jeżeli do niej dojdzie, bo cały czas podkreślam, że dzisiaj robimy kolejny krok, którym jest właśnie zaniesienie tych podpisów, a komisarz wyborczy będzie miał dopiero 30 dni na rozpatrzenie, czy wszystko jest zgodnie z prawem, czy spełniliśmy wszystkie formalne wymagania i czy referendum zostanie rozpisane. Tak naprawdę cały nasz zamysł referendalny polega na tym, żeby naprawić sytuację w gminie, którą wiemy, że jest niedobra i oddać mieszkańcom możliwość wyłonienia nowych kandydatów spośród siebie, którzy nie będą już tymi kandydatami, czy tam tymi osobami, które w tym momencie są reprezentantami rady, czy władzy wykonawczej, władzy uchwałodawczej w naszej gminie. Także nie robimy jakichś planów na przyszłość, absolutnie. Natomiast na pewno nie dopuścimy do tego, żeby te same osoby wróciły. No będziemy się starać, jeżeli by mieszkańcy podjęli decyzję. Bo też, szanowni państwo, weźcie pod uwagę, że ta inicjatywa referendalna to nie jest odwołanie jakieś tam. To jest pozwolenie mieszkańcom na wypowiedzenie się, czy oni się zgadzają z tą władzą, czy nie. Jeżeli mieszkańcy się wypowiedzą, że nie chcą, żeby ta władza była w gminie, to my oczywiście na pewno pomożemy w tym, żeby mieszkańcy mogli wyłonić nowych kandydatów spośród siebie. Nowych, niezależnych kandydatów spośród siebie. Ale nie mamy żadnych tutaj personalnych ambicji i naszym celem głównym jest właśnie jakby udostępnienie mieszkańcom możliwości decydowania o własnej gminie. Tak bym to najlepiej mógł nazwać.
2: Przypomnijmy, że komisarz wyborczy ma 30 dni na weryfikację wniosku i podpisów.
4: SK Tarnów.
2: Efektowna oprawa, rodzinny piknik i sportowe emocje. Tak Hunters Tarnów rozpoczęli sezon na stadionie w Mościcach. Jak podkreślają kibice, organizatorzy przygotowali prawdziwe show.
5: Przyjechałem zobaczyć, no atmosfera bardzo fajna, ludzi widzę dopisało, także myślę, że będzie bardzo ciekawe widowisko.
6: Czyli ogólnie pan nie jest fanem futbolu amerykańskiego?
5: Zawsze można się przekonać do tego, no mówię, jestem pierwszy raz, no jakiś początek tego musi być, powiem panu szczerze i ten. No ale mówię, na razie bawię się dobrze, no zobaczymy jak to spotkanie. Mówię, no myślę, że będzie ciekawie.
6: A gdzie pan ogólnie usłyszał o tym spotkaniu?
5: Internet, Facebook.
7: Bardzo fajnie, super, rewelacja.
6: Czuć taki tutaj rodzinno-sportowy klimat?
7: Oczywiście. Jestem pełna podziwu tutaj, jak mówili prezenterzy dla rodziców, którzy przygotowali tutaj ten stadion. Widać, że integrują się i są dumni ze swoich synów.
6: A to pierwszy raz, kiedy pani uczestniczy tutaj w tego typu wydarzeniu?
7: Tak, pierwszy raz jestem na takim meczu.
6: Komu pani dziś kibicuje?
7: Oczywiście, na Tarnów.
6: Syn, jak ogólnie tutaj, jak się bawisz?
8: Bardzo dobrze.
6: A co ci się najbardziej jak na razie podoba? Nie wiem, odwiedziłeś niektóre stoiska?
8: No, najbardziej to mi się podoba to ten... Dekoracje, stoiska, bardzo fajnie jest.
6: Oglądałeś wcześniej tutaj jakieś spotkania Huntersów, czy pierwszy raz?
8: Pierwszy raz.
6: Zgaduję, że dzisiaj tak samo jak mama we mnie kibicujesz Hunters.
8: Tak, tak.
9: Pierwszy raz jestem w życiu, ale powiem tak, że jestem zaskoczony frekwencją. I tym, że w ogóle jest takie zainteresowanie. Rewelacja, fajny pomysł i trzymajmy to.
10: Bardzo dobrze, świetnie się bawi.
6: A co się panu ogólnie tutaj najbardziej podobało do tej pory?
10: Do tej pory? Cała otoczka tego meczu. Inna niż w meczach piłkarskich czy w innych relacjach sportowych.
6: Czuć też trochę taki amerykański klimat?
10: Nie wiem, nie byłem w Ameryce, ale być może.
11: Fajny klimat, taki trochę amerykański. Jesteśmy pierwszy raz na meczu futbolu, więc tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać, ale na razie jesteśmy pozytywnie zaskoczone. Trzeba wspierać tutaj lokalnych sportowców.
6: Dobrze, a koleżanka, jak wrażenie, jak się bawisz?
12: Ekscytujące na pewno wszystko jest tutaj. Nie byłam na takim czujściu nigdy, więc zobaczymy jak wrażenia po takim będą.
6: Skąd ta decyzja, że akurat dzisiaj chciała tutaj pani wpaść?
12: W sumie koleżanka wspomniała, że jest coś takie wydarzenie i stwierdziłam w sumie, czemu nie.
2: Mimo wsparcia kibiców, tarnowianie niestety ulegli drużynie Kraków Kings. Zdjęcia z wydarzenia możecie znaleźć na tarnów.sk.pl. Podtarnowskie organizacje zostały docenione. Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył 121 tysięcy złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Wicemarszałek Ryszard Pagacz oraz Marta Malec-Lech z zarządu województwa podkreślają, że kultura jest jednym z fundamentów regionalnej wspólnoty, dlatego trzeba ją wspierać.
13: Przekazujemy znaczne środki finansowe na kulturę. Ogólnie rzecz biorąc, one są dzielone na różne projekty. Tam mamy kulturę wrażliwą, tam mamy środki na Małopolska, czyli na stroje najczęściej, ale też i dla orkiestr dętych. I to zakup niejednokrotnie czy elementów, instrumentów, prawda, jest dość trudnym zadaniem dla tych członków orkiestr. Jest potrzeba przekazywania znacznych środków, żeby w Małopolsce kultura żyła i rozwijała się. Bo to jest też swoista sztafeta pokoleń. Niektórzy zmieniają, jak młodzież, zmieniają szkołę, przechodzą, wchodzą w związki rodzinne, różnego rodzaju małżeństwa, zmieniają miejsce pobytu. Więc to wszystko jest taka sztafeta pokoleń.
14: Małopolska stoi na kulturze. Też Małopolska dzięki temu jest tak przepiękna. Ja zawsze powtarzam, że nasz region jest najpiękniejszym regionem w całym kraju i doceniają to mieszkańcy Małopolski, doceniają to mieszkańcy naszego kraju, ale również przybywający do nas turyści. Wszyscy chwalą właśnie naszą tradycję, zwyczaje, historię, to, że mamy wspaniałe zabytki. Niezwykłe dziedzictwo kulinarne, wspaniałe krajobrazy i co najważniejsze, wspaniałych mieszkańców. I dzisiaj chciałabym bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować za to, że Małopolska wygląda tak, jak wygląda dzięki Wam. To Wy, należąc do różnych organizacji pozarządowych, realizujecie wspaniałe projekty z zakresu właśnie naszego dziedzictwa kulturowego i dzięki temu my jako Samorząd Województwa Małopolskiego możemy taką aktywną politykę prowadzić i to Wy docieracie ze swoimi pomysłami. Dzięki tym środkom będą zakupione instrumenty i dzięki temu również będą się odbywać przepiękne koncerty. Docieracie do osób z niepełnosprawnościami, bo przecież też jest projekt Kultura Wrażliwa. I to właśnie dzięki Wam możemy tak wiele dla naszych Małopolan robić. Jestem z Was bardzo dumna i też cieszę się, że tak wiele organizacji pozarządowych działa w regionie tarnowskim. Do zobaczenia na tych wspaniałych wydarzeniach, projektach, które przygotowujecie dla mieszkańców.
15: Jadwiga Przebięda, Cudawianki, Pawęzowianki. W tym roku będzie to wystawa, będzie to sesja zdjęciowa zorganizowana na terenie naszego powiatu, w której będziemy prezentować ciekawe historyczne dla naszego regionu miejsca. Będziemy się starali także zaprezentować prace, które były wykonywane dawniej w gospodarstwach domowych. Będą ujęcia, których jeszcze nie zdradzimy. Serdecznie zapraszam na wystawę, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Wisiej Górze. Nie znamy jeszcze terminu, bowiem czekamy na użycie strojów, czekamy na sesję. Wszystko jeszcze stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem będą bardzo pozytywnie oceniać to, co się wydarzy, dlatego że chcemy, żeby była możliwość przymierzenia takich strojów, chcemy troszeczkę o nim opowiedzieć i stworzyć taki klimat na tej wystawie, który będzie nawiązywał do tego, co się dawniej działo w naszych zagrodach.
6: Wspomniała Pani o tych strojach. Tutaj podczas tego piątkowego rozdania grantów Pani pojawiły się właśnie w bardzo pięknych strojach, tylko niestety nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć. Proszę opisać właśnie, jakie to będą stroje.
15: To są stroje krakowiaków wschodnich. Damskie stroje, takie jak tutaj my reprezentujemy, to jest halka, to jest spódnica, to jest zapaska, to jest pięknie zdobione haftami. Potem mamy do tego pięknie zdobioną koszulę z rękawem haftowanym, z kołnierzem. Do tego jest, tak jak my jesteśmy już mężatkami, jest katanka. Katanka też jest pięknie zdobiona, haftowana. Ona jest z atłasu, zdobiona motywami haftowymi i naszyciami różnymi dodatkowych elementów. Są to rzeczy zapinane na guziki. Do tego są czerwone korale i chusta czepcowa, która jest elementem kobiet rozpoznawalnym tak krakowiaków wschodnich. To jest element stroju, tak jak mówię, kobiet, mężatek, może nie młodych mężatek, może w ten sposób powiem. Dopełnieniem są trzewiki na niziutkim obsasie, więc strój piękny, każdy w innym kolorze, bo tak jak etnograf nam to przekazał, każdy szył stroje z tego, co miał w domu, więc te stroje są przepiękne, kolorowe i różnobarwne, więc zachęcam do wydarzeń, w których można zobaczyć.
2: A wsparcie otrzymały też organizacje z powiatu brzeskiego czy gminy Zakliczyn.
4: SK Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś sprawdzimy, jak wygląda zainteresowanie miejską stacją paliw. Zaprosimy Was do kina Marzenie na filmową edukację i będziemy zachęcać do biegania, również jesienią. Justyna Świderska, zapraszam. Nawet kilkaset osób dziennie. Tylu tarnowian korzysta z uruchomionej ponownie miejskiej stacji paliw M-Petrol w Tarnowie. Najwięcej chętnych skorzystało w pierwszych dwóch tygodniach działania stacji. Wszystkim zależy na tańszym zakupie paliwa.
16: Robert Pacana, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie.
1: krótkie podsumowanie dotychczasowej działalności, wznowionej działalności stacji MPetrol. Słyszy się różne głosy. Mieszkańcy już w pierwszym dniu zaczęli ustawiać się w kolejkach. Czy to się utrzymało?
16: No, pierwsze dwa tygodnie były naprawdę dla nas takie nawet nad wyraz. Nie myśleliśmy, że aż takie zainteresowanie wznowioną stacją MPetrol będzie, ale chyba zgodnie ze strategią win-win wszystkie strony są tutaj zadowolone, zarówno mieszkańcy, którzy tak jak pani redaktor wspomniała, ustawiali się kolejkami. Już trudno było nawet wjechać na stację, bo każdorazowo kilkanaście samochodów stało oczekując na możliwość zatankowania. Były też to, jak wiemy, ostatnie dwa tygodnie funkcjonowania rządowego programu CPN, co też tak jakby napędzało dodatkowo, bo mieszkańcy, klienci, bo też nie tylko mieszkańcy, ale każdy ma możliwość zatankowania na naszej stacji MPetrol. Nie tylko tankowali samochody swoje prywatne, ale również do kanistrów przyjeżdżali rolnicy, zaopatrywali się w większej ilości paliwa i naprawdę ten obrót był bardzo, powiedział, taki solidny za te pierwsze dwa tygodnie. Oczywiście od września z wygaśnięciem programu to troszeczkę widzimy, że to natężenie zmalało, ale w każdym momencie ludzie przyjeżdżają, zachęcamy wszystkich. To jest kilkanaście groszy, czasami kilkadziesiąt groszy do tych dużych. Natomiast dla nas, dla mnie istotniejsze jest też to, ten efekt, który podejrzewaliśmy, że w końcu nastąpi w Tarnowie, że ceny zaczną być bardziej konkurencyjne przede wszystkim dla mieszkańców, bo my nie odkryliśmy tutaj jakoś jak Kolumb Ameryki, że takie ceny niskie tutaj stosujemy, że mamy jakieś, nie wiem, algorytmy AI, które za nas to robią. Nie, robimy to wszystko w ramach naszej marży, naszych upustów wygenerowanych, w ramach umów z dostawcą, w ramach naszych kosztów. To jest sposób na prowadzenie działalności gospodarczej, która musi być rentowna, ona jest rentowna i też ten efekt już w tym momencie jest zauważalny, że inne stacje podążają w naszym kierunku, a nawet nie ukrywam, że można zobaczyć, że niektórzy mają taniej niż u nas. My się z tego absolutnie nie obrażamy z tego powodu, wręcz cieszymy, bo jest to pozytywny trend, który już dawno powinien wystąpić w Tarnowie. Problemy, z których cieszyć się, czy też się nie cieszyć. Nikt się z reguły z problemów nie cieszy, ale zawsze jest to jakaś tam lekcja do tego, aby poszukiwać nowych rozwiązań, jak je eliminować. Zaskoczyło nas bardzo dużo popyt na paliwo i spowodowało to, że okresowo tam raz czy dwa tego paliwa po prostu brakło. Musieliśmy szczególnie benzyny bezołowiowej domawiać ekstraordynaryjnie. Jeżeli chodzi o zacięcia, tutaj nasz model, nie dystrybutor, ale kasę samoobsługową, tak bankomat, to się na początku zdarza, bo oczywiście musimy się wszyscy nauczyć jako klienci, jak z tego bankomatu korzystać. Jest to intuicyjnie, natomiast jeżeli kilka osób naraz dokonywało pewnych funkcji, myląc opisane zresztą jasno czynności, które należy wykonać, no to system zdarzało się, że się zawiesił, ale służby dosyć szybko, sprawnie starały się to usprawnić. Teraz jest to raczej sporadyczne, że takie historie się zdarzają. Działamy jako Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w trybie in-house, jako podmiot wewnętrzny miasta i w ramach realizacji umowy powierzenia, która jest naszą podstawową gałęzią działalności gospodarczej, czyli przewozy pasażerskie, możemy generować do 90% przychodów i 10% przychodów możemy tylko 10% generować w ramach całego budżetu, w ramach działalności komercyjnej. Stacja MPetrol nie jest jedyną działalnością komercyjną, bo mamy też okręgową stację kontroli pojazdów. Możemy tutaj udzielić reklamy na naszych pojazdach wewnątrz, na zewnątrz. Wynajmujemy pomieszczenia, mamy pracownię psychologiczną, także ten szereg działalności komercyjnych jest dosyć spory. I w roku 2024 nastąpiła właśnie ta nieszczęsna sytuacja, tak powiem, bo nie decyzja. Przecież to nie o to chodzi. Nie było innego wyboru. Stacja musiała być wtedy zamknięta, gdyż ten parytet został zakłócony i spowodowałoby to, że byłyby problemy z prowadzeniem tej głównej działalności, o której wspomniałem, czyli przewozu pasażerskiego. Odrobione zostały lekcje. Mamy nowy model biznesowy, który możemy wprowadzić w zasadzie w każdym momencie. Rozmawiamy na ten temat z włodarzami i w momencie, kiedy będziemy się zbliżać bo na razie stacja działa tak, jak to było poprzednio. Jeżeli będziemy się zbliżać do przekroczenia tych granic, tego parytetu, no to będziemy adekwatne decyzje podejmować. Są różne opcje spółki córki, zaangażowania innych podmiotów. W tym momencie jesteśmy 100% właścicielem, możemy się tymi udziałami w ramach spółek komunalnych tak też podzielić z innymi, tak aby no, nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce właśnie w roku 2024, bo to też zachwiało późniejszymi cenami, tak uważam, w Tarnowie, że no, nie było już tego takiego małego, ale znaczącego regulatora, który powodował, że zainteresowanie na stacji było spore, to też inne stacje komercyjne w jakimś sensie, jeżeli chciały tych klientów pozyskiwać, musiały też adekwatnie korzystne ceny utrzymywać. Jak tego zabrakło, troszeczkę poszło to nie w tą stronę, co trzeba. No i teraz wracamy do tych porządnych standardów, tak się wyrażę.
2: Zauważa Robert Pacana, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie. Nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
2: Na te inwestycje mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. O szczegółach mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz wiceprezydent Maciej Włodek.
17: To chyba była jedna z bardziej wyczekiwanych ulic w mieście, a na pewno ta, która wygrała też w plebiscycie, który był zorganizowany na etapie składania wniosku do Rządowego Funduszu Dróg. Tam, gdzie mieliśmy przygotowaną dokumentację, gdzie mogliśmy tę aplikację złożyć, Rada Europy była drogą, która najczęściej była wskazywana jako ta, która wymaga i powinna być wyremontowana. Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. No i w tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była. A o pomstę do nieba. Na szczęście taka decyzja została podjęta. Umowa pomiędzy firmą Eurowia, która wygrała przetarg, serdecznie gratuluję, a zarządem Drugi Komunikacji. Ja powiem tylko te dwie najważniejsze zmienne. Później oddam głos mojemu zastępcy, panu prezydentowi Maciejowi Włodkowi. Czyli to, co najbardziej interesuje, termin wykonania. 9 miesięcy. Czyli po 9 miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji 3 995 909 zł i 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi. I nie zapominajmy, drodzy Państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga, panie prezesie, musi być bardzo dobrze wykonana, trwała i żeby się nam szybko nie zniszczyła.
18: Jest to program z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego skorzystaliśmy z aplikacji. Ulica Rady Europy, co do samego zakresu, mówimy tutaj o długości 290 metrów. Co do samego zakresu budowy, będzie to połączenie ulicy Powiatowej, ulicy Klikowskiej z drogą, która obecnie ma charakter drogi wewnętrznej. Będzie ona miała zmienioną kategorię. Co do samego zakresu kwotowego, jest to program, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Co do samego zakresu, w zasadzie można powiedzieć, budowy tej ulicy na nowo, no bo w takich kategoriach należy to poruszyć. Będzie to wykonanie drogi o charakterze betonowym, łącznie z całą infrastrukturą uzupełniającą, czyli schodnikami, z oświetleniem ulicznym. To oświetlenie uliczne zostanie wybudowane w zasadzie na nowo. Powstanie 10 lamp, które będą własnością gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy, będzie obejmował również wjazdy do posesji. Tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i również dla służb technicznych i ratunkowych. Tutaj sama technika technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet tutaj podczas właśnie tej luki tutaj czasowej ten dostęp musi poprzez organizację ruchu przez wykonawcę być zapewniony. Co do samego wykonawcy, firma Eurovia, znana już na naszym rynku, w ostatnim czasie dwa duże kontrakty, ulica Braci Saków, włącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej. Aktualnie są prowadzone przez firmę prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta, także już tutaj, jeżeli chodzi o wykonawcę, mam doświadczenie na naszym rynku. Co do warunków przetargowych, też jednym z kryteriów był okres rozszerzonej rękojmi, wynosi on 8 lat. Co do też kwestii takich związanych z wyburzeniami, tutaj jeżeli chodzi o zakres tych prac, nie przewiduje on większych wyburzeń. Mówimy tutaj wyłącznie o ogrodzeniu na wysokości 10 metrów na jednej z posesji, natomiast tutaj inne wyburzenia nie są planowane. No też jeżeli chodzi o samą organizację prac, no tutaj też oczywiście wprost mówimy, jest to też w warunkach umownych. Będą usuwane drzewa, które występują na kolizji trasy budowy tej drogi. Jest też przygotowany program nasadzeń zastępczych. Te drzewa w związku z tym, że no nie ma tam za bardzo wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o nowe nasadzenia bezpośrednio w okolicy ulicy Rady Europy. Takie nasadzenia zastępcze zostaną zrealizowane na ulicy Szklanej oraz na ulicy Wody. Będzie ich łącznie 19 sztuk.
2: A ja przypomnę, prace potrwają 9 miesięcy i będą kosztowały prawie 4 miliony złotych. Jak wspierać się filmem w realizacji programu nauczania? Tego będzie można się dowiedzieć podczas spotkania w Kinie Marzenie w Tarnowie. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli i pedagogów zainteresowanych wykorzystaniem filmów w swojej pracy edukacyjnej.
19: Dzień dobry, Agnieszka Hołda, myśliwiec Kina Marzenia.
2: I dzisiaj będziemy zapraszać do Kina Marzenia, ale wyjątkowo nie na projekcję filmową, a na konferencję.
19: Tak, na konferencję, na spotkanie. I tutaj zaproszenie kieruję do nauczycieli, ale również psychologów czy pedagogów, osób, które pracują w szkole i pracują właśnie z dziećmi. Zapraszamy na bezpłatny seans. Tutaj bardzo dziękujemy Dyrekcji Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa za wsparcie tego przedsięwzięcia. Seans filmu pod tytułem Niebo nad Normandią w reżyserii Antoniego Marasa z Andrew Scottem. I seans odbędzie się 17 września. Właściwie to seanse, bo tutaj mamy 2 godziny do wyboru. Godzina 13 albo godzina 17. Przed seansem zajmiemy dosłownie maksymalnie 30 minut na to, żeby opowiedzieć Państwu o tym, jakie mamy propozycje edukacyjne w kinie, jak Państwo jako nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi mogą wykorzystać potencjał filmu, aby realizować program edukacyjny. Tutaj duże wsparcie okaże nam dr Kaja Łuczyńska, która jest edukatorką filmową, jest twórczynią różnych tekstów, jest członkinią zespołu edukatorów filmowych, ma duże doświadczenie i edukuje właśnie z wykorzystaniem filmów. Więc Kaja opowie o tym, podpowie, jak wykorzystać potencjał filmu i jak w obliczu zmian, które zachodzą w dzisiejszym świecie, bardzo szybkich zmian, odnaleźć właśnie i siebie, ale też właśnie jak pomóc dzieciom, uczniom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. I tutaj film świetnie się sprawdza, bo mówi o rzeczach często bardzo bliskich uczniom, wzmacnia też kompetencje miękkie, uruchamia w uczniach, w dzieciach jakiś taki proces rozumienia, lepszego rozumienia świata. Też jest to punkt wyjścia do tego, aby tworzyć sobie taki właśnie dobrostan psychiczny. Więc to jest wiele możliwości. Opowiemy o tym więcej właśnie przed seansem 17 września. Oprócz tego opowiemy też o tym, jakie programy już działają w kinie, do jakich można się już zapisywać, jakie programy ruszają niedługo. Także to wszystko dowiedzą się Państwo właśnie 17 września. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie. Wystarczy po prostu zgłosić ilość osób, placówkę. tutaj bardzo bym o to prosiła jednak, bo pomoże nam to w organizacji.
20: Numer telefonu to numer telefonu do Kina Marzenie,
19: tak,
20: prawda?
19: 14-688-8885.
20: I jeszcze uściślimy, czy to jest propozycja dla nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, czy również dla nauczycieli nauczania przedszkolnego?
19: To jest propozycja dla wszystkich nauczycieli, zarówno dla tych osób, które pracują w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i szkołach ponadpodstawowych, bo tutaj dla każdej z tych grup wiekowych, z którymi nauczyciele pracują, znajdzie się jakaś propozycja i podpowiemy właśnie, jak wykorzystać potencjał filmu w realizacji programu.
20: Jednym z cykli edukacyjnych realizowanych przez Tarnowskie Kino Marzenie jest projekt pod nazwą Polskie Kino Młodego Widza. 22. edycja tego wydarzenia odbędzie się od 3 do 6 listopada. To propozycja dla dzieci i młodzieży, a udział w projekcjach jest bezpłatny.
19: Na 22. edycję Polskiego Kina Młodego Widza zaprasza Stowarzyszenie Filmowców Polskich wraz z Kinem Marzenie, bo to już co roku właśnie w całej Polsce kilkanaście właściwie kin zgłasza się z wybieranych do realizacji programu i przedstawiamy uczniom, dzieciom i tym bardzo małym przedszkolakom i tym trochę starszym i tym z, nawet z liceów, ze szkół ponadpodstawowych propozycje filmowe różnego rodzaju tak naprawdę. Często są to zestawy filmów dla tych młodszych dzieci, które mówią o bardzo ważnych rzeczach. Dlatego też przy każdym seansie odbędzie się jakieś spotkanie, odbędzie się jakaś rozmowa i tutaj też bardzo nam zależy na tym, żeby zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobaczyli, że film jest dużym narzędziem, właśnie takim edukacyjnym, że to jest taki punkt wyjścia do ważnych, ciekawych, otwierających rozmów. Także zapraszamy do Kina Marzenie od 3 do 6 listopada. Jak wejdą Państwo na stronę kina, to tam można zobaczyć dokładnie, jaki jest harmonogram, ale tak pokrótce powiem, że 3 listopada zapraszamy najmłodszych, przedszkolaki i to właśnie będzie zestaw filmów. Zaczynamy zawsze o godzinie 9. 4 listopada zapraszamy nieco starsze dzieci, 10+, mogą to być dzieci z 3 klasy, 4, 5, 6, również na zestaw filmów i tutaj odbędzie się spotkanie z psychologiem. Dzień wcześniej z dzieciakami też młodszymi będziemy się troszkę bawić i trochę też rozmawiać właśnie. 5 listopada to propozycja dla nieco starszych uczniów z klas 7, 8, a nawet starszych. Tutaj jest taka propozycja, która będzie również odpowiednia dla szkół ponadpodstawowych. I 6 listopada zapraszamy tu już na pewno nie podstawówki, ale właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych. I tutaj też odbędzie się spotkanie z filmoznawczynią Kają Łuczyńską. Po każdym albo przed każdym, to jeszcze będziemy tutaj rozważać, ale przed każdym seansem odbędzie się spotkanie, odbędzie się rozmowa i będziemy chcieli, żeby właśnie też uczniowie tutaj próbowali się otworzyć i próbowali opowiedzieć o swoim punkcie widzenia.
20: Żeby dołączyć i skorzystać z tych projekcji, trzeba wcześniej zgłosić swój udział, trzeba się zapisać?
19: Tak. Tutaj mamy ograniczoną ilość miejsc, bo 317, więc musimy mieć nad tym jakąś kontrolę i zapisy do wyczerpania miejsc tak naprawdę. Więc zapraszamy do kontaktu telefonicznego, albo można przyjść również do kina i zgłosić odpowiednią ilość osób, ilość nauczycieli, także my sobie to wszystko zapiszemy, no i wtedy to już jest potwierdzenie, że grupa może przyjść na taki bezpłatny seans, to też jest ważna informacja. Polskie Kino Młodego Widza to są seanse bezpłatne dla uczniów i nauczycieli.
20: Do Kina Marzenie zapraszała Agnieszka Hołda-Myśliwiec, a szczegóły wszystkich propozycji znajdziecie na stronie placówki.
4: SK Tarnów.
20: Jest dobre dla zdrowia, a mowa o bieganiu. Wakacje się skończyły, jesień przypomina o sobie, jednak pasjonaci tej dyscypliny sportu przekonują, że biegać można przez cały rok, a organizm z pewnością doceni nasz wysiłek. Jak zacząć przygodę z bieganiem, mówi w studiu Radia SK Tarnów trenerka Agnieszka Duraj.
21: Najlepiej się zabrać spokojnie, bo bardzo dużo osób robi ten błąd, że ubiera buty, wychodzi i myśli, że przebiegnę dzisiaj 5 km, nie biegając wcześniej. No i w tym sposobem właśnie można się bardzo szybko spalić. Wychodzimy na początek właśnie na marszobieg, na slow jogging, ewentualnie na lekki trucht. Biegniemy do momentu, aż w miarę komfortowo się czujemy, to serce nie galopuje i nie brakuje nam oddechu. I z każdym kolejnym treningiem po prostu zwiększamy tę intensywność. Albo zamieniamy sobie proporcje między marszem a biegiem, albo jeżeli od razu biegaliśmy, to właśnie próbujemy troszeczkę przyspieszyć, zrobić sobie jakiś krótki interwał, zrobić sobie krótki podbieg, ale nie patrzymy na początku w ogóle na dystans, nie patrzymy na czas, nie patrzymy na prędkość, patrzymy na nasze samopoczucie i dbamy o to też, żeby biegać na śródstopiu, a nie odpięty, co też powoduje dużo kontuzji i zniechęcenia, bo bolą nas kostki, łydki, kolana, biodra, kręgosłup, wszystko. Ja nie mogę biegać, bo mnie wszystko boli, no bo technika jest zła.
6: To jak właśnie zwracać uwagę na tą technikę, bo teoretycznie to się wydaje dosyć proste, ale okazuje się, że jednak jest tutaj dużo tych różnych aspektów, których trzeba pilnować.
21: Tak, no między chodzeniem w ogóle a bieganiem jest bardzo duża różnica. Wiadomo, każdy chodzi odpięty i bieganie odpięty właśnie powoduje te wszystkie dolegliwości później po bieganiu, więc najlepiej jest przyjść na slow jogging i nauczyć się techniki biegania, bo tam właśnie tłumaczę i uczę, jak biegać slow. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie chce, nie może przyjść na trening, można podejrzeć na YouTubie, jak biegamy w technice slow jogging. I pracujemy nad tym, żeby stawiać stopę na śródstopiu.
6: I tutaj pewnie też jest kluczowy teren, w jakim biegamy, prawda?
21: Kluczowy, jeśli chodzi o obciążenia, tak. Wiadomo, jeżeli biegamy na asfalcie i te buty też nie są do końca dobre, dobrze zamortyzowane, to te skutki biegania, powiedzmy, dłuższych dystansów będą bardziej odczuwalne. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się do parku jakiegoś, na miękkie podłoże, na szutr do lasu, to też będzie nam łatwiej i mniej odczujemy uderzenia stopy po prostu o podłoże.
6: Dobrze, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening, małymi krokami zwiększanie dystansu stopniowo. A jak wygląda kwestia ubrania? No bo wiadomo, tutaj bieganie jest też wysiłkiem, może tutaj się trochę właśnie przepocić. Jak to wygląda?
21: Złota zasada biegacza, ubieramy się lekko, tak, żeby jak wychodzimy na bieganie na zewnątrz, można to też sprawdzić wychodząc, nie wiem, na balkon, powiedzmy w bloku, czujemy lekki chłód. Nie ma nam być zimno, nie ma nam być od razu ciepło, bo jeżeli jest nam ciepło wychodząc na zewnątrz, to znaczy, że się zgrzejemy mocno podczas biegania. Z reguły, jak biegniemy, to odczuwalna temperatura jest plus 10 stopni, więc dajmy na to dzisiaj jest 10 stopni, ubieramy się lekko, podczas biegu wydaje nam się, jakby było 20.
6: Okej, czyli tutaj cebulka się nie sprawdza?
21: Nie, cebulka nie. No jeżeli są wietrzne dni, to sprawdza się wiatrówka, którą można szybko zdjąć, sprawdzają się rękawiczki, jakaś chusta na szyję, na głowę, którą można szybko zdjąć, zwinąć, gdzieś schować do pasa, do spodni, czy na sobie zawiązać, ale nie ubierajmy dużo warstw, bo im więcej warstw, tym nam będzie bardziej gorąco, a to zabiera energię do biegu.
6: A trzeba wcześniej zjeść jakiś posiłek, bo nie wiem, jak jest z bieganiem, ale z siłownią właśnie często poleca się przed takim aktywnością fizyczną jakiś tam posiłek zbudowany, powiedzmy, z węglowodanów.
21: Lekki na pewno. Nie jemy dużego obiadu i nie wychodzimy biegać, bo to wszystko tam się trzęsie i może się różnie to skończyć, ale tak naprawdę każdy musi dostosować do siebie. Są osoby, które jedzą 2 godziny przed bieganiem i dopiero idą biegać, są osoby, które jedzą i wychodzą od razu. Każdy musi przetestować i też w bieganiu jest ważne to, że trzeba się nauczyć jeść w ogóle. Właśnie przed treningiem i w trakcie biegu, bo na 5 kilometrów wiadomo, nie musimy brać jedzenia, ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby później biegać dłuższe dystanse, 20 kilometrów i więcej, to trzeba się też nauczyć jeść podczas biegania.
6: To co się dzieje w takim wypadku podczas biegania?
21: Różnie. Jeżeli ktoś lubi i wystarcza mu to, to mogą być żele takie dla biegaczy specjalne, jakieś tabletki węglowodanowe. Jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu kupić i sobie zabrać na bieganie. Niektórzy biorą banana, niektórzy biorą batona, jakąś czekoladę. To też sobie każdy musi przetestować, co mu najbardziej odpowiada.
6: I ewentualny posiłek po treningu to jest też kwestia indywidualna, czy to jest jakiś mus, powiedzmy?
21: Też kwestia. Znaczy, no najlepiej jest zjeść po treningu, bo wiadomo, że spalimy tych kalorii bardzo dużo, węglowodanów i ogólnie powinniśmy być głodni, ale też na początku takiego biegania ono jest wyczerpujące, więc może się tak zdarzyć, że mamy wstręt do jedzenia zaraz po, więc też nie wciskajmy w siebie na siłę, na spokojnie, coś małego zjedzmy, choćby banana, żeby tak uspokoić też żołądek po tym bieganiu i później normalnie posiłek, żeby uzupełnić te wszystkie stracone kalorie.
6: I w międzyczasie pewnie ważne jest nawodnienie odpowiednie.
21: No to jest kluczowe. To jest podstawa. sprawa też, bo też brak nawodnienia, to są skurcze podczas biegania, to są różne inne dolegliwości, zasłabnięcia, zawroty głowy. Także no przy wysiłku, szczególnie latem, no to już obowiązkowo. Zimą to też zależy. Są biegacze, którzy zimą nie biegają, tak do 20, nie piją, tak do 20 kilometrów nie jest im potrzebne żadne picie.
6: I dają radę?
21: I dają radę. Ja osobiście zawsze zabieram. Nawet wiedząc, że w zimie mniej piję, bo to jest naturalne, to i tak zabieram, żeby mieć przy sobie, to też jest taka spokojna głowa, że możemy w każdej chwili się napić.
6: Wspomniała Pani, że bieganie pali trochę tych kalorii i niektórzy właśnie wybierają bieganie jako taką efektywną formę odchudzania się. Czy faktycznie bieganie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy?
21: I tak, i nie, bo nie samym bieganiem schudniemy. Wiadomą rzeczą jest, że ważne jest też, co jemy i ile jemy, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywamy, ale na pewno jest pomocne. Poza samym bieganiem każda aktywność jest wskazana. Czy to jest marsz, czy Nordic Walking, czy jakakolwiek inna aktywność. Te pół godziny dziennie powinniśmy poświęcić i dla zdrowia, i dla ciała, i chcemy schudnąć, tak. Wyjdźmy na to bieganie, ale też nie na zasadzie nie jem nic i pójdę biegać, bo schudnę. To też tak nie działa. To wszystko musi być racjonalne i poukładane.
6: A są jakieś efektywniejsze formy biegania, przy których więcej się pali tych kalorii? Bo tam w sieci można natknąć się na dyskusje takie niekończące się, czy interwał, czy cardio, co jest lepsze?
21: Jest bardzo dużo teorii, każda teoria jest trochę prawdziwa, trochę fałszywa. Każdy z nas jest inny. Dla jednego sprawdzi się bieganie interwałów, dla innego podbiegi, dla innego biegi długodystansowe, a jeszcze inna osoba powie, że mu bieganie w ogóle nie pomaga, żeby schudnąć. Bo też nie zapominajmy, jak biegamy, czy uprawiamy jakąś intensywną aktywność, to nam się chce po prostu bardziej jeść po tym. Więc niektórzy popadają w taką pułapkę, biegają i nadrabiają to bieganie jedzeniem, co nie jest złe oczywiście w normalnym trybie, ale jeżeli chcą schudnąć, to później jest taki efekt, że mówią, że biegam, ale nie chudnę. Dlaczego?
6: I tutaj w bieganiu też jest chyba kluczowa regeneracja, prawda?
21: Tak, regeneracja. Bardzo dużo biegaczy o niej zapomina, bo wiadomo, każdy jest nastawiony na wynik. Mhm. Będę lepszy, szybszy czy szybsza, ale nie zapominajmy o regeneracji, właśnie też o rolowaniu, o rozciąganiu w domu, między tymi treningami. Zadbajmy o to, bo elastyczne mięśnie to mniej kontuzji, a niestety biegając bez tych dodatkowych elementów może prowadzić bardzo szybko do kontuzji, zerwania mięśni, nadwyrężeń. I regeneracja, i właśnie takie ćwiczenia rozciągające są bardzo ważne.
6: Wcześniej Pani powiedziała, że warto łączyć interwał, na przykład podbiegi, więc jak powinien wyglądać taki idealny trening tygodniowy dla osoby, która chce po prostu o siebie zadbać, być zdrowa, mieć przyzwoitą przynajmniej wydolność?
21: Jeżeli chce tylko o siebie zadbać, nie ma planów startowaniem w zawodach, powiedzmy, biegowych na szybkość, czy jakichś zawodach biegania górskiego, to wystarczy, że wyjdzie na ten trening półgodzinny, na lekki trucht, 3 razy w tygodniu.
6: I to wystarczy.
21: Wystarczy, żeby zadbać o zdrowie, o serce, to poprawia krążenie, poprawia nasze samopoczucie, bo wiadomo, każdy ruch wyzwala u nas endorfiny i szczęście, radość i w ogóle satysfakcję z samego siebie, więc wyjdźmy te 3 razy w tygodniu. A jeżeli ktoś ma cele biegowe wygórowane, czy jakieś cele bicia rekordów, no to jednak trzeba się pochylić nad podbiegami, interwałami, tymi długimi wybieganiami. No i tutaj do długich dystansów zalecane jest pokonywanie 50-60 km tygodniowo. Więc to już jest taki intensywny trening.
6: No trochę jest. Zresztą na zakończenie chciałam Panią zapytać, po jakim efekcie, powiedzmy, jeżeli ktoś jakoś tak regularnie biega, załóżmy 3 razy w tygodniu, 40 minut, taki wolniejszy kardio, w jakim czasie tu można zauważyć efekty, jeżeli chodzi o poprawę wydolności?
21: To bardzo szybko.
6: Szybko?
21: No już po pierwszym tygodniu będziemy, w kolejnym tygodniu już czuć poprawę. Z każdego kolejnego treningu będziemy przechodzić mniej zmęczeni. Każdy kolejny trening będzie dla nas łatwiejszy i będziemy chcieli więcej. Bo to tak się samo napędza, jak z doświadczenia u moich biegaczy, którzy zaczynali na slow i tak naprawdę są osoby, które nie mogły przebiec tych 5 kilometrów 40 minut w ciągu, musiały właśnie stosować marszobiegi na początku przez kilka treningów, a po roku biegania zapisują się na zawody, na półmaratony, maratony i je przebiegają. Więc to jest też możliwe. Można przebiec maraton w tempie slow.
6: A powiedzmy, jest jakiś wiek, powiedzmy taka granica, gdzie można się zabrać za bieganie, czy raczej tu nie ma znaczenia?
21: Nie ma żadnego znaczenia. Są osoby bardzo młode, które zaczynają biegać i ta grupa nie jest duża, wbrew pozorom. Bardzo dużo osób zaczyna biegać w wieku 30-40 lat, ale są też osoby po 50, po 60, które zaczynają przygodę z tym ruchem.
6: No tak, czy jak nawet mamy w Tarnowie panią Basię, która...
21: Dokładnie, naszą sławną panią Basię mamy, która też chyba po 50 zaczęła biegać i zaczęła zdobywać medale w maratonach, półmaratonach i górskich i płaskich, więc to jest kwestia chęci.
20: A ja dodam, że każdy trening warto poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką.
0: SK Tarnów News.
3: Masa krytyczna po latach przerwy wraca do Tarnowa, między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale zapowiemy też konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, a na koniec sprawdzimy, ilu wolontariuszy szuka jeszcze szlachetna paczka. Tomek Piszczek, zapraszam.
0: SK Tarnów.
3: Masa krytyczna po latach przerwy wraca do Tarnowa. Podczas wydarzenia rowerzyści chcą zaznaczyć swoją obecność w mieście i przypomnieć, że są pełnoprawnymi użytkownikami dróg. Chcą również zwrócić uwagę na niedostatki miejskiej infrastruktury rowerowej, które są poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. O szczegółach w naszej rozmowie.
22: Marcin Zarut, twórca tarnowskiego lobby rowerowego i organizator tarnowskiej masy krytycznej.
20: Właśnie, i o tej tarnowskiej masie krytycznej będziemy rozmawiać. Mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że masa krytyczna po raz kolejny daje o sobie znać po niestety dramatycznym wydarzeniu, jakie miało niedawno miejsce na jednej z tarnowskich ulic. Kobieta rowerzystka potrącona w wyniku wypadku komunikacyjnego niestety poniosła śmierć. Okazuje się, że miejsc, co do których rowerzyści mają wątpliwości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest w mieście znacznie więcej.
22: Tak, nie ukrywam, że to wydarzenie było taką iskrą, która spowodowała, że po wielu latach nieobecności tarnowskiej rowerowej masy krytycznej postanowiliśmy dać o sobie znać,

0: więcej ludzi będzie z niej korzystało, bo zaczną korzystać też dzieci, osoby starsze. W tym momencie wcale to nie jest dla nich takie łatwe, więc kończy się tym, że często rowerzystami są osoby takie no, dobrze wysportowane, które potrafią przebrnąć przez ten labirynt niedogodności, które są przed rowerzystami w Tarnowie niestety kładzione.
1: Celem masy krytycznej będzie zorganizowanie przejazdu, sprawdzenie istniejących, funkcjonujących odcinków infrastruktury rowerowej w naszym mieście, zaobserwowanie pewnych miejsc, które mogłyby wymagać większej uwagi. Jakimi drogami, jakimi trasami zamierzacie się przemieszczać?
0: Właśnie logika masy krytycznej jest taka, że spotykamy się jako rowerzyści, jako ci uczestnicy ruchu, no i staramy się dotrzeć z punktu wyznaczonego, w tym przypadku będzie to Tarnowski Rynek, no do jakiegoś punktu, do którego chcielibyśmy potencjalnie dojechać. W tym roku faktycznie w związku z tym wypadkiem będziemy chcieli odwiedzić to skrzyżowanie ulicy Hodowlanej i Wyszyńskiego i dojechać do ronda w Klikowej. Natomiast pojedziemy nowo wyremontowaną ulicą Batorego w dół, potem tutaj koło Państwa, koło Słonia, czyli w górę ulicą Nowy Świat. Tutaj infrastruktury rowerowej nie ma, więc po prostu będziemy jechali jezdnią. Skręcimy w Mościckiego, gdzie też tej infrastruktury nie ma, więc też będziemy jechali jezdnią aż do ulicy Szujskiego i do Hodowlanej, gdzie będziemy mieli te około 100 metrów ścieżki rowerowej pełnoprawnej, a tak naprawdę powinienem powiedzieć drogi dla rowerów, bo tutaj te słowa też mają znaczenie. Droga dla rowerów, czyli po prostu część drogi, która ma swoje prawa, która powoduje, że piesi mają swój chodnik, więc nie psioczą na rowerzystów, a samochody mają swoją jezdnię i też te rowery im nie przeszkadzają. Natomiast no, na tej naszej trasie dopiero na ulicy Wyszyńskiego dojeżdżamy do ciągu pieszo-rowerowego, więc spróbujemy pokonać to niebezpieczne miejsce i włączyć się tam do tego ciągu. No i ten ciąg, mimo że ma już kilkanaście lat, ale dzięki temu, że jest to wyasfaltowana część, a nie pokryta kostką, to jest jeszcze w takim stanie, że można z niego korzystać.
1: Z tego, co zdołałam zaobserwować przez wiele miesięcy przejeżdżania tamtą okolicą, mam wrażenie, że z tego traktu korzystają właściwie, nie wiem, czy na równych prawach, czy na zasadzie współistnienia, zarówno właśnie użytkownicy rowerów, jak i na przykład miłośnicy biegania, bo wiem, że dużo osób sobie po prostu tam truchta, licząc na to, że właśnie tamten rejon będzie dla nich bezpieczniejszy niż truchtanie wzdłuż ruchliwej drogi.
0: Zdecydowanie tak. To jest też częścią naszych postulatów, że stworzenie dobrej infrastruktury spowoduje nie tylko to, że rowerzyści będą mieli gdzie jeździć, ale że nasze miasto stanie się, po angielsku jest takie wyrażenie future proof, czyli przygotowane na przyszłość, dlatego że już w tym momencie widać, że w miastach Polski coraz więcej jest e-bajków, rowerów elektrycznych. Już nie mówię o e-hulajnogach, które są też bardzo niebezpieczne i bez infrastruktury one tym bardziej to niebezpieczeństwo z nimi związane rośnie.
1: Tak, miksowanie ich razem z pieszymi na chodniku niestety czasami źle się kończy.
0: Tak, i jeżeli przyzwyczajimy ludzi do tego, że w Tarnowie jeździ się po chodnikach, no to na dłuższą metę, kiedy te rowery elektryczne są coraz szybsze, te 25 km na godzinę, które one mogą osiągnąć, to jest już duża szybkość, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że taki pojazd porusza się po chodniku. Jeżeli jest wydzielona droga dla rowerów, to wtedy zyskują i osoby, które jadą na hulajnodze, na e-bajku. Myślę, że spokojnie przygarniemy też tam rolkarzy. Osoby biegające, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, doskonale sobie radzą, bo też badania wskazują na to, że ludzie wybierają miejsca, które są atrakcyjne też pod kątem estetycznym, czyli właśnie to miejsce, gdzie jest ta obwodnica, gdzie wokoło jest dużo pól, zieleni, doskonale nadaje się do tego, żeby właśnie zamiast ludzie jechać z Azotów wzdłuż ulicy Mościckiego i Szujskiego, wybrali na przykład dojazd na Falklandy właśnie tamtymi, mimo że droga jest dalsza, ale właśnie takimi bardziej estetycznie sprzyjającymi ciągami. A jeżeli będzie coraz więcej e-bajków, no to też ta droga słynna w krzyżu nie będzie takim problemem, a to naprawdę jest kwestia nie przyszłości, tylko teraźniejszości, bo ja w tym roku byłem na Rugi.

0: Niemczech, gdzie po prostu pod niektórymi klatkami stały tylko i wyłącznie e-bajki. Mhm. Także to też do nas przyjdzie szybciej niż później, bo te używane rowery, cena spada, można już kupić naprawdę za niewielką kwotę i ludzie przesiadają się wtedy z samochodów na e-rowery i to jest coś, co byśmy chcieli zobaczyć, zwłaszcza, że Tarnów też czekają różne trudne rozwiązania w stylu na przykład zamknięcia ulicy Sikorskiego.
1: Na przykład. Pan poruszył ważną kwestię. To się sprowadza do tego, że nauczyć pewnego nawyku jest łatwiej niż oduczyć czegoś, czego już się nauczyliśmy.
0: Tak, to jest zmiana mentalności i zmiana nastawienia oraz zmiana zwyczajów. To jest jedna z najtrudniejszych zmian, którą można wdrożyć. Do tego jest potrzebne coś, co ja w skrócie nazwałem duma, czyli dogodność, dogodna infrastruktura, umiejętności, czyli faktycznie chcemy też ruszyć do uczniów tarnowskich szkół z takim właśnie programem, który podniesie ich umiejętności jazdy. I M, czyli motywacja, czyli właśnie pokazać im, że jeżeli wybiorą rower, to nie dość, że odciążą te przeładowane jezdnie, nie będą stwarzali zagrożenia na chodniku, to dodatkowo jeszcze sprawią, że będą na przykład lepiej się uczyli, bo podnosić to sprawność poznawczą, że ich zdrowie będzie lepsze. W przypadku osób starszych tak samo, to jest bardzo dużo takich typowo zdrowotnych korzyści, więc można powiedzieć, że miasto promując jazdę na rowerze, to promuje nie tylko bezpieczny i wygodny i tani transport, ale jednocześnie promuje takie kwestie związane ze zdrowiem publicznym.
1: Do Państwa szkoły, zapytam zawodowo, przyjeżdżają uczniowie na rowerach, korzystają z tego?
0: Tak, w 5 liceum, ja dzisiaj akurat patrzyłem, nie jest to dużo osób, bo dzisiaj tych rowerów były tam chyba 4, ale no dużo młodzieży jest spoza Tarnowa i też gdyby istniała infrastruktura, która na przykład połączyłaby Lisią Górę, Żabno z Tarnowem, to jestem przekonany, że dzięki tym na przykład właśnie e-bajkom, a niektórzy pewnie i na zwykłych rowerach spokojnie by stamtąd dojechali. No teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś jedzie ulicą z Lisiej Góry, główną 73,
1: w nurcie gdzie nie ma samochodów,
0: ani obocza,
1: prawda?
0: Ani chodników. To też pokazuje, że my wyrośliśmy w dziesiątkach lat myślenia o tym, że samochód jest jedynym środkiem transportu. To jest naprawdę bardzo rzadka spotkana sytuacja, że mamy miejscowość położoną 8 km od Tarnowa, która jest praktycznie odcięta dla pieszych i odcięta dla rowerzystów. To samo z Żabnem i polami klikowskimi. Tam wiem, że jest planowane właśnie rozwiązanie rowerowe. I uświadommy sobie, że jeżeli te rzeczy będą dogodne, to po prostu ruch uliczny będzie mniejszy. Parkingi będą mniej obciążone, bo przecież taka osoba, która przyjedzie z Łęgu Tarnowskiego czy z Lisiej Góry na rowerze, to
1: nie zajmie miejsca,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: To nie musi być kolejnym setnym samochodem stojącym na parkingu, tylko przypnie rower i no wszyscy na to, naprawdę wszyscy na tym zyskują.
1: Mhm. Wracając do tego feralnego skrzyżowania, na którym doszło ostatnio do tego tragicznego wypadku, wiem, że po nim pojawiły się przede wszystkim w sferze internetowej mnóstwo różnych propozycji, jak należałoby rozwiązać sytuację tego przejścia w tamtym miejscu, żeby było bezpiecznie. Może posiłkujmy się kilkoma pomysłami. Jakie rozwiązanie należałoby tam wprowadzić, żeby rzeczywiście można było zaspokoić potrzeby zarówno kierowców, jak i pieszych i rowerzystów?
0: Dobrze, że pani tutaj powiedziała o tym, żeby zaspokoić potrzeby zarówno jednej, jak i drugiej i trzeciej grupy, bo oni są naprawdę pełnoprawnymi użytkownikami tych miejskich przestrzeni. To nie jest tak, że miasto należy do samochodów, a wszyscy pozostali są tylko gośćmi. To jest tak, że jeżeli rowerzysta dojeżdża do takiego skrzyżowania, to on też chce przejechać. Tych rowerzystów czy pieszych w tym miejscu jest naprawdę niewielu, no bo po prostu są świadomi, że tam ta infrastruktura nie istnieje i jest niebezpieczna. W tym momencie ja też oglądałem Radę Miejską, posiedzenie Rady Miejskiej, w której radni zaproponowali albo utworzenie tam przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów i tutaj myślę, że to jest naprawdę tutaj bodajże radny Mucha chyba taki wniosek skierował i to jest kierunek, w jakim należy iść, natomiast słyszałem spotkałem też bodajże radnego Stępka, który zaproponował, żeby tam było tylko przejście dla pieszych. Więc ja się pytam zaraz, zginęła rowerzystka, a państwo chcą utworzyć przejście dla pieszych, czyli co z tymi rowerzystami, co oni tam mają zrobić? Mają zniknąć, więc tam musi być przejście dla pieszych i dla rowerzystów. Natomiast nawiązując do tego, że tam policja potem wypowiadała się, że tam jest przejście sugerowane i tak dalej, tylko ja jechałem tam 2 dni temu i rowerzysta zgodnie z prawem powinien nie zjechać na chodnik i próbować się przedostać tym przejściem sugerowanym, bo przecież miejsce rowerzysty nie jest na chodniku. Ale tu mamy tą tarnowską mentalność w głowie, także wymieszaliśmy to wszystko przez te błędne rozwiązania sprzed wielu, wielu lat, jeszcze za czasów prezydenta Ścigały. Tylko rowerzysta powinien dojechać jezdnią do końca skrzyżowania, do ulicy Podporządkowanej, wyjechać z tej ulicy Podporządkowanej w prawo, zbliżyć się do osi jezdni i próbować wtedy zjechać na ten przejazd dla rowerów, ponieważ zaraz po skręcie w prawo jest zakaz jazdy rowerem, więc ja skręcam, przed tym zakazem zjeżdżam w lewo, już będąc na drodze głównej wtedy. I jestem przy osi jezdni. Natomiast to, co się tam zadziało, no to faktycznie pani próbowała, widząc, co się dzieje, zeszła z roweru i próbowała przejść pieszo po tym nieistniejącym, sugerowanym przejściu dla pieszych. Więc ta wiedza i to, że my naprawdę możemy uratować i życie, i zdrowie ludzi, po prostu robiąc rzeczy dobrze, to naprawdę nie są wielkie koszty.
1: Ja tak się posiłkuję tutaj tym, co usłyszałam od rowerzystów, użytkowników tych naszych ścieżek rowerowych we wielu poprzednich moich rozmowach. To jest taka sugestia, że czasami te ciągi są projektowane, wydają się być projektowane przez kogoś, kto nigdy na siodełku nie siedział. To jest sytuacja wręcz notoryczna. To zresztą nie tylko w Tarnowie, w ościennych gminach też się to często zdarza. Tak jak pan powiedział, że wykładamy te ścieżki rowerowe kostką, że łączymy chodnik ze ścieżką rowerową i jednocześnie z wjazdami do posesji. Ktoś, kto nie siedział na rowerku, nawet sobie nie wyobraża, jak jest to trudny do pokonania teren i jak kolizyjny często bywa właśnie w takich momentach. I tak się zastanawiam, czy też macie takie państwo wrażenie, że my jeszcze ciągle mamy bardzo dużo do poprawy w tym temacie.
0: Zdecydowanie tak. Na pewno jest lepiej niż było, natomiast, bo te rozwiązania robione 20-30 lat temu, no to już wołają o pomstę do nieba od wielu lat. Natomiast problem polega na tym i dlatego też ta masa krytyczna w przyszły wtorek o 17, że nawet rozwiązania, które są projektowane teraz, niedawno, na przykład ulica Tuchowska oddana w zeszłym roku, jest zaprojektowana w ten sposób, żeby zrobić wspaniale wyjeżdżającym z posesji, natomiast rowerzysta czuje się tam jak intruz, bo każdy wyjazd z posesji jest wybrukowany kostką, czyli on zgodnie z normami dzisiejszymi powinien mieć płynność przejazdu, a tak naprawdę przejeżdża asfalt kostka. Taka osoba, która ma wyjazd z posesji wybrukowany kostką, aż się prosi jej o to, żeby sobie stanąć autem na takim wyjeździe. No przecież to jest jej, tak? Natomiast wszystko to powoduje, że rowerzysta jest zniechęcany do korzystania z takiego rozwiązania, więc kończy się tak, że jeżeli są sportowcy zawodowi, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, oni zjeżdżają na jezdnię, no i zaczyna się robić problem taki, że kierowcy samochodów nie rozumieją, no przecież on ma drogę rowerową obok.
1: A nie jedzie nią,
0: więc jak to jest możliwe? A ja mówię, no dobrze, ale jeżeli na tej drodze rowerowej mam górka, dół, bo chciano zrobić tak, żeby ci wyjeżdżający z tych posesji nie musieli się, zatrzymywać, no przecież muszą się zatrzymać, więc ja nie wiem, co tam chciano zrobić, natomiast jest to rozwiązanie projektowane naprawdę w ostatnich latach i to jest bardzo niebezpieczne, bo to oznacza, że wydajemy pieniądze po to, żeby za chwileczkę to remontować, poprawiać, bo po prostu to nie działa.
1: My rozmawiamy w tej chwili o sytuacji infrastruktury rowerowej, głównie w Tarnowie. Nie wiem, czy miał pan okazję w ostatnim czasie odwiedzać gminę Zakliczyn. Tam trwa dosyć szeroko zakrojona inwestycja rowerowa, która prowadzi aż do granicy w kierunku Nowego Sącza, Nowosądeckiego. I tam trzeba przyznać, że po pierwsze, to, co jest zaprojektowane dla rowerzystów, to jest bardzo szeroki, powiedziałabym nawet trzeci pas. i całość ma być wyasfaltowana, zresztą już jest w dużej części wyasfaltowana i mam wrażenie, że akurat ta inwestycja będzie bardzo doceniana przez cyklistów.
0: Tak, jechałem tamtędy, właśnie droga z Zakliczyna na południe, czyli Paleśnica i Bartkowa, Rożnów.
1: Rożnów, tak.
0: Faktycznie to, co tam zrobiono, to po pierwsze skomunikowano te wsie w bezpieczny sposób, te miejscowości powiedzmy, w bezpieczny sposób ze sobą, że od tej pory, jeżeli dziecko będzie szło do szkoły, to może po prostu iść w bezpieczny sposób odseparowanym pasem. Jeżeli będzie jechał rowerzysta, bo przecież te rowery na polskich wsiach są od wielu lat głównym środkiem transportu i tak naprawdę my jako tarnowianie często powinniśmy się uczyć właśnie tego, że jeżeli ktoś chce dojechać do sklepu, to nie wsiada w samochód i ma kilometr do przejechania, tylko bierze rower i jeżeli tylko ma po czym, to jedzie i parkuje łatwo i nie zajmuje miejsca i nie powoduje spalin, nie produkuje spalin. Więc tam te rozwiązania to jest coś, co no tylko można byłoby polecić, bo widać, że są bezpieczne i wiele gmin też pod Tarnowskich, Krzyszów na przykład mógłby się też no, brać przykład z tego, że jeżeli jest robiona teraz droga dla rowerów czy ciąg pieszo-rowerowy z tych pieniędzy ekologicznych, to wystarczy zrobić to w asfalcie, a ludzie tamtędy pojadą.
1: Bo pójść też mogą.
0: Zdecydowanie tak i pojechać na rolkach i na hulajnogach i na właśnie tych e-bajkach, e-pojazdach, które naprawdę będzie ich z każdym miesiącem coraz więcej.
1: I takie mam wrażenie, że jeżeli postawilibyśmy na asfaltowanie tych ścieżek rowerowych, to też uniknęlibyśmy wielu niebezpiecznych sytuacji, bo jeżeli mamy do wyboru chodnik brukowany kostką i na taki chodnik wpuścimy, czy to dziecko na rowerku, czy nawet dorosłego na hulajnodze, to wypadająca, krusząca się gdzieś tam kostka wyrwy w tej nawierzchni, one przy nawet niewielkich prędkościach mogą stanowić duże zagrożenie.
0: Tak, ta kostka ma, mam wrażenie, bardzo krótki termin przydatności do użycia, bo jak widzimy miejsca w Tarnowie, które powstawały wcale nie aż tak bardzo dawno temu, na przykład przebicie do ulicy Słonecznej od Parku Strzeleckiego, tam kostka się po prostu totalnie wykruszyła, więc jeżeli byłby jakiś wypadek w tym momencie, to prawdopodobnie taka osoba mogłaby podać do sądu miasto Tarnów, w związku z tym, że po prostu ta nawierzchnia tam kompletnie nie nadaje się do użytku. Tam jest po prostu mocno wykruszona kostka, która sprawia, że to miejsce jest niebezpieczne. Natomiast tak jak mówiłem, przy Wyszyńskiego kilkadziesiąt lat temu zrobiona ta droga dla rowerów i ciąg pieszo-rowerowy dalej działają. Oczywiście to też już powoli wymaga remontu, no ale to jest kilkadziesiąt lat, a nie 10 czy 15.
1: Trwałość znacznie dłuższa. To powiedzmy teraz, wracając do masy krytycznej, wydarzenie we wtorek o godzinie 17, zbiórka na Tarnowskim Rynku. Czy każdy, kto chce, może dołączyć? Zachęcamy do tego, żeby dołączyć.
0: Tak, zdecydowanie tak. Wiadomo, że jeżeli są dzieci, fajnie byłoby, żeby przyjechały pod opieką dorosłych. Przypominam, że do 16 roku życia obowiązuje też kask, aczkolwiek mimo tego obowiązku tak samo osoby starsze zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżać w kaskach i jeździć w kaskach, dlatego że jest takie powiedzenie wśród rowerzystów, że złamana ręka się zrośnie, złamana noga się zrośnie, ale uszkodzony mózg to jest ogromny problem i są takie przypadki nawet z ostatnich dni, gdzie ktoś jechał e-bajkiem w podtarnowskiej miejscowości, sarna wyskoczyła tej osobie, przewróciła, osoba podniosła się, okej, otrzepała się, pojechała dalej, 3 dni później był wylew krwi do mózgu. Gdyby był kask, tej sytuacji po prostu by nie było, więc nośmy kaski.
1: Jeżeli ktoś chciałby poczytać więcej na temat działalności, na temat planowanej akcji, gdzie możemy odesłać?
0: Grupa na Facebooku Tarnowskie Lobby Rowerowe, media społecznościowe, myślę, że też w tarnowskiej prasie powinny pojawić się informacje na ten temat, więc na pewno znajdziemy to. Będziemy też chcieli, ponieważ rozpoczyna się ten Europejski Tydzień Mobilności, zachęcić też uczniów tarnowskich szkół, żeby przez ten tydzień bardziej intensywnie jeździli do szkoły. tutaj współpracujemy z Młodzieżową Radą Miejską. W środę, za tydzień, podsumowanie będzie tego Europejskiego Tygodnia Mobilności, gdzie właśnie z Radą Miejską chcemy zrobić taką debatę uczniów tarnowskich szkół na temat rozwiązań aktywnej mobilności, bo tak to się teraz nazywa w naszym mieście.
2: A ja przypomnę, tarnowska rowerowa masa krytyczna we wtorek 22 września. Zbiórka na rynku o godzinie 17. O wydarzeniu piszemy też na tarnow.sk.pl. Będzie można zabłysnąć talentem wokalnym. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie organizuje kolejną edycję konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Na zgłoszenie macie czas do 9 listopada.
3: Łukasz Jachym, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, nauczyciel bibliotekarz.
1: I dzisiaj będziemy zapraszać mieszkańców miasta, mieszkańców naszego regionu do udziału w kolejnej edycji konkursu pieśni patriotycznej i piosenki śpiewanej. To jedna ze stałych propozycji, jakie oferuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy jeszcze chętni mają szansę się zgłosić do tej rywalizacji?
3: Tak, oczywiście. No, zbliża się jesień, rozkręca się rok szkolny, więc tradycyjnie nasza biblioteka rusza z ogromną ofertą. Jedną właśnie jest ten konkurs wokalny. W tym roku to pieśń patriotyczna i poezja śpiewana. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnowa, nie tylko Tarnowa, bo chcę zaznaczyć, że konkurs będzie obejmował ludność, dzieciaki, młodzież z województwa małopolskiego i z Podkarpacia. Mhm. Także kategorie wiekowa od 7 do 20 lat. Podzielone oczywiście na 3 kategorie wiekowe.
1: Jeżeli chodzi o repertuar, wydawać by się mogło, że mamy ogromny dorobek w tej dziedzinie i mamy z czego wybierać.
3: Tak, dokładnie. Tutaj dorobek jest ogromny. Tutaj troszkę tak jest ukryte w tej części, bo to jest konkurs poezji, pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, więc w zasadzie pod poezję śpiewaną można podciągnąć wiele piosenek, ale głównie nam też zależy, żeby to był jednak charakter patriotyczny tego konkursu, żeby po prostu młodzież mogła sobie przypomnieć piękne pieśni patriotyczne, które właśnie podkreślają ten charakter, będzie miesiąc listopad, niepodległości, więc tutaj no myślę, że będzie to fajna impreza. Myślę, że tutaj bardziej w kierunku patriotycznym. Zależy nam, żeby to była fajna impreza, szukamy fajnych, młodych, zdolnych ludzi, nowych, świeżych interpretacji muzycznych, bo to będzie bardzo fajne. I później mam nadzieję, że na już finale wybierzemy te najlepsze osoby i będzie to, ten konkurs miał taki troszeczkę formę koncertu, że będzie też możliwość takiego wspólnego pośpiewania i też dobrej zabawy, prawda, przy tej pieśni patriotycznej.
1: Jak koncert, to i muzyka, i instrumenty. Jak wygląda kwestia podkładu? Czy tutaj wykonawcy muszą umieć sobie samodzielnie wykonać akompaniament, czy mogą na przykład mieć podkłady muzyczne? Jak to będzie?
3: To znaczy, zachęcamy i jest to bardzo, bardzo mile widziane, jeżeli ktoś jeszcze dodatkowo gra na jakimś instrumencie i może nie często, ale wiele osób korzysta właśnie ze swoich instrumentów, czy ktoś po prostu gra im na gitarze, na skrzypcach, czy sami sobie właśnie ten podkład tworzą. Natomiast oczywiście podkłady jak najbardziej, tak.
1: Będą dopuszczalne.
3: Dokładnie, tak. Tradycyjnie jak co roku.
1: To powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj Państwo staracie się bardzo ten patriotyzm podkreślać i dbać o te historyczne przekazy. Zastanawiam się, na ile właśnie to jest taka dziedzina, jeżeli chodzi o muzykę, która odpowiada mieszkańcom, która jest jeszcze przez nich chętnie wybierana. Macie zwykle dużo uczestników? Jak to wygląda?
3: Powiem szczerze, że właśnie na konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej zgłasza się bardzo dużo osób, dlatego że no jednak szkoły kultywują tą pieśń patriotyczną i poezję śpiewaną na lekcjach muzyki, więc jak gdyby ten repertuar przez młodych ludzi jest gotowy. Mhm. Nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Jeżeli wybieramy jakieś tam, nie wiem, konkretne nazwiska, prawda, na konkurs, czy to w zeszłym roku mieliśmy Jacka Cygana, czy to jest Agnieszka Osiecka, czy Kabaret Starszych Panów, no to ten repertuar już jest troszeczkę bardziej wymagający, tak? Mhm. Młodzież na co dzień tego nie śpiewa. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą poezję śpiewaną i pieśń patriotyczną, no to część osób ma po prostu gotowe piosenki do wykonania.
1: A takie wydarzenie wydarzenia, jakie w Tarnowie się odbywają, jak chociażby śpiewanie piosenek patriotycznych na schodach Teatru Tarnowskiego, czy śpiewanie piosenek powstańczych przy okazji 1 sierpnia w Parku Strzeleckim. Mam takie wrażenie, że one po pierwsze przypominają, że takie piosenki są, taki repertuar jest, można po niego sięgać, a po drugie, jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci weźmie udział w takim wydarzeniu, to poprzypomina sobie te piosenki, może jest wtedy łatwiej.
3: Dokładnie, dokładnie. Są coraz bardziej popularne, bardziej znane, coraz więcej instytucji faktycznie, jak pani zauważyła, tutaj promuje tą pieśń patriotyczną, więc tutaj myślę, że nie będzie z tym problemu.
1: To porozmawiajmy w takim razie o terminach. Jak to wygląda?
3: Tak, oczywiście tradycyjnie odsyłam na nasze media społecznościowe i stronę internetową, tam wszystkie szczegóły państwo znajdziecie. Natomiast konkurs będzie jak gdyby dwuetapowy. Do 9 października przyjmujemy zgłoszenia w formie elektronicznej. Adres podany jest na naszej stronie internetowej. Między 26 a 28 października odbędą się eliminacje, przesłuchania tradycyjnie, ponieważ przy takiej ilości wokalistów, wokalistek i duetów musimy zrobić pewną selekcję.
1: Jak mówimy o takiej ilości, powołując się na poprzednie edycje, około ilu osób się zgłasza?
3: Myślę, że około tak 130 osób to na pieśń patriotyczną to tak przeważnie mamy. Więc tutaj musimy powybierać. Także, tak jak wspomniałem, między 26 a 28 października przesłuchania i finał odbędzie się 9 listopada.
2: A do udziału w konkursie zapraszał Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Można zrobić coś dobrego. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. W jaki sposób można zgłosić się do wolontariatu, wyjaśnia Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna.
4: Wolontariusz to taka osoba, która idzie do rodziny, spotyka się z rodziną, która jest czasem w bardzo ciężkiej sytuacji, poznaje jej historię, rozmawia z nią, tworzy opis tej rodziny, potem uzupełnia dokumentację, kontaktuje się z darczyńcą, z taką osobą, która normalnie nie spotkałaby tej rodziny. To jest darczyńca, taka osoba, która ma się czym podzielić. Wolontariusz łączy te dwa światy, osoby potrzebującej i tej osoby, która przygotowuje szlachetną paczkę. I na to wszystko po prostu trzeba mieć czas. Kiedy? Od września do grudnia. To ten moment, kiedy wolontariusz przechodzi szkolenie, kiedy jest przygotowywany do pracy, kiedy odwiedza rodzinę, nie jedną, kiedy przygotowuje opisy i w końcu w weekend studiów w grudniu spełnia tak naprawdę marzenia, takie marzenia też niewypowiedziane tej rodziny, którą odwiedził. Jak stać się wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Ja tutaj mam przepis. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. To pierwsza rzecz. Druga, wyślij swoje zgłoszenie. Ono nie jest bardzo skomplikowane, dasz radę. Trzecie, czekaj na kontakt rekrutera. To taka osoba, która umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online. Będziecie mieli okazję porozmawiać ze sobą, wyjaśnić wszystkie rzeczy, porozmawiać o obowiązkach wolontariusza. I czwarta rzecz, co Ty możesz zrobić, możesz wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i po prostu dowiedzieć się, jak działamy.
2: W województwie małopolskim brakuje 300 wolontariuszy.
5: SK Tarnów News.
1: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o rewolucji w diagnostyce obrazowej w Tarnowie. Stary szpital zyskał nowy budynek i super nowoczesny sprzęt do badań. Opowiemy, co się zmieni i jakie korzyści przyniesie to pacjentom. Ale powiemy też o remoncie ulicy Wodnej w Tarnowie i zapowiemy kolejną noc naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie otworzył innowacyjny budynek diagnostyki obrazowej. Pacjenci będą tu badani najnowocześniejszym sprzętem. Budowa obiektu i zakup wyposażenia pochłonęły w sumie ponad 25 milionów złotych. O szczegółach dyrektor placówki Marcin Kuta.
6: Rzeczywiście dla społeczności szpitala to jest ważne wydarzenie. Nieczęsto się otwiera dzisiaj nowe budynki. Tym bardziej budynki, które są budowane z własnej pracy. Ten budynek też myślałem, budując o tym, żeby jeśli będzie potrzeba, mógł również spełniać rolę miejsca, gdzie niektóre przedmioty, zwłaszcza z medycyny sądowej, być może z genetyki, a być może z patomorfologii, by te zajęcia były tutaj, by mogły być odbywane i chociażby też przygotowane pewne miejsca, które dzisiaj nam jeszcze nie są potrzebne, ale być może za 3-4 lata to będzie prosta rzecz, bo mamy na przykład możliwość umieszczenia drugiego stołu sekcyjnego, gdzie wszelkie podłącza są pod spodem. I też ten budynek nieprzypadkowo spina się chociażby z budynkiem Centrum Kardiologii. Też jest włączony w system przewiązek, nad którym pracowaliśmy chyba już 12 albo 14 lat temu. I dzisiaj to się dopełnia i dobudowujemy kolejne klocki, dostawiamy kolejne elementy, poprawiając równocześnie funkcjonalność tego, co się dzieje w szpitalu. Dzięki temu łatwiej się pracuje Państwu, pracownikom szpitala, ludzi, którzy transportują chorych, wyniki i tak dalej, ale dzięki temu również ci pacjenci, naprawdę niektórzy ciężko chorzy, przemieszczają się pod dachem, a nie w trudnych warunkach atmosferycznych, jak część z Państwa pewnie pamięta, gdzie nawet na zabiegi operacyjne do diagnostyki, bez względu na pogodę, niektórzy byli przewożeni po 200-300 metrów, bo nie było żadnych połączeń wewnętrznych. Inwestycje zakończone w terminie, prowadzone w trudnych warunkach atmosferycznych. W tym miejscu stał stary budynek, którego trzeba było wykopać w ziemi, a potem najcięższe prace budowlane były prowadzone w zimie. Oni dali radę i też nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości. General Electric Healthcare Polska to firma, która włożyła w to piętro bardzo zaawansowane technologicznie aparaty rezonansu i tomografii komputerowej z bardzo zaawansowanymi opcjami technologicznymi, informatycznymi, AI, które pozwolą nam bardzo istotnie posunąć diagnostykę do przodu, szczególnie w obszarze kardiologii, szczególnie w diagnozowaniu osób z chorobami serca. Te aparaty prawdopodobnie odbiorą trochę pracę kardiologom inwazyjnym. Część badań, część zabiegów, albo badań raczej, bo to są urządzenia diagnostyczne, nie będzie potrzeba wykonywać na sali zabiegowej czy operacyjnej, dlatego że te aparaty pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy jest problem medyczny i trzeba go naprawiać. To był bardzo trudny projekt. Nie miałem spokojnej głowy, bo to były bardzo trudne pieniądze do uzyskania, jeżeli chodzi o środki. Ten budynek został wybudowany ze środków szpitala, ze środków inwestycyjnych szpitala. To ponad 10 milionów nakładów. To nie jest częste dzisiaj w skali Polski, albo prawie się nie zdarza. Ale mając potrzebę gruntownego remontu starego budynku, który w tym miejscu stał, który nie spełniał funkcji, lub zbudowania czegoś innego, jestem zwolennikiem ucieczki do przodu i dlatego stoimy tutaj na piętrze, którego jeszcze rok temu nie było. Nie było tytułu, żeby uzyskać dofinansowanie na wybudowanie budynku. Nie było tytułu, żeby zdobyć środki na przykład na wyposażenie na dole, na parterze zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. To lodówki, stoły sekcyjne, wyposażenie laboratoryjne. To z kolei kolejny milion złotych ze środków inwestycyjnych szpitala. Natomiast udało się zdobyć w bardzo trudny i pracowity sposób ponad 15 milionów złotych na to, żeby zapłacić za rezonans i tomograf komputerowy. Mówiąc o możliwościach technologicznych tych aparatów, stoi tu sprzęt bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wartości. Dzisiaj wiem, że mamy decyzję, że mamy zaakceptowany projekt, środki również zaakceptowane i one albo już wpłynęły, pani księgowa gdzieś tutaj jest, podpowie, czy one już są na koncie szpitala, czy nie. W każdym razie refundacja stała się faktem. Państwo wiecie, że dzisiaj te wymogi przeciwpożarowe mogą skutkować ogromnymi kosztami i podejmowanie decyzji, szukanie jakichś rozwiązań, które pozwolą połączyć prawo, wymogi z efektywnością kosztową, dzisiaj wcale nie jest łatwe. Nie chcieliśmy się godzić na proste rozwiązania, które niosły, czy mogły skutkować dużymi pieniędzmi. Znaleźliśmy optymalne wyjście i dzięki również doradzie to nam się udało. To też jest miejsce dla Was ważne, dlatego że ono wpisuje się i w architekturę szpitala, i wpisze się za chwilę w codzienność. Będzie ułatwieniem, myślę, dla Waszej pracy, da Wam nowe narzędzia diagnostyczne, poprawi komfort pracy. Każdy z nas spędza w swoim życiu zawodowym pewnie połowę czasu, albo prawie połowę czasu, szczególnie pracownicy sektora ochrony zdrowia w pracy. No taki zawód wybraliśmy. W związku z tym bardzo dbam o to, żeby te warunki były dla Państwa jak najlepsze, jak najbardziej przyjazne. Staram się, żeby w rozmowach, trudnych rozmowach z osobami, z projektantami, z którymi uzgadniam koncepcje, projekty wykonawcze, żeby budować nie tylko po to, żeby powstało, żeby otworzyć, żeby było, tylko po to, żeby to Państwu się również podobało, żeby to było funkcjonalne, po prostu było to przyjazne miejsce i mam nadzieję, że kolejny raz się udało, że i te przestrzenie, i okna, i pewne rozwiązania też sprawiają, że nie jest to zwykły kolejny budynek jakiś diagnostyczny, który najczęściej powstaje przy szpitalach i najczęściej powstaje za dużo większe pieniądze. Staram się konsekwentnie przez te lata wyznawać zasadę i nie godzić się z tym, że ładne musi być dużo droższe. Na przykładzie każdego z budynków, obiektów, które budowaliśmy, potrafię udowodnić, że można budować ładnie, można budować funkcjonalnie. Nie musi to być dużo droższe niż tak zwane zwykłe budynki, które powstają w okolicy. Jeśli chodzi o teraz przyszłość tego, to dzisiaj mamy otwarcie. W najbliższych 10 dniach jeszcze pójdą szkolenia specjalistyczne na sprzęcie. 1 października otwieramy, przyjmujemy pacjentów do tej części diagnostycznej. Czekamy na wyposażenie, już to grube takie parteru, czyli stołu sekcyjnego i chłodni. Chcę podkreślić również, że współpracujemy praktycznie z wszystkimi okolicznymi prokuraturami. Prokuratury również i z Dębicy, z Dąbrowy Tarnowskiej, z Brzeska. Obydwie prokuratury tarnowskie to tutaj wykonują swoje badania, albo tu będą wykonywać, bo do tej pory współpracowały z nami i to też tą współpracę sobie cenimy, ale to też świadczy o profesjonalizmie osób, które w tych badaniach uczestniczą. Warto jeszcze podkreślić obecność dwóch szefów. Pierwszym piętrem będzie kierował pan doktor Blicharz ze swoim zespołem. To będzie część zakładu diagnostyki obrazowej, a parterem pan doktor Tyralik z pracownikami, którzy są wokół niego zgromadzeni, zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. No więc za chwilę to będą wasze przestrzenie. Czekamy jeszcze na wyposażenie parteru. Ono przyjdzie około 10-15 października i wy się tu wprowadzacie końcem października.
1: Mówił dyrektor szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie Marcin Kuta, a zdjęcia znajdziecie na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
1: AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej. To zasługa zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Oba urządzenia wyposażone w funkcję sztucznej inteligencji stanęły w nowo otwartym budynku diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
7: Dzień dobry, Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
1: Panie doktorze, proszę nam opowiedzieć o sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie, jaki będzie tutaj do wykorzystania, będzie służył pacjentom.
7: Szanowni Państwo, nasz szpital pozyskał super nowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Można dywagować, która z firm jest największa na świecie, ale nie ma żadnej wątpliwości. Firma GE jest jedną z największych firm na świecie, a przez to jednocześnie jedną z najnowocześniejszych firm na świecie. I oba aparaty, które stanęły w naszym szpitalu, to są topowe aparaty tejże firmy. Więc są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo dużą, długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie. Pacjenci o tym wiedzą i cenią nie tylko jakość urządzenia, ale też fachowość personelu, który na nim pracuje. Ja się ogromnie cieszę, że mam taki zaszczyt pracować z zespołem zarówno lekarzy, jak i techników, jak i pielęgniarek, którzy naprawdę wiedzą, na czym polegają te badania. Potrafią wykrzesać z tych urządzeń wszystko, a nawet czasem więcej niż wszystko, bo zaradność i pomysłowość w diagnostyce obrazowej jest równie potrzebna jak w życiu codziennym.
1: No właśnie, jak mówimy o wysokiej jakości, to powiedzmy, czym przewyższają te sprzęty dotychczas wykorzystywane?
7: Proszę Państwa, każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość. Każde urządzenie ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie, czym to coś jest. I urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej bardzo czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś, dzisiaj zauważenie i odpowiedź, czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Jak Państwo wiecie, w naszym tutaj regionie tarnowskim byliśmy pierwszą placówką, która rozpoczęła badania metodą tomografii komputerowej serca. To pozwalało badać pacjentów bez konieczności wykonywania badań na sali zabiegowej, gdzie pacjent był nakuwany, gdzie miał cewnik zakładany i gdzie był narażony mimo uzyskanej skuteczności i absolutnie fantastycznych wyników tych badań. To jednak był narażony na tą prozę codzienności zabiegu, który był mu wykonywany. Tutaj tak nie jest. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografii, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi. W skali kraju robienie rezonansu serca należy do kazuistyki i myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duże zainteresowanie pacjentów z dużego rejonu Polski, bo to jest rzadkość. Tu chciałem również wspomnieć o tym, że mamy w swoim zespole ludzi nie tylko doświadczonych, ale utytułowanych. Jest w naszym zespole na przykład pan profesor Krupiński, który na stałe wykonuje u nas badania i serca w tomografii, i serca w rezonansie teraz będzie wykonywał. Więc nasz zespół opiera się nie tylko o lokalnych lekarzy, którzy są fantastyczni, z którymi stworzyliśmy całą diagnostykę obrazową i z którą, nie bójmy się powiedzieć, uratowaliśmy miliony istnień. Miliony może za duże słowo, ale wiemy, o czym mówimy. Ogromne ilości pacjentów. Ale mamy również wsparcie w kolegach, którzy są z ośrodków innych, utytułowanych, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają i którzy z nami ramię w ramię pracują.
1: Powiedział pan doktor o tym dużym zainteresowaniu pacjentów. Można się spodziewać, że będą się ustawiali w kolejkach. Ja w takim razie zapytam o wydajność tego sprzętu.
7: Na czym polega dokładność badań? Otóż dokładność badań polega na wykonywaniu bardzo dużej ilości zdjęć w bardzo różnych projekcjach małych struktur. To powoduje, że mimo że badanie jest dokładniejsze jako takie, to okupione to jest wykonaniem dużo większej ilości obrazów, niż gdy badanie jest mało dokładne.
1: Czyli czas się nie zmienia.
7: Czas dokonania samego badania pacjenta w pracowni jest relatywnie krótki, ale czas dokonania opisu jest bardzo długi. Ja Państwu podam przykładowo, że jeżeli na typowym aparacie do tomografii komputerowej uzyskujemy w samej klatce piersiowej 2,5 tysiąca obrazów i radiolog na te 2,5 tysiąca obrazów, na każdy obraz jeden, popatrzy tylko 5 sekund, a przecież żadna z Pani nie chciałaby, żebym patrzył 5 sekund na jeden obraz, to daje to 2,5 tysiąca obrazów razy 5 sekund, 3,5 godziny patrzenia po 5 sekund, czyli patrz, bach, bach, bach. I teraz zauważcie Państwo, o czym my mówimy. Ryza papieru to jest tylko 500 kartek. My mówimy o 5 ryzach papieru do przejrzenia. Więc tutaj szybkość wykonania jest komfortem dla pacjenta, niewątpliwie. Pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, pacjenci, którzy mają ruchy mimowolne, oni absolutnie dzięki temu, że będziemy wykonywać szybko badania, oni absolutnie będą mieli korzyść z tego. Natomiast no, my jako radiolodzy będziemy mieli dużo więcej obrazów do popatrzenia, no ale jakość wymaga tej dokładności. 5 października uruchamiamy już badania na obu aparatach jednocześnie. Będziemy wykonywać wszystkie badania już od 5 października włącznie.
1: To ja zapytam jeszcze, bo często w rozmowach z radiologami pojawił się taki temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych do pomocy. Oczywiście nie mają zastąpić specjalistów, ale mają pomóc właśnie w przeglądaniu chociażby takich dużych ilości zdjęć. Czy planujecie Państwo podobne rozwiązania?
7: Te rozwiązania są w obu urządzeniach, które zakupiliśmy, i one są zarówno w urządzeniach tych, które są bezpośrednio przy Państwu, czyli zarówno bezpośrednio w tomografii komputerowej, jak i rezonansie magnetycznym, jak również są w tych stacjach diagnostycznych, które są bezpośrednio miejscem pracy diagnostów. Natomiast samo AI to jest urządzenie, to jest taka funkcjonalność, która wskazuje nam na pewien obszar, który według tej sztucznej inteligencji wymaga większej dokładności. Natomiast jeszcze to AI nie jest na tym poziomie, żeby ono za nas mówiło, co to jest, gdzie ten. Ono wskazuje na pewne obszary podejrzane. Gdy my przymierzaliśmy się do zakupu tych urządzeń i analizowaliśmy różne AI, które są na świecie, i przedstawiciele firm przyjeżdżali i pokazywali te funkcjonalności, to te AI potrafiły w obszarze jednego obrazu pokazać 2-3 miejsca, które według nich są podejrzane. Do tego się na razie ogranicza. Pewnie w przyszłości będzie inaczej, natomiast na dzień dzisiejszy na tym poziomie jesteśmy.
1: A ja dodam, że na zakup nowoczesnego sprzętu Tarnowski Szpital pozyskał ponad 15 milionów złotych dotacji. Zdjęcia na tarnów.sk.pl. Ulica Wodna w Tarnowie zostanie wyremontowana. Inwestycja obejmie odcinek od ulicy Narutowicza do Towarowej. Poprawi się jakość drogi i zmniejszy poziom hałasu. Na zły stan nawierzchni od dawna skarżą się mieszkańcy i właściciele firm, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
8: Obecnie jest to nawierzchnia z kostki granitowej, w zasadzie zachowanej pierwotnie od czasu wykonawstwa, bez większych remontów. No, mamy tam na tej ulicy zlokalizowanych kilka przedsiębiorstw, tak zwanych ciężkich, tam gdzie dojazd do właśnie nieruchomości tych firm jest ulicą Wodną. Mamy tam firmę Tauron, Tarnowskie Wodociągi, szereg działalności przemysłowych i usługowych też związanych z przewożeniem stali. Też mamy tam w okolicach ulicy Towarowej inwestycję związaną z budynkami mieszkaniowymi. No i tutaj na wniosek mieszkańców też mieliśmy w Urzędzie Miasta interwencję poselską. Dokonamy nakładki na tą ulicę, bezpośrednio na kostkę, odcinek 175 metrów od ulicy Narutowicza do ulicy Towarowej. Co do czasu realizacji, no chcemy, żeby to jeszcze było zrobione teraz wczesną jesienią, jeszcze przed wszystkimi świętymi. Co do kosztów realizacji, jest to około 140 tysięcy. No, mamy nadzieję, że tutaj dla mieszkańców też właśnie tych nieruchomości wielolokalowych bezpośrednio przy ulicy Wodnej, no, będzie to takim krokiem do przodu, który wpłynie na komfort ich mieszkania. No tutaj przewidujemy, żeby na tą kostkę wylać ten asfalt. Co do kwestii odwodnieniowych też będziemy starali się je trochę uregulować. Nie jest to obszar konserwatorski, także tutaj no chcemy, żeby to było w sposób jednolity, całkowicie po prostu zrealizowane. Też w poprzednim roku była odcinkowa naprawa, też pojawiły się takie łaty asfaltowe tam, co budziło trochę zaniepokojenie innych mieszkańców naszego miasta, a no też spotkaliśmy się z zadowoleniem mieszkańców właśnie bezpośrednio ulicy Wodnej, że pojawiły się tam te łaty. No, wyglądało to trochę nieestetycznie, swoją funkcję spełniało, no i tutaj krok do przodu dalej, żeby już w sposób jednolity ta nawierzchnia została wyłożona.
1: Panie prezydencie, jeżeli chodzi o Wodną, to rzeczywiście stan tej ulicy wołał pomstę do nieba już od dawna. Czy my mamy jeszcze dużo tego typu miejsc w Tarnowie, którymi trzeba by się było gruntownie zająć, jeżeli chodzi o przebudowę?
8: No tutaj na pewno też, jeżeli chodzi o ścisłą starówkę, no to już mamy uregulowaną kwestię związaną z ulicą Batorego. Też złożyliśmy aplikację do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jeżeli chodzi o ulicę Wekslarską. No tam te płyty też są popękane. No jest to spowodowane tym, że po prostu samochody też nieraz cięższe, dostawcze, które dostarczają towar do restauracji w okolicach rynku, po prostu najeżdżają na te płyty chodnikowe. Są one popękane. Ciężko znaleźć materiał zastępczy, także tutaj ta aplikacja, jeżeli chodzi o ulicę Wekslarską. No na pewno trzeba byłoby się przyjrzeć też ulicy Bema, ulicy Najświętszej Marii Panny, też ulicy Bernardyńskiej, także trochę takich kwestii jeszcze mamy do uregulowania. Jest to też związane z kwestiami wodnymi. Jest tam kanalizacja, która no, jest w różnym stanie, ma ona kilkadziesiąt lat, także tutaj no, w zasadzie mówimy, jeżeli chodzi o tych ulicach, o przebudowie całkowitej. Co do organizacji ruchu, no na pewno ten dojazd do posesji nie będzie jakoś ograniczony, także tutaj ten tok, front prac powinien być tak prowadzony, żeby był zapewniony dojazd. No, mamy tam talent wodociągi, mamy spółkę Tauron, także to musi być po prostu drożne.
1: A ja przypomnę, że remont ulicy Wodnej w Tarnowie ma kosztować około 140 tysięcy złotych.
5: SK Tarnów.
1: From wow to why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
9: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą, aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
10: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
11: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Chorodyski, koordynator Art & Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20. jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak? Także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy: naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
10: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Cogiteon?
9: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Cogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można między innymi spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
10: Będzie na przykład mapping.
9: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
10: No to dziać się w Cogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
11: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów, które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle różne kosmiczne krajobrazy. Więc stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą tworzą w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu do Wiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
9: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki, będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać kariery naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
10: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
9: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
12: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej nocnaukowcówmałopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK. Co wiesz o Andrzeju Wajdzie? Będzie można to sprawdzić w ramach konkursu, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Jest jeszcze czas na to, by przygotować się do udziału w rywalizacji, mówi Łukasz Jachym.
3: Konkurs, myślę, że bardzo ciekawy. Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich. Właśnie rok 2026, który nam się już nieubłaganie kończy, poświęcony był właśnie Andrzejowi Wajdzie i stąd właśnie pomysł na taki konkurs. Myślę, że będzie to też bardzo fajna i ciekawa inicjatywa. Robimy to po raz pierwszy, chociaż kiedyś już tam forma taka troszeczkę nam jest znana, ponieważ konkurs będzie miał charakter troszkę takiego, tak jak mamy teleturniej 1 z 10. Więc tutaj myślę, że nie będę zdradzał jakichś dużych szczegółów, ale myślę, że będzie to fajna inicjatywa. Też będą na takiej zasadzie eliminować się uczestnicy i później do finału przechodzą konkretne osoby już... które po prostu najbardziej, że tak powiem, znają twórczość Andrzeja Wajdy.
12: No właśnie, istotną rzecz pan podkreślił, czyli konkurs koncentruje się na twórczości artystycznej pana Andrzeja Wajdy.
3: Dokładnie, na jego i biografii, jego filmach, jego twórczości.
12: Przyda się przejrzeć, przewertować jakieś zasoby książkowe, internetowe.
3: Zapraszamy do naszej biblioteki. Na pewno tam koleżanki z działu gromadzenia zadbały też o odpowiedni księgozbiór dotyczący twórczości Wajdy, jego życia.
12: Jeżeli chodzi o możliwość zgłaszania, macie już wybranych uczestników?
3: Nie, jeszcze nie. Konkurs pojawił się na naszej stronie bodajże wczoraj dopiero, więc informacja jest to rzecz świeża, więc tutaj zachęcam.
12: A szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
5: SK Tarnów News.
12: Rozpoczyna się Festiwal Komedii Italia. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o przetargu na prace archeologiczne na Marcince i zapowiemy spacer śladami stramerów po Tarnowie. Justyna Świderska, zapraszam. 6 spektakli konkursowych, znani aktorzy oraz wydarzenia muzyczne. W Tarnowie rozpoczęła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Imprezę zainaugurował Teatr imienia Ludwika Solskiego spektaklem Prawda. Jak wyjaśnia dyrektor teatru Rafał Balawejder, to komedia o miłości, zdradzie i konsekwencjach kłamstw.
13: Tutaj postanowiliśmy robić tak jak w ostatnich latach, czyli nie przygotowywać premier bezpośrednio na festiwal, tylko robić to znacznie wcześniej, ponieważ no jednak jest ten handicap w postaci zagrożenia. odgranych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektakli. Dzięki temu nasi aktorzy czują się lepiej. I cała stawka konkursowa wygląda w ten sposób, że zaprosiliśmy Lady Mayday z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w reżyserii Artura Barcicia. To, myślę, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy uwielbiają farsy i zabawne historie. Ci, którzy widzieli na przykład naszego Maydaya, to tutaj, żeby zobaczyli tę wersję, kiedy główną postacią i bohaterem jest kobieta. Kolejnym spektaklem to będzie spektakl zaprezentowany w Centrum Sztuki Mośnice, Klub Kawalerów z Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, między innymi z Marią Seweryn i Rafałem Rutkowskim. To też spektakl, który bardzo interesujący, klasyka, ale też spektakl, który swojego czasu w innej inscenizacji wygrał festiwal, bo bodajże był to spektakl z Bydgoszczy, właśnie Klub Kawalerów był laureatem naszego festiwalu. Następnym spektaklem to będzie spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka ze świetną też obsadą, m.in. Leszek Lichota, Piotr Głowacki, ale także Jędrzej Hycnar, tarnowianin, który się pokaże w tym spektaklu. I ten spektakl pokażemy także w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy spektakl z Teatru Ateneum autorstwa Anny Wakulik, też osoba związana z trochę z Tarnowskim Teatrem przez chwilę, kierowniczka literacka naszego teatru w obsadzie bardzo fajnej.

0: Sorski, cieszymy się, że możemy drugi rok z rzędu współtworzyć, jakby działać przy tworzeniu festiwalu Talia. I tutaj, jak w tamtym roku udało nam się zaprosić Piwnicę pod Baranami, tak w tym roku również mamy trzech wspaniałych artystów. Będzie to Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski w koncercie z piosenkami Marka Grechuty oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tytuł koncertu to Nie dokazuj. Odbędzie się 26 września, już ostatni weekend festiwalu Talia, w sobotę na dużej scenie tam Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Ja powrócę jeszcze na chwilę, mówiąc o pozostałych wydarzeniach towarzyszących, ponieważ zaprosiliśmy w tym roku pana Jerzego Zonia, dyrektora, reżysera Teatru KTO, po to, żeby pokazał tu w Tarnowie Weselisko autorstwa Bronisława Maja, które zostało pokazane już kilka lat temu w Krakowie, natomiast my zrobimy wersję tarnowską, zapraszając, jak ja tu sobie napisałem w cudzysłowie, gwiazdy i celebrytów tarnowskich. I w tym spektaklu, w tym pokazie wystąpią osoby związane i z teatrem, i te, które się przewinęły przez scenę, ale też chyba osoby z życia publicznego w Tarnowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, jednorazowe i niepowtarzalne, i serdecznie na to zapraszam. Rzecz jasna, także będzie finał festiwalu i gala finałowa, i w ramach tej gali finałowej, no po wielu latach, bodajże po blisko 20 latach, znowu udało się zaprosić Teatr Narodowy z Warszawy ze spektaklem Komedian ze znakomitą rolą Jerzego Radziwiłowicza, i to zobaczymy tutaj na finał naszego festiwalu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na Mickiewicza 4.
2: Przypomnijmy, 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia potrwa w Tarnowie do 27 września.
3: SK Tarnów.
2: Jest przetarg na prace archeologiczne na Górze Świętego Marcina w Tarnowie. To pierwszy krok do odnowienia tego miejsca i nadania mu nowego turystycznego blasku. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
4: Rozpoczął się przetarg. Będzie on obejmował badania sądowe wokół arsenału. Tam chcemy sprawdzić, jak wygląda struktura muru arsenału, jak wygląda charakterystyka gleby. Na podstawie tych badań będziemy starali się przeprowadzić badania już takie kompleksowe, archeologiczne. Co do samego zakresu kwotowego, no mamy przeznaczone w budżecie na to kwotę 100 tysięcy złotych. No i tutaj termin realizacji tych prac szacujemy na połowę grudnia jeszcze tego roku. No tutaj właśnie chcemy zbadać, jak będzie wyglądał grunt wokół arsenału. Nie chcemy nadmiernie go odkrywać, robiąc takie kompleksowe prace archeologiczne, bo na początku chcemy zbadać, jak faktycznie ten mur wygląda w części podziemnej i przygotować się też właśnie na szersze prace archeologiczne, które nam powiedzą, jakie nakłady należy ponieść na kompleksowe odrestaurowanie tej części, która jest teraz pod ziemią, no bo kolej rzeczy jest taka, że to, co odkryjemy, automatycznie trzeba zabezpieczać, wzmacniać, także tutaj te prace sądowe są takim, jak sama nazwa mówi, sondażem, jaki nakład będzie na szersze prace archeologiczne był konieczny do poniesienia. Same zalecenia konserwatorskie mówią o zachowaniu w jak największym stopniu arsenału i możliwości jego odrestaurowania, bo on jest najbardziej w sposób taki trwały widoczny i możliwy do odrestaurowania. No i tutaj te prace właśnie sondażowe, archeologiczne, najpierw od tego zaczniemy. No i tutaj sukcesywnie co roku w budżecie chcemy planować kwotę taką, która pozwoliłaby na kontynuowanie coroczne tych prac. No i finalnie doprowadzenie do tego, aby arsenał też stał się taką właśnie wizytówką, która będzie przyciągała na wzgórze zamkowe. No tutaj w zależności od tego, jak będziemy zabezpieczali środki w budżecie, te prace będą realizowane. No niemniej jednak założenie jest takie, że dopiero przeprowadzone badania archeologiczne kompletne i opracowanie dokumentacyjne po przeprowadzeniu tych badań archeologicznych stwarza możliwość do ubiegania się o dofinansowania pod kątem już odbudowania czy renowacji całego arsenału. Co do określenia ram czasowych, no tutaj no, ciężko jest to ubrać w jakieś szczególne ramy, no bo no, to, co pod ziemią, nie do końca jest też wiadome. nie wiadomo, co odkryjemy, a badania konstrukcyjne i zabezpieczające są konieczne w stosunku do materii, która zostanie już odkryta. Chcemy jak najwięcej zrobić przed jubileuszem 700-lecia miasta i no tutaj będziemy dążyli do tego, aby te badania archeologiczne do tego czasu były już przeprowadzone. Na pewno, jeżeli chodzi o obszar arsenału, to

0: obszar może być czasowo wyłączony, jak będą prowadzone prace odkrywkowe, natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część wzgórza, będzie ono dostępne dla odwiedzających. Będą to dwa stanowiska odkrywkowe. No, jeżeli będzie jakaś rezerwa kwotowa, no to być może, jeżeli postępowanie nam na to pozwoli, na zwiększenie tego zakresu, no to będziemy zwiększali tą ilość odkrywek. To mamy kwotę, która jest zabezpieczona na ten rok budżetowa. Będziemy pracowali nad nowym budżetem, także tutaj ta kwota zostanie też doszacowana bezpośrednio po tych badaniach odkrywkowych. No i no dużo nam pokażą właśnie te pierwsze prace, już to, co znajdziemy pod ziemią. Mamy tutaj badania, które były w latach 60., ogólnie w XX wieku były takie badania przeprowadzone. No mniej więcej raczej skarbu ze złotem nie znajdziemy. No bardziej tutaj chodzi o też przede wszystkim wysądowanie, w jakim stanie jest w chwili obecnej ta część podziemna, jak należy ją wzmocnić, zabezpieczyć i właśnie tutaj na jakie nakłady się przygotować. No chcemy zejść o tyle głęboko, jak kończy się po prostu ta warstwa ceglana, czyli mówiąc kolokwialnie, do samego spodu. No tutaj chcemy, żeby ten przetarg zakończył się jeszcze w październiku, w pierwszej połowie, no i tutaj ten termin z takich naszych wstępnych szacunków, czyli termin grudniowy, jest jak najbardziej realny na zrealizowanie tego typu prac. Ta technologia odkrywkowa, badań, analizy gruntu też na przestrzeni lat się zmieniła, także no wszystkiego można się też spodziewać.
1: Chciałbym zapytać o kwestię placu drzewnego, bo zdaje się, że powoli coś rusza w tym temacie.
0: Tak, no tutaj przymierzamy się do zmiany organizacji ruchu, będą prowadzone prace bezpośrednio związane z układem drogowym wokół placu. Co do samego placu, tutaj czekamy jeszcze na finalne uzgodnienia z konserwatorem, napotkaliśmy tam na historyczny obieg, no i tutaj czekamy na to, w jaki sposób zabezpieczyć tą piwnicę, która się ujawniła. Pojawiły się też pozostałości po poprzednim układzie tego placu, mniej więcej w południowej części jego, tam gdzie jest teraz posąg, także tutaj też czekamy na ewentualne zalecenia ze strony konserwatorskiej. Niemniej jednak no tutaj prace związane bezpośrednio z układem drogowym są możliwe do prowadzenia, no i tutaj wykonawca zgłosił projekt zmiany organizacji ruchu, no i na podstawie tego projektu i planu przebudowy placu będą prace prowadzone.
1: Wiadomo, kiedy miasto może otrzymać informacje tutaj, zalecenia od konserwatora?
0: No liczymy, wszystkie dokumenty zostały w chwili obecnej już przekazane. Ten zakres prac był po stronie miasta. Jeżeli chodzi o wykonanie tych dodatkowych zaleceń, no mam nadzieję, że jeszcze początkiem października już te prace bezpośrednio na samym placu będą mogły ruszyć. No tutaj w pierwszym etapie są to prace związane z infrastrukturą, z częścią wodociągową.
1: Powiedział pan, że będzie nowa organizacja ruchu bodajże 21. Powiedzmy tak dla kierowców, co się zmieni?
0: Tak, od 21 września od godziny 9 będziemy zmieniali organizację ruchu związaną z przebudową placu drzewnego. Z ruchu zostanie wyłączony północny pas ulicy Lwowskiej na odcinku od ulicy Olejarskiej do ulicy Dąbrowskiego. Ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z Lwowską do Klasztornej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Nie będzie możliwy skręt w prawo z Lwowskiej do Dąbrowskiego, a dla pojazdów jadących od ulicy Lwowskiej zostanie wyznaczony objazd do ulicy Dąbrowskiego ciągiem Lwowska, Starodąbrowska, Kołłątaja do skrzyżowania Dąbrowskiego i Kołłątaja. I dojazd dla mieszkańców do nieruchomości przy ulicy Klasztornej będzie możliwy od ulicy Kołłątaja, gdyż na Dąbrowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Co do komunikacji miejskiej, przystanek Lwowska Goslara obsługujący linię 2, 12 i 30 zostanie tymczasowo wyłączony z użytkowania. Linie autobusowe 2 i 30 będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku Starodąbrowska Lwowska, natomiast linia numer 12 jadąc od ulicy Lwowskiej na rondzie będzie skręcać w lewo w kierunku od ulicy Mostowej do przystanku Konarskiego Sąd z pominięciem Lwowskiej. No i te informacje związane bezpośrednio z grafiką są na stronach miejskich umieszczone. No i na przestrzeni tej przebudowy należy stosować się do oznakowania poziomego i pionowego.
1: Ja chciałem jeszcze zapytać, czy magistrat nie obawia się trochę jednak takiego paraliżu, no bo tak, już niedługo ma rozpocząć się ten remont tutaj tego ronda w centrum miasta, tu jeszcze Lwowska, teraz dojdzie ten remont wokół placu Drzewnego.
0: pressing inwestycyjny jest dość duży. No, należy na pewno stosować się do właśnie znaków poziomych i pionowych. Co do kwestii takich związanych z korkami, no z doświadczenia wiemy, że takie korki tworzą się szczególnie właśnie w pierwszych dniach, gdzie są wyznaczone nowe objazdy. Potem w ciągu remontu kierowcy już orientują się, które ciągi komunikacyjne są dla nich najbardziej optymalne. No niemniej jednak, no tutaj największych takich utrudnień możemy spodziewać się w okolicach ulicy Sikorskiego. Tam ta ulica będzie wyłączona ze względu na budowę przejścia podziemnego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Lwowską, Plac Drzewny, takich większych utrudnień nie przewidujemy. Nie ma tutaj ruchu wahadłowego, nie ma oznakowania świetlnego, także powinno być w miarę drożnie. Prace są wstrzymane, jeżeli chodzi o właśnie sam plac i jego otoczenie bezpośrednie. Tutaj czekamy na zezwolenie na prowadzenie robót od Urzędu Konserwatorskiego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obszar placu, zostanie zmieniona organizacja, sposób parkowania, będzie parkowanie tak zwane ukośne, zostaną zamontowane czujniki informujące o ilości miejsc parkingowych. Ten plac w zasadzie zostanie powiększone o strefę, gdzie obecnie jest parking dla autobusów. Ten parking zostanie przeniesiony w głąb ulicy Lwowskiej. Tam będziemy realizowali takie zamknięcie placu w formie zielonej, gdzie właśnie obecnie parkują autobusy. Zostanie też przeniesiony postój taksówek. W zasadzie on będzie w podobnej lokalizacji, tylko z jednej strony na drugą zostaną te miejsca przeniesione. No też tutaj mówimy o całej infrastrukturze związanej właśnie ze strefą płatnego parkowania. No też z oświetleniem ulicznym, także tutaj właśnie to będzie wpływało bezpośrednio na obecną organizację ruchu. Parking dla autobusów zostanie przeniesiony właśnie w głąb ulicy Lwowskiej, naprzeciwko restauracji tematycznej, a tam, gdzie obecnie parkują autobusy, będzie to obszar, gdzie zostanie zamknięty obszar właśnie przebudowanego placu. Tam powstanie żywopłot i przestrzeń zielona. Miejsc parkingowych, ze względu na to, że przewidujemy parkowanie ukośne, przybędzie. No do końca roku taka organizacja ruchu będzie, ale ona też się może zmieniać ze względu na front prowadzonych robót, także tutaj właśnie komunikaty, stosowanie się do oznakowania poziomego i pionowego.
2: Remont Placu Drzewnego potrwa przynajmniej 13 miesięcy.
3: SK Tarnów.
2: Będzie można powędrować śladami stramerów. Na taki spacer śladami bohaterów powieści Mikołaja Łozińskiego zaprasza Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Europa Polska w Tarnowie. Wędrówkę poprowadzą Katarzyna Nalezińska i Witold Stachnik, autorzy książki Śladami Stramerów po Tarnowie.
4: Pomysł był taki, oczywiście powstała najpierw książka Stramer, a potem Stramerowie Mikołaja Łozińskiego, która nas zafascynowała, Kasię i mnie. I podczas jednego ze spotkań autorskich tutaj w Tarnowie, w BWA, jak Mikołaj Łoziński był, no, narodził mi się taki pomysł, że warto może pójść śladami, tym bardziej, że się dowiedziałem wtedy, że Kasia oprowadza ludzi po miejscach tarnowskich, które pojawiają się, no, głównie w pierwszej części, czyli głównie w książce Stramer.
5: Tak sobie wyobrażam, że właściwie dzisiaj trudno znaleźć osobę, która by może nie kojarzyła nazwiska Stramerowie, ale przypomnijmy, bo to jest nazwisko, które na jakimś etapie wypłynęło właśnie dzięki książkom.
6: Mikołaj Łoziński napisał powieść Stramer, a właśnie później powstała kontynuacja Stramerowie. Jest to historia żydowskiej rodziny, która mieszka w Tarnowie. Akcja tej powieści dzieje się na początku XX wieku, to się kończy wraz z wojną. Mówimy tutaj o pierwszej części. I Mikołaj opisał historię swoje rodzinne, wplatając w nie nieco wyobraźni i nieco fantazji. I my właśnie śladami tej rodziny podążamy po Tarnowie. To są różne miejsca, szkoły, parki. Obrazuje to i wielką historię, bo my tu mówimy między innymi o wojnie, ale też takie bardzo zwykłe życie.
5: Mówiąc o tym oprowadzaniu po Tarnowie, to są namacalne, konkretne miejsca, które można pójść, zobaczyć. Te kamienice jeszcze stoją, prawda?
6: Oczywiście, ja lubię mówić w ten sposób, że ten szlak śladami Stramerów On pokrywa się właściwie ze starą linią tramwajową, z tym jak tramwaj jeździł, czyli mówimy tutaj o dworcu, o początku na dworcu i ten dworzec i w powieści, i w naszym przewodniku się pojawia. Idziemy ulicą Krakowską, Wałową, zahaczamy o rynek, ale rynek w powieści tak naprawdę nie jest zbyt istotny. Później idziemy ulicą Lwowską, to są tereny byłego getta, cmentarz żydowski, nawet pojawia się Góra Świętego Marcina. W powieści tak wspominamy o tym, natomiast sam szlak koncentruje się głównie na centrum Tarnowa.
4: Mikołaj Łoziński faktycznie umieścił tą rodzinę tutaj w Tarnowie. Podążamy szlakiem troszeczkę nieistniejącego Tarnowa. Tarnowa, dlatego że obracamy się w Tarnowie żydowskim, tak? To znaczy, ja tego nie rozróżniam, bo oczywiście czy ci Żydzi czuli się Polakami. Natomiast no, podążamy szlakiem takich miejsc, których właściwie w dużej mierze już nie ma. To znaczy, wydaje mi się, że Kasia to tak gdzieś tam we wstępie pisała, że staramy się odnaleźć te miejsca, które kiedyś istniały, których teraz nie ma. Szukaliśmy tutaj różnych miejsc, łącznie z miejscem, gdzie Stramerowie faktycznie mieszkali. Bo Stramer jest powieścią, to znaczy jest to powieść fikcyjna oczywiście, jest to wyobraźnia autora. Natomiast rodzina faktycznie istniała, wszyscy tutaj mieszkali w Tarnowie, chodzili do pierwszego lub trzeciego gimnazjum, także żyli tu w tym okresie międzywojennym w Tarnowie. Ale mówimy tu takich o miejscach, no bo od razu mi się skojarzyło tych fotografów tarnowskich. Jesteśmy tu na Nowym Świecie, czyli niedaleko Leon Starza Majewski, ale my głównie tam zajęliśmy się Bronsteinami. Haskell Bronstein, który w obu częściach powieści cały czas występuje, a to jest Krakowska 4.
6: Czyli miejsce, w którym obecnie znajduje się Biblioteka Miejska.
5: Jak tych śladów poszukiwaliście? Tutaj padło już hasło, że na zdjęciach, na archiwalnych fotografiach. Jak wyglądała praca nad tym przewodnikiem, nad tą książką?
6: Przede wszystkim trzeba było bardzo uważnie przeczytać Stramera. Ja czytałam go kilkukrotnie i to było po prostu siedzenie z ołówkiem na samym początku. Później była pewna weryfikacja, czyli spacery. Oczywiście grzebanie w książkach, grzebanie w archiwach, zastanawianie się nad tym, co w tej powieści może być prawdą, co jest fikcją. No i no po prostu jest to taka ciężka, mozolna praca, która sprawiła bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że tutaj Witold mógł opowiedzieć na przykład o historii miejsca Goldhammera 20, tam gdzie mieszkali Stramerowie.
4: Ten adres w książce pojawia się, Goldhammera 20.
6: Czy
4: to jest w istocie Goldhammera 20? Muszę powiedzieć, że przeprowadziłem dość dogłębne śledztwo, gdzie oni mieszkali. Troszeczkę to śledztwo przeciągnęło się, to znaczy w pewnym momencie książka już była wydana, natomiast śledztwo w dalszym ciągu trwało, ale udało się to w jakiś sposób na pewno stuprocentowy wyjaśnić, że miejsce, w którym oni mieszkali. Chcę tylko nawiązać do tego, co Kasia powiedziała, bo Kasia oprowadzając ludzi po Tarnowie miała taką checklistę, że tak powiem, miejsc, które powinniśmy w tej książce ująć, a ja potem sprawdzałem, czy faktycznie wszystkie te miejsca pojawiają nam się tutaj w książce. Książka nie jest typowym przewodnikiem, to znaczy oczywiście zawieramy informacje historyczne, takie turystyczne, ale bardziej staramy się prowadzić takim szlakiem trochę literackim, trochę cytatów, nie tylko ze Stramera, dużo się pojawia cytatów z Brandstettera, którego mamy akurat teraz rok Brandstettera, więc no, staraliśmy się tutaj pokazać różne miejsca, ale faktycznie ten szlak tramwajowy jest dobrym takim
5: wyznacznikiem
4: tego. To nie jest długa wycieczka, ale tak nawiązując do tej książki, jest ona troszeczkę takim albumem, troszeczkę pokazuje stare fotografie, również tutaj ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej, ze zbiorów Marka Tomaszewskiego, moich własnych zbiorów. Staraliśmy się jak najwięcej tych materiałów archiwalnych, ale również współczesnych takich pokazać, jak to wygląda, jak to miejsce wygląda dzisiaj.
5: No właśnie, mówimy tutaj o tych materiałach archiwalnych, mówimy też o tym dociekaniu prawdy, jak to gdzieś tam przed laty wyglądało. Wielu dokumentów już pewnie nie ma, nie ma też pewnie i świadków bezpośrednich pewnych sytuacji. Jak ta detektywistyczna wasza praca wyglądała?
4: Na pewno muzeum, na pewno archiwum, troszeczkę również sąd, ale również rozmowy troszeczkę z historykami, takie jak Adam Bartosz, Ania Żalińska, no oni nam pomagali w jakichś tam historycznych rzeczach odnaleźć niektóre fakty albo zweryfikować fakty, o których pisaliśmy, ale również mnóstwo rzeczy na bieżąco się okazywało, to znaczy, że sami weryfikowaliśmy pewne rzeczy, które znajdowaliśmy, typu gdzie była ślizgawka przedwojenna, gdzie Mikołaj Łoziński umieścił ją przy grobie nieznanego żołnierza, a myśmy nagle grzebiąc w tych materiałach archiwalnych odnaleźli dokładne miejsce, że to tam za obecnym urzędem skarbowym, czyli przy Pałacu Młodzieży.
6: Chodzi o ślizgawkę Samsona,
4: tak, ślizgawka Samsona, czy taką historyczną. No to takie różne ciekawostki, które wychodziły w trakcie. Ja na przykład wspomniałem tu rodzinę Bronsteinu, gdzie w pierwszej wersji Kasia napisała, że los Haskiela Bronsteina jest taki nieznany, ale prawdopodobnie zginął w Holokauście. A okazało się, że on wyjechał do Brazylii. Wiem, że wnuczki jego żyją tam w tej chwili. No więc to są takie informacje, które gdzieś tam się w trakcie pracy pojawiały. Też musimy powiedzieć, że z mojej strony ta praca nad książką trwała około roku, czyli mamy w tej chwili, ona została zamknięta w grudniu, natomiast my z Kasią zaczęliśmy taką konkretną pracę gdzieś tam końcem kwietnia, początkiem maja, więc chwilę te prace nad książką trwały.
6: Chciałabym dodać, że to właśnie, co wspomniał Witold na temat Bronsteinów, myślę, że to jest wartość tej książki, że ona jest nie tylko popularyzatorska, ale ona rzeczywiście wprowadza pewne nowe informacje, dlatego, że na przykład losy Bronsteinów, o tyle istotne, że one pojawiają, że ta rodzina pojawiła się też w powieści Mercedes-Benz Pawła Hille. Te ustalenia i to, co zostało napisane, one rzeczywiście informują o tym, że prawdopodobnie oni zginęli. Okazuje się, że jest inaczej. Dlatego, jak mówię, to nie jest tylko książka popularyzatorska, nie tylko album, ale też coś, co wprowadza nowe światło i nowe informacje.
5: Ale też mówiąc o tej książce, użyliście określenia przewodnik i tak się zastanawiam, czy osoby, które sięgną po ten tytuł, będą mogły później na podstawie tej książki, tak jak ty prowadzisz spacerki, pójść śladami Stramerów po Tarnowie?
6: Tak jest to ułożone, żeby to rzeczywiście była trasa spaceru, żebyśmy podążali z jednego punktu do drugiego. Ja osobiście najbardziej zachęcałabym do tego, żeby najpierw przeczytać Stramera, a później, żeby ta opowieść nabrała ciała poprzez chodzenie, poprzez oglądanie, ale także poprzez zajrzenie do tych opublikowanych przez nas materiałów archiwalnych. Ona wtedy nabierze objętości, wymiaru, koloru.
4: No mamy takie notki historyczne, to znaczy, bo oprócz tego głównego ciągu tekstu mamy przy każdym, książka jest podzielona na rozdziały, czyli te miejsca, dworzec, pojawia się m.in. Hotel Bristol, czy pojawia się ulica Nowy Świat. Każde to miejsce, oprócz takiego ciągu tekstowego, który jest przeplatany cytatami, czy odniesieniami do powieści, ma też taką notkę historyczną, to znaczy, co dane miejsce, kiedy ten Hotel Bristol powstał, kto go projektował, kto go tam wybudował, jak on wygląda. No to są takie rzeczy, które na pewno, jeżeli ktoś by chciał tylko przejść tym szlakiem z Stramerów w Tarnowie, oczywiście do tego nie tylko zachęcamy do przyjazdu do Tarnowa i oglądania wszystkiego, ale na pewno jest w stanie się dużo rzeczy historycznych z tej książki dowiedzieć.
6: Może pojawić się pytanie, komu dedykowana jest książka?
5: Dokładnie, właśnie chcę zapytać, czy bardziej Tarnowianom, żeby lepiej poznawali historię swojego miejsca i w ogóle historię Tarnowa, czy właśnie tym osobom z zewnątrz, które być może właśnie popchnięte ku temu książką Mikołaja Łozińskiego, będą chciały odwiedzić miasto?
6: Intuicja podpowiada mi, że i Tarnowianom, i osobom spoza Tarnowa, dlatego, że dla osób mieszkających w Tarnowie będzie to pogłębienie wiedzy zdecydowanie. Natomiast moim marzeniem jest, żeby przyjeżdżali turyści spoza Tarnowa i rzeczywiście z książką w ręku chodzili po tym Tarnowie. Ja chciałabym również powiedzieć, że Stramer w tym momencie zyskuje kolejne tłumaczenie. Na język angielski przełożyła go ta sama tłumaczka, która tłumaczy Olgę Tokarczuk. książka Mikołaja Łozińskiego, być może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, robi niesamowitą karierę za granicą.
5: I przy okazji też promocję
6: i miastu. Ja mówię, ciągle pojawiają się tłumaczenia na kolejne języki. Czy ostatnio był szwedzki?
4: Tak, szwedzki, a teraz ja miałem kontakt z tłumaczką na gruziński. Także gdzieś już książka jest ponoć. Ponoć już jest wydrukowana, ale jeszcze mówiła mi, że nie dostała egzemplarza autorskiego.
6: Proszę sobie więc wyobrazić, jakie to jest niezwykłe, że ten nasz Tarnów, opisany i przełożony na wiele różnych języków, krąży po całym świecie. Myślę, że to jest też dla mnie bardzo pociągające właśnie, że to stosunkowo niewielkie miasto odegrało dość istotną rolę w historii. Mówię tutaj o wojnie. I ten Tarnów jest eksportowany w postaci książki.
4: Kasia taki pomysł rzuciła, że właściwie taką popularyzację Tarnowa, jaką robi Mikołaj Łoziński, to on zasługuje na honorowe obywatelstwo Tarnowa i to dajemy pod rozwagę radnym Rady Miasta. Natomiast też jak już tak mówimy, to chciałbym powiedzieć, że niezwykle ciepło do tego naszego projektu odniósł się Mikołaj Łoziński. To znaczy tak, mój pierwszy pomysł, jak się z nim skontaktowałem, to go zaakceptował od razu, to znaczy jeszcześmy tu nic nie mieli, to była tylko idea tego, co ma powstać, ale również już na takim prawie końcowym etapie pracy konsultowaliśmy się z nim. Dzięki temu on to zobaczył, napisał dla nas też tam krótki wstęp do tej książki.
6: Premiera w ogóle, Stramera, odbyła się w Centrum Sztuki Mościce. Później rzeczywiście było to spotkanie, o którym mówił Witold.
4: Ta premiera była w Tarnowie i przyjechał tu z ojcem, który teraz niedawno zmarł, Marceli Łoziński. Przyjechał tu z ojcem, byli na tym spotkaniu, także to koniecznie chciał być w Tarnowie, a przyjechał z ojcem, bo ojciec się obawiał, jak okazało się niesłusznie, że ta książka nie będzie się cieszyła taką popularnością, że ponieważ Mikołaj Łoziński zagłębił się w taką historię rodzinną, że to będzie miało taki słabszy oddźwięk wśród...
5: Że historia niszowa, prawda?
4: Tak, że niszowa, że może ojciec się poczuwał, że może trochę wpędził syna w tą historię, dlatego, że on na tym spotkaniu i zresztą Mikołaj Łoziński w tym naszym wstępie pisze, że Marceli Łoziński mówi tak, że zwykle rodziny mają dziadków i cieszą się, a mówił, że ta książka przywrócił, nie miał dziadków, a nagle ich ma dzięki synowi, który umieścił ich w powieści.
2: A bezpłatny spacer po Tarnowie śladami Stramerów już w niedzielę 20 września, zbiórka pod obeliskiem Akademii Tarnowskiej o godzinie 10.
3: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
7: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
3: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 9:02, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczyna Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny Dance Hallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na śniadanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu SK, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
5: Anioły, bieszczackie anioły.
6: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczackie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
7: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie. Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
8: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
9: Mrówka, Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: I po reklamie.
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Tomek Piszczek. Ziemniak będzie bohaterem dzisiejszej imprezy w Smęgorzowie. 13. Święto Ziemniaka to występy, konkursy, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Będą też potrawy ziemniaczane, ognisko, muzyka i degustacja miodów. Start o 16.00 na boisku, wstęp wolny. Muzyka, taniec i historia o drodze na szczyt. Dziś w Mościcach na zakończenie festiwalu Tarnowianie premiera musicalu Famous Droga do Sławy wystąpią m.in. artyści Teatru Muzycznego Roma, tarnowscy tancerze oraz orkiestra i chór Rondin. Początek o 18.00 w Centrum Sztuki Mościce.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
15: Bo wstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Majko, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Pracując za tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić. To każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz jak spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK. U nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę. Właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy. Więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką. Dowody macie w naszych social mediach. Zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało. Na sk.pl się możecie zgłaszać. Ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media

0: wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączenia do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
5: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz. I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
13: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj, trzeci dzień imprezy, na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Watford. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Gorgeous Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie? Co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych

0: Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Comedy Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
4: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
6: Mrówka, Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Jak wyglądał Tarnów, którego dziś już nie zobaczymy? O tym opowie dr Krzysztof Moskal podczas drugiej części swojego wykładu. Wśród tematów dawna synagoga, poczta, kaplica Urszulanek i browar Sanguszków. Spotkanie we wtorek o 17 w Miejskiej Bibliotece przy Krakowskiej 4. Tarnów pierwszym przystankiem jesiennej trasy neonówki. 25 września kabaret zaprezentuje tutaj premierowy program Pokolenie DNA. Będą nowe skecze i postacie oraz charakterystyczny komentarz do współczesnej rzeczywistości. Początek o 19 w arenie Jaskółka przy Traugutta.
18: Muzyką się żyje.
19: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
20: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
19: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło na Błysk. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda, to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej, został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno, a za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą

0: hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
2: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w SK oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
8: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz. I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Mrozu zrobił to po raz 7, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
13: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
12: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: alone. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Co?
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Tomek Piszczek. Historia Tarnowa na spacerze z przewodnikiem. Już dziś uczestnicy ruszą śladami Jana Szczepanika. Start o godzinie 16 przed Tarnowskim Centrum Informacji na Rynku 7. Nie ma zapisów, a udział jest darmowy. Kolejny i ostatni spacerek zaplanowano na 25 października. Miał być drugi poziom, będzie pierwsza liga. Futsal Klub Tarnów przyjął propozycję gry na zaplecze Ekstraklasy po rezygnacji jednego z zespołów. Tarnowianie sezon rozpoczną dziś wieczorem spotkaniem z Gwiazdą Ruda Śląska. Początek o 19 w hali Akademii Tarnowskiej.
12: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
13: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
12: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
14: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
12: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
15: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radio SK. Kinga Berga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.E.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiekaryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
12: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
11: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
13: Bardzo nam się podoba.
14: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
11: A patronem turnieju było Radio SK.
15: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, i go 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: To wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Ziemniak będzie bohaterem dzisiejszej imprezy w Smęgorzowie. 13. Święto Ziemniaka to występy, konkursy, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Będą też potrawy ziemniaczane, ognisko, muzyka i degustacja miodów. Start o 16 na boisku, wstęp wolny. Muzyka, taniec i historia o drodze na szczyt. Dziś w Mościcach na zakończenie festiwalu Tarnowianie premiera musicalu Famous Droga do Sławy wystąpią m.in. artyści Teatru Muzycznego Roma, tarnowscy tancerze oraz orkiestra i chór Rondin. Początek o 18 w Centrum Sztuki Mościce.
0: Minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
15: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
18: Półtorej minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wtorek jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie między innymi MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
21: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
24: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.
20: Jest 17. Paulina Horbatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
21: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
20: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
20: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: nocy.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie. Pesga Tarnów. Na czasie.
16: Tomek Piszczek. Jak wyglądał Tarnów, którego dziś już nie zobaczymy? O tym opowie dr Krzysztof Maskal podczas drugiej części swojego wykładu. Wśród tematów dawna synagoga, poczta, kaplica Urszulanek i browar Sanguszków. Spotkanie we wtorek o 17 w Miejskiej Bibliotece przy Krakowskiej 4. Tarnów pierwszym przystankiem jesiennej trasy neonówki. 25 września kabaret zaprezentuje tutaj premierowy program Pokolenie DNA. Będą nowe skecze i postacie oraz charakterystyczny komentarz do współczesnej rzeczywistości. Początek o 19 w arenie Jaskółka przy Traugutta.
17: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
17: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport.

0: SK Tarnów. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Z Katarnów News.
1: Rozpoczyna się Festiwal Komedii Italia. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o przetargu na prace archeologiczne na Marcince i zapowiemy spacer śladami stramerów po Tarnowie. Justyna Świderska, zapraszam. 6 spektakli konkursowych, znani aktorzy oraz wydarzenia muzyczne. W Tarnowie rozpoczęła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Imprezę zainaugurował Teatr imienia Ludwika Solskiego spektaklem Prawda. Jak wyjaśnia dyrektor teatru Rafał Balawejder, to komedia o miłości, zdradzie i konsekwencjach kłamstw.
2: Tutaj postanowiliśmy robić tak jak w ostatnich latach, czyli nie przygotowywać premiery bezpośrednio na festiwal, tylko robić to znacznie wcześniej, ponieważ no jednak jest ten handicap w postaci zagranych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektakli. Dzięki temu nasi aktorzy czują się lepiej. I cała stawka konkursowa wygląda w ten sposób, że zaprosiliśmy Lady Mayday z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w reżyserii Artura Barcicia. To, myślę, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy uwielbiają farsy i zabawne historie. Ci, którzy widzieli na przykład naszego Maydaya, to tutaj, żeby zobaczyli tę wersję, kiedy główną postacią i bohaterem jest kobieta. Kolejnym spektaklem to będzie spektakl zaprezentowany w Centrum Sztuki Moślice, Klub Kawalerów z Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, między innymi z Marią Seweryn i Rafałem Rutkowskim. To też spektakl, który bardzo interesujący, klasyka, ale też spektakl, który swojego czasu w innej inscenizacji wygrał festiwal, bo bodajże był to spektakl z Bydgoszczy i właśnie Klub Kawalerów był laureatem naszego festiwalu. Następnym spektaklem to będzie spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka ze świetną też obsadą, m.in. Leszek Lichota, Piotr Głowacki, ale także Jędrzej Hycnar, tarnowianin, który się pokaże w tym spektaklu. I ten spektakl pokażemy także w Centrum Sztuki Moślice. Zapraszamy spektakl z Teatru Ateneum autorstwa Anny Wakulik, też osoba związana trochę z tarnowskim teatrem przez chwilę, kierowniczka literacka naszego teatru, w obsadzie bardzo fajne też nazwiska, między innymi Emilia Komarnicka i Łukasz Lewandowski. I to także jest spektakl konkursowy przedstawiony w ramach festiwalu. I ostatnim spektaklem konkursowym zaprezentowany u nas na dużej scenie to spektakl w reżyserii we współautorstwie autora Pożaru w burdelu Michała Walczaka, czyli Była sobie Polska. I w ten sposób to będzie, wyczerpiemy tą stawkę konkursową. Natomiast będą też wydarzenia towarzyszące i teraz poproszę Piotra Prokopa, żeby powiedział o tych muzycznych wydarzeniach towarzyszących.
3: Dziękuję bardzo. To tak, jako Stowarzyszenie Solskie cieszymy się, że możemy drugi rok z rzędu współtworzyć, jakby działać przy tworzeniu Festiwalu Talia. I tutaj, jak w tamtym roku udało nam się zaprosić Piwnicę pod Baranami, tak w tym roku również mamy trzech wspaniałych artystów. Będzie to Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski w koncercie z piosenkami Marka Grechuty oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tytuł koncertu to Nie dokazuj. Odbędzie się 26 września, już ostatni weekend Festiwalu Talia, w sobotę na dużej scenie tam Centrum Sztuki Moślice. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Ja powrócę jeszcze na chwilę, mówiąc o pozostałych wydarzeniach towarzyszących, ponieważ zaprosiliśmy w tym roku pana Jerzego Zonia, dyrektora, reżysera Teatru KTO, po to, żeby pokazał tu w Tarnowie Weselisko autorstwa Bronisława Maja, które zostało pokazane już kilka lat temu w Krakowie. Natomiast my zrobimy wersję tarnowską, zapraszając, jak ja tu sobie napisałem w cudzysłowie, gwiazdy i celebrytów tarnowskich. I w tym spektaklu, w tym pokazie wystąpią osoby związane i z teatrem, i te, które się przewinęły przez scenę, ale też chyba osoby z życia publicznego w Tarnowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, jednorazowe i niepowtarzalne i serdecznie na to zapraszam. Rzecz jasna, także będzie finał festiwalu i gala finałowa i w ramach tej gali finałowej, no po wielu latach, bodajże po blisko 20 latach znowu udało się zaprosić Teatr Narodowy z Warszawy ze spektaklem Komedian ze znakomitą rolą Jerzego Radziwiłowicza i to zobaczymy tutaj na finał naszego festiwalu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na Mickiewicza 4.
1: Przypomnijmy, 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia potrwa w Tarnowie. Tarnowie do 27 września.
0: SK Tarnów.
1: Jest przetarg na prace archeologiczne na Górze Świętego Marcina w Tarnowie. To pierwszy krok do odnowienia tego miejsca i nadania mu nowego turystycznego blasku. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
4: Rozpoczął się przetarg. Będzie on obejmował badania sądowe wokół arsenału. Tam chcemy sprawdzić, jak wygląda struktura muru arsenału, jak wygląda charakterystyka gleby. Na podstawie tych badań będziemy starali się przeprowadzić badania już takie kompleksowe, archeologiczne. Co do samego zakresu kwotowego, no mamy przeznaczone w budżecie na to kwotę 100 tysięcy złotych. No i tutaj termin realizacji tych prac szacujemy na połowę grudnia jeszcze tego roku. No tutaj właśnie chcemy zbadać, jak będzie wyglądał grunt wokół arsenału. Nie chcemy nadmiernie go odkrywać, robiąc takie kompleksowe prace archeologiczne, bo na początku chcemy zbadać, jak faktycznie ten mur wygląda w części podziemnej i przygotować się też właśnie na szersze prace archeologiczne, które nam powiedzą, jakie nakłady należy ponieść na kompleksowe odrestaurowanie tej części, która jest teraz pod ziemią, no bo kolej rzeczy jest taka, że to, co odkryjemy, automatycznie trzeba zabezpieczać, wzmacniać, także tutaj te prace sądowe są takim, jak sama nazwa mówi, sondażem, jaki nakład będzie na szersze prace archeologiczne był konieczny do poniesienia. Same zalecenia konserwatorskie mówią o zachowaniu w jak największym stopniu arsenału i możliwości jego odrestaurowania, bo on jest najbardziej w sposób taki trwały widoczny i możliwy do odrestaurowania. No i tutaj te prace właśnie sondażowe, archeologiczne najpierw od tego zaczniemy. No i tutaj sukcesywnie co roku w budżecie chcemy planować kwotę taką, która pozwoliłaby na kontynuowanie coroczne tych prac, no i finalnie doprowadzenie do tego, aby arsenał też stał się taką właśnie wizytówką, która będzie przyciągała na wzgórze zamkowe. No tutaj w zależności od tego, jak będziemy zabezpieczali środki w budżecie, te prace będą realizowane. No niemniej jednak założenie jest takie, że dopiero przeprowadzone badania archeologiczne kompletne i opracowanie dokumentacyjne po przeprowadzeniu tych badań archeologicznych stwarza możliwość do ubiegania się o dofinansowania pod kątem już odbudowania czy renowacji całego arsenału. Co do określenia ram czasowych, no tutaj no, ciężko jest to ubrać w jakieś szczególne ramy, no bo no, to, co pod ziemią, nie do końca jest też wiadome. Nie wiadomo, co odkryjemy, a badania konstrukcyjne i zabezpieczające są konieczne w stosunku do materii, która zostanie już odkryta. Chcemy jak najwięcej zrobić przed jubileuszem 700-lecia miasta i no tutaj będziemy dążyli do tego, aby te badania archeologiczne do tego czasu były już przeprowadzone. Na pewno jeżeli chodzi o obszar arsenału, ten obszar może być czasowo wyłączony, jak będą prowadzone prace odkrywkowe, natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część wzgórza, będzie ono dostępne dla odwiedzających. Będą to dwa stanowiska odkrywkowe. No jeżeli będzie jakaś rezerwa kwotowa, no to być może, jeżeli postępowanie nam na to pozwoli, na zwiększenie tego zakresu, no to będziemy zwiększali tą ilość odkrywek. To mamy kwotę, która jest zabezpieczona na ten rok budżetowa. Będziemy pracowali nad nowym budżetem, także tutaj ta kwota zostanie też doszacowana bezpośrednio po tych badaniach odkrywkowych. No i no dużo nam pokażą właśnie te pierwsze prace, już to, co znajdziemy pod ziemią. Mamy tutaj badania, które były w latach 60. Ogólnie w XX wieku były takie badania przeprowadzone. No mniej więcej raczej skarbu ze złotem nie znajdziemy. No bardziej tutaj chodzi o też przede wszystkim wysądowanie, w jakim stanie jest w chwili obecnej ta część podziemna, jak należy ją wzmocnić, zabezpieczyć i właśnie tutaj na jakie nakłady się przygotować. No chcemy zejść o tyle głęboko, jak kończy się po prostu ta warstwa ceglana, czyli mówiąc kolokwialnie, do samego spodu. No tutaj chcemy, żeby ten przetarg zakończył się jeszcze w październiku, w pierwszej połowie, No i tutaj ten termin z takich naszych wstępnych szacunków, czyli termin grudniowy, jest jak najbardziej realny na zrealizowanie tego typu pracy. Ta technologia odkrywkowa, badań, analizy gruntu też na przestrzeni lat się zmieniła, także no wszystkiego można się też spodziewać.
5: Chciałbym zapytać o kwestię placu drzewnego, bo zdaje się, że powoli coś rusza w tym temacie.
4: Tak, no tutaj przymierzamy się do zmiany organizacji ruchu, będą prowadzone prace bezpośrednio związane z układem drogowym wokół placu. Co do samego placu, tutaj czekamy jeszcze na finalne uzgodnienia z konserwatorem. Napotkaliśmy tam na historyczny obieg, no i tutaj czekamy na to, w jaki sposób zabezpieczyć tą piwnicę, która się ujawniła. Pojawiły się też pozostałości po poprzednim układzie tego placu, mniej więcej w południowej części jego, tam gdzie jest teraz posąg, także tutaj też czekamy na ewentualne zalecenia ze strony konserwatorskiej. Niemniej jednak, no tutaj prace związane bezpośrednio z układem drogowym są możliwe do prowadzenia, no i tutaj wykonawca zgłosił projekt zmiany organizacji ruchu, no i na podstawie tego projektu i planu przebudowy placu będą prace prowadzone.
5: Wiadomo, kiedy miasto może otrzymać informacje tutaj, zalecenia od konserwatora?
4: No liczymy, wszystkie dokumenty zostały w chwili obecnej już przekazane. Ten zakres prac był po stronie miasta. Jeżeli chodzi o wykonanie tych dodatkowych zaleceń, no mam nadzieję, że jeszcze początkiem października już te prace bezpośrednio na samym placu będą mogły ruszyć. No tutaj w pierwszym etapie są to prace związane z infrastrukturą, z częścią wodociągową.
5: Powiedział pan, że będzie nowa organizacja ruchu bodajże 21. Powiedzmy, tak dla kierowców, co się zmieni?
4: Tak, od 21 września od godziny 9 będziemy zmieniali organizację ruchu związaną z przebudową placu drzewnego. Z ruchu zostanie wyłączony północny pas ulicy Lwowskiej na odcinku od ulicy Olejarskiej do ulicy Dąbrowskiego. Ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z Lwowską do Klasztornej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Nie będzie możliwy skręt w prawo z Lwowskiej w Dąbrowskiego, a dla pojazdów jadących od ulicy Lwowskiej zostanie wyznaczony objazd do ulicy Dąbrowskiego ciągiem Lwowska, Starodąbrowska, Kołłątaja do skrzyżowania Dąbrowskiego i Kołłątaja. I dojazd dla mieszkańców do nieruchomości przy ulicy Klasztornej będzie możliwy od ulicy Kołłątaja, gdyż na Dąbrowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Co do komunikacji miejskiej, przystanek Lwowska Gostara obsługujący linię 2, 12 i 30 zostanie tymczasowo wyłączony z użytkowania. Linie autobusowe 2 i 30 będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku Starodąbrowska Lwowska. Natomiast linia numer 12 jadąc od ulicy Lwowskiej na rondzie będzie skręcać w lewo w kierunku od ulicy Mostowej do przystanku Konarskiego Sąd z pominięciem Lwowskiej. No i te informacje związane bezpośrednio z grafiką są na stronach miejskich umieszczone. No i na przestrzeni tej przebudowy należy stosować się do oznakowania poziomego i pionowego.
5: Ja chciałem jeszcze zapytać, czy magistrat nie obawia się trochę jednak takiego paraliżu, no bo tak, już niedługo ma rozpocząć się ten remont tutaj tego ronda w centrum miasta, tu jeszcze Lwowska, teraz dojdzie ten remont wokół placu drzewnego.
4: Pressing inwestycyjny jest dość duży, no należy na pewno stosować się do właśnie znaków poziomych i pionowych. Co do kwestii takich związanych z korkami, no z doświadczenia wiemy, że takie korki tworzą się szczególnie właśnie w pierwszych dniach, gdzie są wyznaczone nowe objazdy. Potem w ciągu remontu kierowcy już orientują się, które ciągi komunikacyjne są dla nich najbardziej optymalne. No niemniej jednak, no tutaj największych takich utrudnień możemy spodziewać się w okolicach ulicy Sikorskiego. Tam ta ulica będzie wyłączona ze względu na budowę przejścia podziemnego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Lwowską, plac drzewny, takich większych utrudnień nie przewidujemy. Nie ma tutaj ruchu wahadłowego, nie ma oznakowania świetlnego, także powinno być w miarę drożnie. Prace są wstrzymane, jeżeli chodzi o właśnie sam plac i jego otoczenie bezpośrednie. Tutaj czekamy na zezwolenie na prowadzenie robót od Urzędu Konserwatorskiego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obszar placu, zostanie zmieniona organizacja, sposób parkowania, będzie parkowanie tak zwane ukośne, zostaną zamontowane czujniki informujące o ilości miejsc parkingowych. Ten plac w zasadzie zostanie powiększone o strefę, gdzie obecnie jest parking dla autobusów. Ten parking zostanie przeniesiony w głąb ulicy Lwowskiej. Tam będziemy realizowali takie zamknięcie placu w formie zielonej, gdzie właśnie obecnie parkują autobusy. Zostanie też przeniesiony postój taksówek. W zasadzie on będzie w podobnej lokalizacji, tylko z jednej strony na drugą zostaną te miejsca przeniesione. No też tutaj mówimy o całej infrastrukturze związanej właśnie ze strefą płatnego parkowania, no też z oświetleniem ulicznym, także tutaj właśnie to będzie wpływało bezpośrednio na obecną organizację ruchu. Parking dla autobusów zostanie przeniesiony właśnie w głąb ulicy Lwowskiej, naprzeciwko restauracji tematycznej, a tam, gdzie obecnie parkują autobusy, będzie to obszar, gdzie zostanie zamknięty obszar właśnie przebudowanego placu, tam powstanie żywopłot i przestrzeń zielona. Miejsc parkingowych ze względu na to, że przewidujemy parkowanie ukośne, przybędzie. No do końca roku taka organizacja ruchu będzie, ale ona też się może zmieniać ze względu na front prowadzonych robót, także tutaj właśnie komunikaty, stosowanie się do oznakowania poziomego i pionowego.
1: Remont Placu Drzewnego potrwa przynajmniej 13 miesięcy.
0: SK Tarnów.
1: Będzie można powędrować śladami stramerów. Na taki spacer śladami bohaterów powieści Mikołaja Łozińskiego zaprasza Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Europa Polska w Tarnowie. Wędrówkę poprowadzą Katarzyna Naleziński i Witold Stachnik, autorzy książki Śladami Stramerów po Tarnowie.
6: Pomysł był taki, oczywiście powstała najpierw książka Stramer, a potem Stramerowie Mikołaja Łozińskiego, która nas zafascynowała, Kasię i mnie. I podczas jednego ze spotkań autorskich tutaj w Tarnowie, w BWA, jak Mikołaj Łoziński był, no, narodził mi się taki pomysł, że warto może pójść śladami, tym bardziej, że się dowiedziałem wtedy, że Kasia oprowadza ludzi po miejscach tarnowskich, które pojawiają się, no, głównie w pierwszej części, czyli głównie w książce Stramer.
1: Tak sobie wyobrażam, że właściwie dzisiaj trudno znaleźć osobę, która by może nie kojarzyła nazwiska Stramerowi, ale przypomnijmy, bo to jest nazwisko, które na jakimś etapie wypłynęło właśnie dzięki książkom.
7: Mikołaj Łoziński napisał powieść Stramer, a właśnie później powstała kontynuacja Stramerowie. Jest to historia żydowskiej rodziny, która mieszka w Tarnowie. Akcja tej powieści dzieje się na początku XX wieku, to się kończy wraz z wojną. Mówimy tutaj o pierwszej części. I Mikołaj opisał historię swoje rodzinne, wplatając w nie nieco wyobraźni i nieco fantazji. I my właśnie śladami tej rodziny podążamy po Tarnowie. To są różne miejsca, szkoły, parki. Obrazuje to i wielką historię, bo my tu mówimy między innymi o wojnie, ale też takie bardzo zwykłe życie.
1: Mówiąc o tym oprowadzaniu po Tarnowie, to są namacalne, konkretne miejsca, które można pójść, zobaczyć. Te kamienice jeszcze stoją, prawda?
7: Oczywiście, ja lubię mówić w ten sposób, że ten szlak śladami Stramerów, on pokrywa się właściwie ze starą linią tramwajową, z tym, jak tramwaj jeździł, czyli mówimy tutaj o dworcu, o początku na dworcu i ten dworzec i w powieści, i w naszym przewodniku się pojawia. Idziemy ulicą Krakowską, Wałową, zahaczamy o rynek, ale rynek w powieści tak naprawdę nie jest zbyt istotny. Później idziemy ulicą Lwowską, to są tereny byłego getta, cmentarz żydowski, nawet pojawia się Góra Świętego Marcina. W powieści tak wspominamy o tym, natomiast sam szlak koncentruje się głównie na centrum Tarnowa.
6: Mikołaj Łoziński faktycznie umieścił tą rodzinę tutaj w Tarnowie. Podążamy szlakiem troszeczkę nieistniejącego Tarnowa. Tarnowa, dlatego że obracamy się w Tarnowie żydowskim, tak? To znaczy, ja tego nie rozróżniam, bo oczywiście czy ci Żydzi czuli się Polakami. Natomiast no, podążamy szlakiem takich miejsc, których właściwie w dużej mierze już nie ma. To znaczy, wydaje mi się, że Kasia to tak gdzieś tam we wstępie pisała, że staramy się odnaleźć te miejsca, które kiedyś istniały, których teraz nie ma. Szukaliśmy tutaj różnych miejsc, łącznie z miejscem, gdzie Stramerowie faktycznie mieszkali. Bo Stramer jest powieścią, to znaczy jest to powieść fikcyjna oczywiście, jest to wyobraźnia autora. Natomiast rodzina faktycznie istniała, wszyscy tutaj mieszkali w Tarnowie, chodzili do pierwszego lub trzeciego gimnazjum, także żyli tu w tym okresie międzywojennym w Tarnowie. Ale mówimy tu takich o miejscach, no bo od razu mi się skojarzyło tych fotografów tarnowskich. Jesteśmy tu na Nowym Świecie, czyli niedaleko Lonestar Żamajewski, ale my głównie tam zajęliśmy się Bronsteinami. Haskell Bronstein, który w obu częściach powieści cały czas występuje, a to jest Krakowska 4.
7: Czyli miejsce, w którym obecnie znajduje się Biblioteka Miejska.
1: Jak tych śladów poszukiwaliście? Tutaj padło już hasło, że na zdjęciach, na archiwalnych fotografiach. Jak wyglądała praca nad tym przewodnikiem, nad tą książką?
7: Przede wszystkim trzeba było bardzo uważnie przeczytać Stramera. Ja czytałam go kilkukrotnie i to było po prostu siedzenie z ołówkiem na samym początku. Później była pewna weryfikacja, czyli spacery. Oczywiście grzebanie w książkach, grzebanie w archiwach, zastanawianie się nad tym, co w tej powieści może być prawdą, co jest fikcją. No i no po prostu jest to taka ciężka, mozolna praca, która sprawia bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że tutaj Witold mógł opowiedzieć na przykład o historii miejsca Goldhammera 20, tam gdzie mieszkali Stramerowie.
6: Ten adres w książce pojawia się Goldhammera 20.
7: Czy to jest w istocie
6: Goldhammera 20? Muszę powiedzieć, że przeprowadziłem dość dogłębne śledztwo, gdzie oni mieszkali. Troszeczkę to śledztwo przeciągnęło się, to znaczy w pewnym momencie książka już była wydana, natomiast śledztwo w dalszym ciągu trwało, ale udało się to w jakiś sposób na pewno stuprocentowy wyjaśnić, że miejsce, w którym oni mieszkali. Chcę tylko nawiązać do tego, co Kasia powiedziała, bo Kasia prowadząc ludzi po Tarnowie, miała taką checklistę, że tak powiem, miejsc, które powinniśmy w tej książce ująć, a ja potem sprawdzałem, czy faktycznie wszystkie te miejsca pojawiają nam się tutaj w książce. Książka nie jest typowym przewodnikiem, to znaczy oczywiście zawieramy informacje historyczne, takie turystyczne, ale bardziej staramy się prowadzić takim szlakiem trochę literackim, trochę cytatów, nie tylko ze Stramera. Dużo się pojawia cytatów z Brandstettera, którego mamy akurat teraz rok Brandstettera, więc no, staraliśmy się tutaj pokazać różne miejsca, ale faktycznie ten szlak tramwajowy jest dobrym takim
1: wyznacznikiem
6: tego. To nie jest długa wycieczka, ale tak nawiązując do tej książki, jest ona troszeczkę takim albumem, troszeczkę taką, tak pokazuje stare fotografie, również tutaj ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej, ze zbiorów Marka Tomaszewskiego, moich własnych zbiorów. Staraliśmy się jak najwięcej tych materiałów archiwalnych, ale również współczesnych takich pokazać, jak to wygląda, jak to miejsce wygląda dzisiaj.
1: No właśnie, mówimy tutaj o tych materiałach archiwalnych, mówimy też o tym dociekaniu prawdy, jak to gdzieś tam przed laty wyglądało. Wielu dokumentów już pewnie nie ma, nie ma też pewnie świadków bezpośrednich pewnych sytuacji. Jak ta detektywistyczna wasza praca wyglądała?
6: Na pewno muzeum, na pewno archiwum, troszeczkę również sąd, ale również rozmowy troszeczkę z historykami, takim jak Adam Bartosz, Ania Żalińska, no oni nam pomagali w jakichś tam historycznych rzeczach odnaleźć niektóre fakty albo zweryfikować fakty, o których pisaliśmy, ale również mnóstwo rzeczy na bieżąco się okazywało, to znaczy, że sami weryfikowaliśmy pewne rzeczy, które znajdowaliśmy, typu gdzie była ślizgawka przedwojenna, gdzie Mikołaj Łoziński umieścił ją przy grobie nieznanego żołnierza, a myśmy nagle grzebiąc w tych materiałach archiwalnych odnaleźli dokładne miejsce, że to tam za obecnym urzędem skarbowym, czyli przy Pałacu Młodzieży.
7: Ślizgawkę Samsona,
6: czy taką historyczną. No to takie różne ciekawostki, które wychodziły w trakcie. Ja na przykład wspomniałem tu rodzinę Bronsteinów, gdzie w pierwszej wersji Kasia napisała, że los Haskella Bronsteina no jest taki nieznany, ale prawdopodobnie zginął w Holokauście. A okazało się, że on wyjechał do Brazylii. Wiem, że wnuczki jego żyją tam w tej chwili. No więc to są takie informacje, które gdzieś tam się w trakcie pracy pojawiały. Też musimy powiedzieć, że znaczy z mojej strony ta praca nad książką trwała około roku. Czyli mamy w tej chwili, ona została zamknięta w grudniu, natomiast my z Kasią zaczęliśmy taką konkretną pracę gdzieś tam końcem kwietnia, początkiem maja, więc chwilę te prace nad książką trwały.
7: Chciałabym dodać, że to właśnie, co wspomniał Witold na temat Bronsteinów, myślę, że to jest wartość tej książki, że ona jest nie tylko popularyzatorska, ale ona rzeczywiście wprowadza pewne nowe informacje, dlatego, że na przykład losy Bronsteinów, o tyle istotne, że one pojawiają, że ta rodzina pojawiła się też w powieści Mercedes-Benz Pawła Hille. Te ustalenia i to, co zostało napisane, one rzeczywiście informują o tym, że prawdopodobnie oni zginęli. Okazuje się, że jest inaczej. Dlatego, jak mówię, to nie jest tylko książka popularyzatorska, nie tylko album, ale też coś, co wprowadza nowe światło i nowe informacje.
1: Ale też mówiąc o tej książce, użyliście określenia przewodnik. I tak się zastanawiam, czy osoby, które sięgną po ten tytuł, będą mogły później na podstawie tej książki, tak jak ty prowadzisz spacerki, pójść śladami Stramerów po Tarnowie?
7: Tak jest to ułożone, żeby to rzeczywiście była trasa spaceru. Żebyśmy podążali z jednego punktu do drugiego. Ja osobiście najbardziej zachęcałabym do tego, żeby najpierw przeczytać Stramera, a później, żeby ta opowieść nabrała ciała poprzez chodzenie, poprzez oglądanie, ale także poprzez zajrzenie do tych opublikowanych przez nas materiałów archiwalnych. Ona wtedy nabierze objętości, wymiaru, koloru.
6: No mamy takie notki historyczne, to znaczy, bo oprócz tego głównego ciągu tekstu mamy przy każdym, znaczy książka jest podzielona na rozdziały, czyli te miejsca, dworzec, pojawia się między innymi Hotel Bristol, czy pojawia się ulica Nowy Świat. Każde to miejsce, oprócz takiego ciągu tekstowego, który jest przeplatany cytatami, czy odniesieniami do powieści, ma też taką notkę historyczną, to znaczy, co dane miejsce, kiedy ten Hotel Bristol powstał, kto go projektował, kto go tam wybudował, jak on wygląda. No to są takie rzeczy, które na pewno, jeżeli ktoś by chciał tylko przejść tym szlakiem Stramerów w Tarnowie, oczywiście do tego tylko zachęcamy do przyjazdu do Tarnowa i oglądania wszystkiego, ale na pewno jest w stanie się dużo rzeczy historycznych z tej książki dowiedzieć.
7: Może pojawić się pytanie, komu dedykowana jest książka?
1: Dokładnie, właśnie chcę zapytać, czy bardziej Tarnowianom, żeby lepiej poznawali historię swojego miejsca i w ogóle historię Tarnowa, czy właśnie tym osobom z zewnątrz, które być może właśnie popchnięte ku temu książką Mikołaja Łozińskiego, będą chciały odwiedzić miasto?
7: Intuicja podpowiada mi, że i Tarnowianom, i osobom spoza Tarnowa, dlatego, że dla osób mieszkających w Tarnowie będzie to pogłębienie wiedzy zdecydowanie. Natomiast moim marzeniem jest, żeby przyjeżdżali turyści spoza Tarnowa i rzeczywiście

0: krąży po całym świecie. Myślę, że to jest też dla mnie bardzo pociągające właśnie, że to stosunkowo niewielkie miasto odegrało dość istotną rolę w historii. Mówię tutaj o wojnie. I ten Tarnów jest eksportowany w postaci książki.
1: Kasia taki pomysł rzuciła, że właściwie taką popularyzację Tarnowa, jaką robi Mikołaj Łoziński, to on zasługuje na honorowe obywatelstwo Tarnowa i to dajemy pod rozwagę radnym Rady Miasta. Natomiast też jak już tak mówimy, to chciałbym powiedzieć, że niezwykle ciepło do tego naszego projektu odniósł się Mikołaj Łoziński. To znaczy tak, mój pierwszy pomysł, jak się z nim skontaktowałem, to go zaakceptował od razu, to znaczy jeszcześmy tu nic nie mieli, to była tylko idea tego, co ma powstać, ale również już na takim prawie końcowym etapie pracy konsultowaliśmy się z nim. Dzięki temu on to zobaczył, napisał dla nas też tam krótki wstęp do tej książki.
0: Premiera w ogóle, Stramera, odbyła się w Centrum Sztuki Mościce. Później rzeczywiście było to spotkanie, o którym mówił Witold.
1: Ta premiera była w Tarnowie i przyjechał tu z ojcem, który teraz niedawno zmarł, Marceli Łoziński. Przyjechał tu z ojcem, byli na tym spotkaniu, także to koniecznie chciał być w Tarnowie, a przyjechał z ojcem, bo ojciec się obawiał, jak okazało się niesłusznie, że ta książka nie będzie się cieszyła taką popularnością, że ponieważ Mikołaj Łoziński zagłębił się w taką historię rodzinną, że to będzie miało taki słabszy oddźwięk wśród...
2: Że historia niszowa, prawda?
1: Tak, że niszowa, że może ojciec się poczuwał, że może trochę wpędził syna w tą historię, dlatego, że on na tym spotkaniu i zresztą Mikołaj Łoziński w tym naszym wstępie pisze, że Marceli Łoziński mówi tak, że zwykle rodziny mają dziadków i cieszą się, a mówił, że ta książka przywrócił, nie miał dziadków, a nagle ich ma dzięki synowi, który umieścił ich w powieści.
2: A bezpłatny spacer po Tarnowie śladami Stramerów już w niedzielę 20 września. Zbiórka pod obeliskiem Akademii Tarnowskiej o godzinie 10.
3: SK Tarnów News.
2: Średnio 20 osób w pojeździe na każdym z kursów. Tak wygląda zainteresowanie jazdą elektrycznym czerwonym autobusem, który w ramach testów bezpłatnie wozi chętnych po centrum Tarnowa. Z kursów Biedronką można korzystać jeszcze do końca września. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale Tarnowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przymierza się do ewentualnego zakupu takich dwóch pojazdów, by kontynuować przewozy również w przyszłe wakacje. O szczegółach w rozmowie z Robertem Pacaną, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie.
4: Kontynuujemy testy zgodnie ze zleceniem Zarządu Dróg Komunikacji. Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście w kilku aspektach. W aspekcie chociażby odbioru społecznego, bo też pamiętamy, że te decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy również. I tutaj wydaje mi się, że ten jeden z tych celów został osiągnięty, czyli żeby faktycznie mieszkańcy nasi sami ocenili, czy to rozwiązanie jest fajne, potrzebne, a może zupełnie nie. Z informacji, jakie otrzymujemy, ze śledzenia mediów społecznościowych, gdzie początkowo, nie ma co ukrywać, były one różne, teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. My też to obserwujemy w relacji wykorzystania tego pojazdu. Mały autobus 7-metrowy, ale tak średnio tych kursów, średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów w różnym natężeniu oczywiście. Przyjęło się to. Są osoby, które już kierowcy rozpoznają, że traktują to faktycznie, do czego autobus powinien służyć. Nie tylko do tak jakby zwiedzania, to bardziej może dla osób, które przyjeżdżają do Tarnowa odwiedzać też aspekt taki turystyczny przejazdu przez historyczne części miasta Tarnowa. Jak najbardziej do tego ten autobus może być wykorzystywany, ale przede wszystkim do komunikacji, tak, do przewożenia ludzi, pasażerów, starszych, młodszych pasażerów z niepełnosprawnościami. Do tego ma ten autobus służyć, do tego ten pojazd ma służyć i do tego służy. Wydaje mi się, jesteśmy tutaj blisko podjęcia decyzji, natomiast nie chcę się wypowiadać w imieniu włodarzy miasta. My jesteśmy tylko wykonawcą, tylko jaż, ale

0: wszystko na to wskazuje, że będziemy się takim rozwiązaniem cieszyć jeszcze w przyszłym roku. Nie ma tutaj problemów, jeżeli chodzi o pojemność magazynów energii, wystarcza to w zupełności. Ta sama linia nie jest długa, bo tam jest niecałe 6 km, 20 kursów, także to wystarcza. Jeszcze patrząc na to, że autobus jeździł naprawdę w takim trudnym okresie, gdzie te temperatury grubo przekraczały 30 stopni Celsjusza, a co za tym idzie, to zapotrzebowanie na energię było zdecydowanie większe ze względu na klimatyzację, która chodziła bardzo przez cały czas, można powiedzieć, i nie dawała tutaj żadnych takich oznak, że jest jakiś problem, wręcz faktycznie autobus był schłodzony, także jest też taki dodatkowy aspekt, no bo ktoś powie, że no niedaleko tam to się przejdzie albo coś, ale jeżeli jest klimatyzowany pojazd, który może nam pomóc, szczególnie właśnie starsze osoby, mamy, rodzice z dziećmi, jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, żeby z tego autobusu jeszcze korzystać przez 2 tygodnie. Linia była sfinansowana też z oszczędności MPK za ubiegły rok, ze środków, które zwróciliśmy do Urzędu Miasta z oszczędności i z tego zostało to sfinansowane. Nie było tutaj potrzeby, nie ma potrzeby, aby pasażerowie na razie płacili za te bilety. Taki był na to pomysł. Jak w przyszłości będzie, tak mówię, to należy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, a finalne decyzje też będziemy pewnie niebawem komunikować. Co w przyszłości? Środki zostały zabezpieczone w budżecie, na razie w prowizorium na rok przyszły. Oczywiście, jeżeli mówimy o pozyskaniu takiego pojazdu, musimy wystąpić tutaj w procedurze przetargowej. Określamy parametry, jakie są dla nas, dla mieszkańców wymagane i wtedy każdy może do takiego postępowania stanąć. Także jaki to będzie autobus, jakiej marki, my tutaj absolutnie nie faworyzujemy nikogo. Chcieliśmy sprawdzić mniejszy autobus, taki właśnie 7-metrowy, który chyba się wpisał idealnie w architekturę miasta. Czy jest konieczny większy? Z naszych obliczeń potoku pasażerskiego wynika, że ten autobus ma optymalną taką ilość miejsc, zarówno siedzących, jak i stojących, aby tych pasażerów przewozić. Także myślimy o podobnym autobusie na przyszły rok. Natomiast nie wybiegam tutaj przed szereg absolutnie. Decyzje jeszcze finalne tutaj nie zapadły. Natomiast no jak to MPK, musimy być do tego zawsze gotowi i planujemy, patrzymy w przyszłość. Na pewno zawsze muszą to być dwa. Jeżeli ma jeden jeździć, to ja muszę mieć drugi, który też będzie jeździł, ale no teraz też nie ma co ukrywać. No zdarzały się sytuacje, że 2 razy nam autobus nie wyjechał, bo były jakieś tam drobne usterki i nie ma alternatywy, tak? No nie możemy sobie na to pozwolić, także jeżeli mówimy o kontynuowaniu tego projektu w przyszłym roku, w latach kolejnych, no to zawsze muszą być to ilości podwojone.
1: A ja przypomnę, testy autobusu potrwają do końca września. W tym czasie mieszkańcy i turyści mogą jeszcze korzystać z darmowych przejazdów czerwonym elektrykiem linii 55, który kursuje po centrum Tarnowa.
2: SK Tarnów.
1: Ten projekt może liczyć na kontynuację. Mowa o imprezach organizowanych w historycznej zabytkowej półbaszcie w zakątku Spycymira przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Wakacyjne propozycje cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Tymczasem Rada Osiedla Starówka w Tarnowie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w jesiennych oraz zimowych miesiącach także szykuje wydarzenia, które powinny spodobać się mieszkańcom miasta, zapowiada Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.
3: Ten przepiękny zakątek tarnowskiej Starówki, ja tam takie twierdzenie głoszę, że jeden z najpiękniejszych, wiele lat był użytkowany w wymiarze takim kawiarnianym, potem kilka lat był zamknięty i wszyscy mówili, ożywmy tą Basteję, zróbmy coś z Basteją i wzięliśmy to na tapetę jako Rada Osiedla Starówka. Zaplanowaliśmy środki finansowe, ale nie tylko o pieniądze chodziło. Chodziło o całą energię i pomysł i dużo pracy, którą należy wkładać, żeby w tej Bastei zorganizować cokolwiek dotyczące sprzętu, krzeseł, stołów itd., itd. No i podjęliśmy to wyzwanie w tym roku już tak na poważnie i zaczęliśmy od dobrego koncertu szantowego, od West Sailorsów, gdzie wypełniła się cała Basteja. Potem były przepiękne tradycyjne koncerty jazzowe w plenerze Leliwy Jazz Band. Świetne, drodzy Państwo, realizacje, bo ten zakątek jest cudowny, to winogrono tam rosnące, ta architektura tej półbaszty, właściwie poprawnie tak Krzysiu Moskal mówi, nasz historyk, że to praktycznie jest półbaszta, nie basteja, ale tak potocznie zwana basteją. Warsztaty ceramiczne, co nas po prostu uradowało, że były 3 edycje warsztatów ceramicznych, utworzyła się stała grupa, to pan Grzesiu Mazur z Rady prowadził, gdzie ludzie tak się zaangażowali w ten projekt, że będzie on kontynuowany już w innej lokalizacji na Starówce, mamy zaprzyjaźniony lokal, więc ta grupa już się nam utworzyła. Było poetyckie spotkanie na Starówce, też tej grupy poetyckiej tarnowskich poetów. No i wrócimy chyba jeszcze z jazzem, tak myślę, we wrześniu z jakąś formacją jeszcze też muzyczną, bo ta muzyka nam najlepiej nam tam, że tak powiem, brzmi. No i na przyszły rok, zachęceni tym sezonem, takim krótkim letnim sezonem, bo zaczęliśmy dopiero w sierpniu, będziemy planowali ambitny program wydarzeń w Bastei Hetmańskiej i też zapraszamy Państwa, żebyście nam podpowiedzieli, jakie jeszcze formy fajne można by było artystyczne, bo hasło jest artystyczna Basteja, więc tam dość szeroko i muzyka, i plastyka, no jak ta ceramika, jak poezja, więc jesteśmy otwarci na wiele różnych pomysłów i przytulamy wszystkich.
1: Zaczynamy nowy rok szkolny, do końca roku jeszcze kilka miesięcy. To powiedzmy w takim razie, zdradźmy przynajmniej w zarysie, jakie jeszcze atrakcje Rada Osiedla Starówka planuje dla mieszkańców właśnie w tym czasie, zanim rok 2026 się zakończy.
3: Drodzy Państwo, to świetnie, że pani redaktor mnie o to zapytała, ponieważ mamy jedno duże przedsięwzięcie, takie środowiskowe, które nie zrealizowaliśmy w czerwcu z powodu fatalnych prognoz pogodowych. Jest to piknik, akcja integracja, piknik rodzinny w szkole podstawowej numer 3, tam na tych boiskach. Te pikniki mieliśmy już też kilka edycji, bodajże 2 lub 3. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym, że musieliśmy odwołać piknik w czerwcu. Teraz z panem dyrektorem już zespołu szkół, bo od 1 września mamy zespoły, uzgodniliśmy termin 27 września, to jest niedziela, będziemy mieć ten piękny piknik, akcja integracja, bezpieczny wypoczynek. Wprawdzie jesteśmy po wypoczynku, ale nigdy zadość tej informacji i wiedzy o tym, jak bezpiecznie nie tylko w wakacje, ale i w zimowych czasach przerw, że tak powiem, w szkołach bezpiecznie wypoczywać. Więc 27 będzie fajnie, bo będą zabawy, będą gry, konkursy, będą się prezentowały też zespoły ze szkoły podstawowej numer 3, a teraz w integracji jeszcze z przedszkolem, z Chopina. Myślę, że to będzie nabierało takiego fajnego wymiaru. Będziemy zapraszali również sąsiednie szkoły, jak szkołę podstawową numer 24. Więc ten piknik na pewno tak. Realizujemy taki piękny projekt ze szkołą Szczepanika. On będzie trwał kilka miesięcy, ale chcemy, drodzy Państwo, ogłosić taki konkurs pod hasłem Młodzieżowy Lider. I chodzi nam o to, żeby środowiska szkół ponadpodstawowych z Tarnowskiej Starówki wyłonili ze swojego grona młodzież przede wszystkim, nie kluczem najlepsze wyniki w nauce i tak dalej, ale inne aktywności, takiego młodzieżowego lidera, takie osoby w szkole, które animują ciekawe wydarzenia. Niekoniecznie to wyniki szkolne będą priorytetem, bo na przykład będzie to młodzież wybierała sama i ona będzie decydowała, czy ten z najlepszymi wynikami jest też liderem w środowisku, bo animuje, bo zachęca, bo jest bardzo aktywny, etc., etc. I tu chcemy w szkołach średnich wyłowić taką grupę. Oczywiście tutaj władze miasta, pan prezydent ma swoje nagrody za dokonania te nauki, jeżeli chodzi o naukę. My chcemy ten inny sektor ogarnąć, wrażliwości społecznej, aktywności społecznej, wszelkich wolontariatów, etc., etc., bo młodzież tam się też angażuje. Takich liderów środowisk szkół tarnowskich ponadpodstawowych ze Starówki chcemy zrealizować i to będzie, my, drodzy Państwo, ogłaszać w najbliższych dniach. Z panem dyrektorem Susem ze zespołu szkół Szczepanika na ten temat rozmawiamy i rozstrzygnięcie listopad, grudzień chcemy taką galę zorganizować w sali lustrzanej i wręczyć właśnie jakieś uhonorowania dla tych osób. Więc to jest nowy projekt i staramy się, żeby on był cykliczny.
1: Jeżeli chodzi o stałą propozycję Rady Osiedla Starówka, czyli bazary połączone z wyprzedażą bagażnikową, prawda? To się jakiś czas temu pojawiło i do tej pory każda edycja miała swoich zwolenników. Te samochody, te bagażniki się pojawiały. Okazuje się, że mieszkańcy mają co wymieniać, mają co wyprzedawać.
3: Tak, okazuje się, że te zalegające zbędne przedmioty na strychach, garażach, piwnicach, jest ich tak wiele, że ta wyprzedaż bagażnikowa świetna. Oczywiście w zależności od pogody ona też ewoluuje. Czasem jest więcej, czasem mniej, ale za każdym razem jest to już połączenie na stałe. Bazarów, czyli na placu targowym Burek i wyprzedaży bagażnikowej przy ulicy Łaziennej. I cieszymy się, bo mamy mnóstwo telefonów z odległych krańców Małopolski, ludzi pytających, czy możemy przyjechać, czy możemy się wystawić, czy możemy sprzedawać, więc my oczywiście wszystkich chętnie zapraszamy. Więc to jest naprawdę bardzo fajne zjawisko, ale też będzie trwał, już ogłoszony jest konkurs migawki starówki, nie zapominajmy, ten konkurs fotograficzny, więc tutaj również czekamy na ciekawe prace. Termin jest bodajże do końca października, więc będziemy tak starali się rozstrzygać o to z końcem roku. No i oczywiście nasze te w końcu roku dwa duże przedsięwzięcia, czyli Mikołaj na Starówce, no i w tym roku już zapowiadam, że ze względu na remont Pałacu Młodzieży, zawsze żeśmy byli w Pałacu Młodzieży, w tym roku zorganizujemy Mikołaja w okolicach 6 grudnia z Tarnowskim Teatrem i to pan dyrektor bardzo życzliwie podszedł. Foyer Tarnowskiego Teatru, hol jest przepiękny, może połączymy to z jakimś spektaklem dla dzieci, więc w Tarnowskim Teatrze będziemy, drodzy Państwo, z Mikołajem i kolędy na Starówce również nie odpuszczamy, również będziemy, powracamy do tego jakby takiego wędrującego tego programu do kościołów na Tarnowskiej Starówce. Katedra była ostatnio zwieńczeniem, więc zaczniemy od początku, czyli będziemy u Maksymiliana Kolbego, później będą Bernardyni, Filipini i tak po kolei wędrujemy po tych czterech kościołach z tym projektem kolędowym. Też bardzo się cieszę, że on znajduje uznanie i że proboszczowie parafii tutaj naszych i władze klasztoru Bernardynów nas przyjmują i zawsze są to piękne wydarzenia.
1: A o planach Rady Osiedla Starówka mówił jej przewodniczący Ryszard Żądło. Szczegóły znajdziecie w profilach społecznościowych Rady Osiedla.
2: SK Tarnów.
1: Tymczasem rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Święta Dyni, które organizuje Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej w gminie Pleśna. Już wiadomo, że dwudniowe wydarzenie będzie się w tym roku odbywało 3 i 4 października. Jak zwykle nie zabraknie dyń, również gigantycznych, które wezmą udział w konkursie. Będą przysmaki dyniowe, zupa, przetwory i słodkości, ale na stoiskach będzie można znaleźć także inne lokalne produkty, jak sery, wędliny, miody czy chleby oraz rękodzieło. Impreza w sobotę i niedzielę startuje o godzinie 14. Wstęp jest otwarty dla wszystkich.
2: SK Tarnów News.
1: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o rewolucji w diagnostyce obrazowej w Tarnowie. Stary szpital zyskał nowy budynek i super nowoczesny sprzęt do badań. Opowiemy, co się zmieni i jakie korzyści przyniesie to pacjentom. Ale powiemy też o remoncie ulicy Wodnej w Tarnowie i zapowiemy kolejną noc naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie otworzył innowacyjny budynek diagnostyki obrazowej. Pacjenci będą tu badani najnowocześniejszym sprzętem. Budowa obiektu i zakup wyposażenia pochłonęły w sumie ponad 25 milionów złotych. O szczegółach dyrektor placówki Marcin Kuta.
4: Rzeczywiście dla społeczności szpitala to jest ważne wydarzenie. Nieczęsto się otwiera dzisiaj nowe budynki. Tym bardziej budynki, które są budowane z własnej pracy. Ten budynek też myślałem, budując o tym, żeby jeśli będzie potrzeba, mógł również spełniać rolę miejsca, gdzie niektóre przedmioty, zwłaszcza z medycyny sądowej, być może z genetyki, a być może z patomorfologii, by te zajęcia były tutaj, by mogły być odbywane i chociażby też przygotowane pewne miejsca, które dzisiaj nam jeszcze nie są potrzebne, ale być może za 3-4 lata to będzie prosta rzecz, bo mamy na przykład możliwość umieszczenia drugiego stołu sekcyjnego, gdzie wszelkie podłącza są pod spodem. I też ten budynek nieprzypadkowo spina się chociażby z budynkiem Centrum Kardiologii. Też jest włączony w system przewiązek, nad którym pracowaliśmy chyba już 12 albo 14 lat temu. I dzisiaj to się dopełnia i dobudowujemy kolejne klocki, dostawiamy kolejne elementy, poprawiając równocześnie funkcjonalność tego, co się dzieje w szpitalu. Dzięki temu łatwiej się pracuje państwu, pracownikom szpitala, ludzi, którzy transportują chorych, wyniki i tak dalej. Ale dzięki temu również ci pacjenci, naprawdę niektórzy ciężko chorzy, przemieszczają się pod dachem, a nie w trudnych warunkach atmosferycznych, jak część z państwa pewnie pamięta, gdzie nawet na zabiegi operacyjne, do diagnostyki, bez względu na pogodę, niektórzy byli przewożeni po 200-300 metrów, bo nie było żadnych połączeń wewnętrznych. Inwestycje zakończone w terminie, prowadzone w trudnych warunkach atmosferycznych. W tym miejscu stał stary budynek, którego trzeba było wykopać w ziemi, a potem najcięższe prace budowlane były prowadzone w zimie. Oni dali radę i też nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości. General Electric Healthcare Polska to firma, która włożyła w to piętro bardzo zaawansowane technologicznie aparaty rezonansu i tomografii komputerowej z bardzo zaawansowanymi opcjami technologicznymi, informatycznymi, AI, które pozwolą nam bardzo istotnie posunąć diagnostykę do przodu, szczególnie w obszarze kardiologii, szczególnie w diagnozowaniu osób z chorobami serca. Te aparaty prawdopodobnie odbiorą trochę pracę kardiologom inwazyjnym. Część badań, część zabiegów, albo badań raczej, bo to są urządzenia diagnostyczne, nie będzie potrzeba wykonywać na sali zabiegowej czy operacyjnej, dlatego że te aparaty pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy jest problem medyczny i trzeba go naprawiać. To był bardzo trudny projekt. Nie miałem spokojnej głowy, bo to były bardzo trudne pieniądze do uzyskania, jeżeli chodzi o środki. Ten budynek został wybudowany ze środków szpitala, ze środków inwestycyjnych szpitala. To ponad 10 milionów nakładów. To nie jest częste dzisiaj w skali Polski, albo prawie się nie zdarza. Ale mając potrzebę gruntownego remontu starego budynku, który w tym miejscu stał, który nie spełniał funkcji, lub zbudowania czegoś innego, jestem zwolennikiem ucieczki do przodu i dlatego stoimy tutaj na piętrze, którego jeszcze rok temu nie było. Nie było tytułu, żeby uzyskać dofinansowanie na wybudowanie budynku. Nie było tytułu, żeby zdobyć środki na przykład na wyposażenie na dole, na parterze zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. To lodówki, stoły sekcyjne, wyposażenie laboratoryjne. To z kolei kolejny milion złotych ze środków inwestycyjnych szpitala. Natomiast udało się zdobyć w bardzo trudny i pracowity sposób ponad 15 milionów złotych na to, żeby zapłacić za rezonans i tomograf komputerowy. Mówiąc o możliwościach technologicznych tych aparatów, stoi tu sprzęt bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wartości. Dzisiaj wiem, że mamy decyzję, że mamy zaakceptowany projekt, środki również zaakceptowane i one albo już wpłynęły, pani księgowa gdzieś tutaj jest, podpowie, czy one już są na koncie szpitala, czy nie. W każdym razie refundacja stała się faktem. Państwo wiecie, że dzisiaj te wymogi przeciwpożarowe mogą skutkować ogromnymi kosztami i podejmowanie decyzji, szukanie jakichś rozwiązań, które pozwolą połączyć prawo, wymogi z efektywnością kosztową, dzisiaj wcale nie jest łatwe. Nie chcieliśmy się godzić na proste rozwiązania, które niosły, czy mogły skutkować dużymi pieniędzmi. Znaleźliśmy optymalne wyjście i dzięki również doradzie to nam się udało. To też jest miejsce dla Was ważne, dlatego że ono wpisuje się i w architekturę szpitala, i wpisze się za chwilę w codzienność. Będzie ułatwieniem, myślę, dla Waszej pracy, da Wam nowe narzędzia diagnostyczne, poprawi komfort pracy. Każdy z nas spędza w swoim życiu zawodowym pewnie połowę czasu, albo prawie połowę czasu, szczególnie pracownicy sektora ochrony zdrowia w pracy. No taki zawód wybraliśmy, w związku z tym bardzo dbam o to, żeby te warunki były dla Państwa jak najlepsze, jak najbardziej przyjazne. Staram się, żeby w rozmowach, trudnych rozmowach z osobami, z projektantami, z którymi uzgadniam koncepcje, projekty wykonawcze, żeby budować nie tylko po to, żeby powstało, żeby otworzyć, żeby było, tylko po to, żeby to Państwu się również podobało, żeby to było funkcjonalne. Po prostu było to przyjazne miejsce i mam nadzieję, że kolejny raz się udało, że i te przestrzenie, i okna, i pewne rozwiązania też sprawiają, że nie jest to zwykły kolejny budynek jakiś diagnostyczny, który najczęściej powstaje przy szpitalach i najczęściej powstaje za dużo większe pieniądze. Postaram się konsekwentnie przez te lata wyznawać zasadę i nie godzić się z tym, że ładne musi być dużo droższe. Na przykładzie każdego z budynków, obiektów, które budowaliśmy, potrafię udowodnić, że można budować ładnie, można budować funkcjonalnie, nie musi to być dużo droższe niż tak zwane zwykłe budynki, które powstają w okolicy. Jeśli chodzi o teraz przyszłość tego, to dzisiaj mamy otwarcie, w najbliższych 10 dniach jeszcze pójdą szkolenia specjalistyczne na sprzęcie. 1 października otwieramy, przyjmujemy pacjentów do tej części diagnostycznej, czekamy na wyposażenie już to grube takie parteru, czyli stołu sekcyjnego i chłodni. Chcę podkreślić również, że współpracujemy praktycznie z wszystkimi okolicznymi prokuratorami, prokuratury również i z Dębicy, z Dąbrowy Tarnowskiej, z Brzeska. Obydwie prokuratury tarnowskie to tutaj wykonują swoje badania, albo tu będą wykonywać, bo do tej pory współpracowały z nami i to też tą współpracę sobie cenimy, ale to też świadczy o profesjonalizmie osób, które w tych badaniach uczestniczą. Warto jeszcze podkreślić obecność dwóch szefów. Pierwszym piętrem będzie kierował pan doktor Blicharz ze swoim zespołem. To będzie część zakładu diagnostyki obrazowej, a parterem pan doktor Tyralik z pracownikami, którzy są wokół niego zgromadzeni, zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. No więc za chwilę to będą wasze przestrzenie. Czekamy jeszcze na wyposażenie parteru. Ono przyjdzie około 10-15 października i wy się tu wprowadzacie końcem października.
1: Mówił dyrektor szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie Marcin Kuta, a zdjęcia znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej. To zasługa zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Oba urządzenia wyposażone w funkcję sztucznej inteligencji stanęły w nowo otwartym budynku diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
5: Dzień dobry, Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
1: Panie doktorze, proszę nam opowiedzieć o sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie, jaki będzie tutaj do wykorzystania, będzie służył pacjentom.
5: Szanowni Państwo, nasz szpital pozyskał super nowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Można dywagować, która z firm jest największa na świecie, ale nie ma żadnej wątpliwości. Firma GE jest jedną z największych firm na świecie, a przez to jednocześnie jedną z najnowocześniejszych firm na świecie. I oba aparaty, które stanęły w naszym szpitalu, to są topowe aparaty tejże firmy. Więc są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo dużą, długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie. Pacjenci o tym wiedzą i cenią nie tylko jakość urządzenia, ale też fachowość personelu, który na nim pracuje. Ja się ogromnie cieszę, że mam taki zaszczyt pracować z zespołem zarówno lekarzy, jak i techników, jak i pielęgniarek, którzy naprawdę wiedzą, na czym polegają te badania. Potrafią wykrzesać z tych urządzeń wszystko, a nawet czasem więcej niż wszystko, bo zaradność i pomysłowość w diagnostyce obrazowej jest równie potrzebna jak w życiu codziennym.
1: No właśnie, jak mówimy o wysokiej jakości, to powiedzmy, czym przewyższają te sprzęty dotychczas wykorzystywane?
5: Proszę Państwa, każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość. Każde urządzenie ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie, czym to coś jest. I urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej bardzo czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś. Dzisiaj zauważenie i odpowiedź, czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Jak Państwo wiecie, w naszym tutaj regionie tarnowskim byliśmy pierwszą placówką, która rozpoczęła badania metodą tomografii komputerowej serca. to pozwalało badać pacjentów bez konieczności wykonywania badań na sali zabiegowej, gdzie pacjent był nakuwany, gdzie miał cewnik zakładany i gdzie był narażony mimo uzyskanej skuteczności i absolutnie fantastycznych wyników tych badań, to jednak był narażony na tą prozę codzienności zabiegu, który był mu wykonywany. Tutaj tak nie jest. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografii, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi. W skali kraju robienie rezonansu serca należy do kazuistyki i myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duże zainteresowanie pacjentów z dużego rejonu Polski, bo to jest rzadkość. Tu chciałem również wspomnieć o tym, że mamy w swoim zespole ludzi nie tylko doświadczonych, ale utytułowanych. Jest w naszym zespole na przykład pan profesor Krupiński, który na stałe wykonuje u nas badania i serca w tomografii, i serca w rezonansie teraz będzie wykonywał. Więc nasz zespół opiera się nie tylko o lokalnych lekarzy, którzy są fantastyczni, z którymi stworzyliśmy całą diagnostykę obrazową i z którą, nie bójmy się powiedzieć, uratowaliśmy miliony istnień. Miliony może za duże słowo, ale wiemy, o czym mówimy. Ogromne ilości pacjentów. Ale mamy również wsparcie w kolegach, którzy są z ośrodków innych, utytułowanych, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają i którzy z nami ramię w ramię pracują.
1: Powiedział pan doktor o tym dużym zainteresowaniu pacjentów. Można się spodziewać, że będą się ustawiali w kolejkach. Ja w takim razie zapytam o wydajność tego sprzętu.
5: Na czym polega dokładność badań? Otóż dokładność badań polega na wykonywaniu bardzo dużej ilości zdjęć w bardzo różnych projekcjach małych struktur. To powoduje, że mimo że badanie jest dokładniejsze jako takie, to okupione to jest wykonaniem dużo większej ilości obrazów, niż gdy badanie jest mało dokładne.
1: Czyli czas się nie zmienia.
5: Że czas dokonania samego badania pacjenta w pracowni jest relatywnie krótki, ale czas dokonania opisu jest bardzo długi. Ja Państwu podam przykładowo, że jeżeli na typowym aparacie do tomografii komputerowej uzyskujemy w samej klatce piersiowej 2,5 tysiąca obrazów i radiolog na te 2,5 tysiąca obrazów, na każdy obraz jeden, popatrzy tylko 5 sekund, a przecież żadna z Pani nie chciałaby, żebym patrzył 5 sekund na jeden obraz, to daje to 2,5 tysiąca obrazów razy 5 sekund, 3,5 godziny patrzenia po 5 sekund, czyli patrz, bach, bach, bach. I teraz zauważcie Państwo, o czym my mówimy. Ryza papieru to jest tylko 500 kartek. My mówimy o 5 ryzach papieru do przejrzenia. Więc tutaj szybkość wykonania jest komfortem dla pacjenta, niewątpliwie. Pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, pacjenci, którzy mają ruchy mimowolne, oni absolutnie dzięki temu, że będziemy wykonywać szybko badania, oni absolutnie będą mieli korzyść z tego. Natomiast my jako radiolodzy będziemy mieli dużo więcej obrazów do popatrzenia, no ale jakość wymaga tej dokładności. 5 października uruchamiamy już badania na obu aparatach jednocześnie. Będziemy wykonywać wszystkie badania już od 5 października włącznie.
1: To ja zapytam jeszcze, bo często w rozmowach z radiologami pojawił się taki temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych do pomocy. Oczywiście nie mają zastąpić specjalistów, ale mają pomóc właśnie w przeglądaniu chociażby takich dużych ilości zdjęć. Czy planujecie Państwo podobne rozwiązania?
5: Te rozwiązania są w obu urządzeniach, które zakupiliśmy i one są zarówno w urządzeniach tych, które są bezpośrednio przy Państwu, czyli zarówno bezpośrednio w tomografii komputerowym, jak i rezonansie magnetycznym, jak również są w tych stacjach diagnostycznych, które są bezpośrednio miejscem pracy diagnostów. Natomiast samo AI to jest urządzenie, to jest taka funkcjonalność, która wskazuje nam na pewien obszar, który według tej sztucznej inteligencji wymaga większej dokładności. Natomiast jeszcze to AI nie jest na tym poziomie, żeby ono za nas mówiło, co to jest, gdzie ten. Ono wskazuje na pewne obszary podejrzane. Gdy my przymierzaliśmy się do zakupu tych urządzeń i analizowaliśmy różne AI, które są na świecie i przedstawiciele firm przyjeżdżali i pokazywali te funkcjonalności, to te AI potrafiły w obszarze jednego obrazu pokazać 2-3 miejsca, które według nich są podejrzane. Do tego się na razie ogranicza. Pewnie w przyszłości będzie inaczej, natomiast na dzień dzisiejszy na tym poziomie jesteśmy.
1: A ja dodam, że na zakup nowoczesnego sprzętu Tarnowski Szpital pozyskał ponad 15 milionów złotych dotacji. Zdjęcia na tarnów.sk.pl. Ulica Wodna w Tarnowie zostanie wyremontowana. Inwestycja obejmie odcinek od ulicy Narutowicza do Towarowej. Poprawi się jakość drogi i zmniejszy poziom hałasu. Na zły stan nawierzchni od dawna skarżą się mieszkańcy i właściciele firm, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
6: Obecnie jest to nawierzchnia z kostki granitowej, w zasadzie zachowanej pierwotnie od czasu wykonawstwa, bez większych remontów. No, mamy tam na tej ulicy zlokalizowanych kilka przedsiębiorstw tak zwanych ciężkich, tam gdzie dojazd do właśnie nieruchomości tych firm jest ulicą Wodną. Mamy tam firmę Tauron, Tarnowskie Wodociągi, szereg działalności przemysłowych i usługowych też związanych z przewożeniem stali. Też mamy tam w okolicach ulicy Towarowej inwestycję związaną z budynkami mieszkaniowymi. No i tutaj na wniosek mieszkańców też mieliśmy w Urzędzie Miasta interwencję poselską. Dokonamy nakładki na tą ulicę, bezpośrednio na kostkę, odcinek 175 metrów od ulicy Narutowicza do ulicy Towarowej. Co do czasu realizacji, no chcemy, żeby to jeszcze było zrobione teraz wczesną jesienią, jeszcze przed wszystkimi świętymi. Co do kosztów realizacji, jest to około 140 tysięcy. No, mamy nadzieję, że tutaj dla mieszkańców też właśnie tych nieruchomości wielolokalowych bezpośrednio przy ulicy Wodnej, no będzie to takim krokiem do przodu, który wpłynie na komfort ich mieszkania. No tutaj przewidujemy, żeby na tą kostkę wylać ten asfalt. Co do kwestii odwodnieniowych też będziemy starali się je trochę uregulować. Nie jest to obszar konserwatorski, także tutaj no chcemy, żeby to było w sposób jednolity, całkowicie po prostu zrealizowane. Też w poprzednim roku była odcinkowa naprawa, też pojawiły się takie łaty asfaltowe tam, co budziło trochę zaniepokojenie innych mieszkańców naszego miasta, a no też spotkaliśmy się z zadowoleniem mieszkańców właśnie bezpośrednio ulicy Wodnej, że pojawiły się tam te łaty. No, wyglądało to trochę nieestetycznie, swoją funkcję spełniało, no i tutaj krok do przodu dalej, żeby już w sposób jednolity ta nawierzchnia została wyłożona.
1: Panie prezydencie, jeżeli chodzi o Wodną, to rzeczywiście stan tej ulicy wołał pomstę do nieba już od dawna. Czy my mamy jeszcze dużo tego typu miejsc w Tarnowie, którymi trzeba by się było gruntownie zająć, jeżeli chodzi o przebudowę?
6: No tutaj na pewno też, jeżeli chodzi o ścisłą starówkę, no to już mamy uregulowaną kwestię związaną z ulicą Batorego. Też złożyliśmy aplikację do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jeżeli chodzi o ulicę Wekslarską. No tamte płyty też są popękane. No jest to spowodowane tym, że po prostu samochody też nieraz cięższe, dostawcze, które dostarczają towar do restauracji w okolicach rynku, po prostu najeżdżają na te płyty chodnikowe. Są one popękane. Ciężko znaleźć materiał zastępczy, także tutaj ta aplikacja, jeżeli chodzi o ulicę Wekslarską. No na pewno trzeba byłoby się przyjrzeć też ulicy Bema, ulicy Najświętszej Marii Panny, też ulicy Bernardyńskiej, także trochę takich kwestii jeszcze mamy do uregulowania. Jest to też związane z kwestiami wodnymi. Jest tam kanalizacja, która no, jest w różnym stanie, ma ona kilkadziesiąt lat, także tutaj no, w zasadzie mówimy, jeżeli chodzi o tych ulicach, o przebudowie całkowitej. Co do organizacji ruchu, no na pewno ten dojazd do posesji nie będzie jakoś ograniczony, także tutaj ten tok, front prac powinien być tak prowadzony, żeby był zapewniony dojazd. No, mamy tam Tarnowskie Wodociągi, mamy spółkę Tauron, także to musi być po prostu drożne.
1: A ja przypomnę, że remont ulicy Wodnej w Tarnowie ma kosztować około 140 tysięcy złotych.
2: SK Tarnów.
1: From wow to why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
7: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą. aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
8: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
9: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Horodyski, koordynator Art & Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20, jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak? Także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy: naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
8: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Cogiteon?
7: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Cogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można m.in. spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
8: Będzie na przykład mapping.
7: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
8: No to dziać się w Cogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
9: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów, które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle różne kosmiczne krajobrazy. Więc stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu Dobiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
7: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce, przy przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki, będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać kariery naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
8: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
7: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
1: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej Noc Naukowców Małopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK. Co wiesz o Andrzeju Wajdzie? Będzie można to sprawdzić w ramach konkursu, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Jest jeszcze czas na to, by przygotować się do udziału w rywalizacji, mówi Łukasz Jachym.
10: Konkurs, myślę, że bardzo ciekawy. Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich. Właśnie rok 2026, który nam się już nieubłaganie kończy, poświęcony był właśnie Andrzejowi Wajdzie i stąd właśnie pomysł na taki konkurs. Myślę, że będzie to też bardzo fajna i ciekawa inicjatywa. Robimy to po raz pierwszy, chociaż kiedyś już tam forma taka troszeczkę nam jest znana, ponieważ konkurs będzie miał charakter troszkę takiego, tak jak mamy teleturniej, 1 z 10. Więc tutaj myślę, że nie będę zdradzał jakichś dużych szczegółów, ale myślę, że będzie to fajna inicjatywa. Też będą na takiej zasadzie eliminować się uczestnicy i później do finału przechodzą konkretne osoby już, które po prostu najbardziej, że tak powiem, znają twórczość Andrzeja Wajdy.
1: No właśnie, istotną rzecz pan podkreślił, czyli konkurs koncentruje się na twórczości artystycznej, tak, pana Andrzeja Wajdy.
10: Dokładnie, na jego i biografii, jego filmach, jego twórczości.
1: Przyda się przejrzeć, przewertować jakieś zasoby,
10: tak,
1: książkowe, internetowe.
10: Tak, zapraszamy do naszej biblioteki. Na pewno tam koleżanki z działu gromadzenia zadbały też o odpowiedni księgozbiór dotyczący twórczości Wajdy, jego życia.
1: Jeżeli chodzi o możliwość zgłaszania, macie już wybranych uczestników?
10: Nie, jeszcze nie. Konkurs pojawił się na naszej stronie bodajże wczoraj dopiero, więc informacja jest to rzecz świeża, więc tutaj zachęcam.
1: A szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
2: SK Tarnów News.
11: Masa krytyczna po latach przerwy wraca do Tarnowa, między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale zapowiemy też konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, a na koniec sprawdzimy, ilu wolontariuszy szuka jeszcze szlachetna paczka. Tomek Piszczek, zapraszam.
2: SK Tarnów.
11: Masa krytyczna po latach przerwy wraca do Tarnowa. Podczas wydarzenia rowerzyści chcą zaznaczyć swoją obecność w mieście i przypomnieć, że są pełnoprawnymi użytkownikami dróg. Chcą również zwrócić uwagę na niedostatki miejskiej infrastruktury rowerowej, które są poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. O szczegółach w naszej rozmowie.
12: Marcin Zarut, twórca tarnowskiego lobby rowerowego i organizator tarnowskiej masy krytycznej.
1: Właśnie, i o tej tarnowskiej masie krytycznej będziemy rozmawiać. Mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że masa krytyczna po raz kolejny daje o sobie znać po niestety dramatycznym wydarzeniu, jakie miało niedawno miejsce na jednej z tarnowskich ulic. Kobieta rowerzystka potrącona w wyniku wypadku komunikacyjnego niestety poniosła śmierć. Okazuje się, że miejsc, co do których rowerzyści mają wątpliwości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest w mieście znacznie więcej.
12: Tak, nie ukrywam, że to wydarzenie było taką iskrą, która spowodowała, że po wielu latach nieobecności tarnowskiej rowerowej masy krytycznej postanowiliśmy dać o sobie znać, dać znać o tym, że jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i miejskich przestrzeni też, bo przecież jesteśmy też obywatelami Tarnowa. Badania mówią o tym, że 3/4 rowerzystów posiada też samochód i tylko wybiera po prostu rower jako sposób na dojazd do pracy czy do szkoły, zupełnie świadomie. Więc to wydarzenie spowodowało, że chcemy pokazać, że można przy nawet niewielkich nakładach spowodować, że sieć tej infrastruktury tarnowskiej będzie bardziej bezpieczna, wygodna w jeździe i dzięki temu też więcej ludzi będzie z niej korzystało, bo zaczną korzystać też dzieci, osoby starsze. W tym momencie wcale to nie jest dla nich takie łatwe, więc kończy się tym, że często rowerzystami są osoby takie dobrze wysportowane, które potrafią przebrnąć przez ten labirynt niedogodności, które są przed rowerzystami w Tarnowie niestety kładzione.
1: Celem masy krytycznej będzie zorganizowanie przejazdu, sprawdzenie istniejących, funkcjonujących odcinków infrastruktury rowerowej w naszym mieście, zaobserwowanie pewnych miejsc, które mogłyby wymagać większej uwagi. Jakimi drogami, jakimi trasami zamierzacie się przemieszczać?
12: Właśnie logika masy krytycznej jest taka, że spotykamy się jako rowerzyści, jako ci uczestnicy ruchu, no i staramy się dotrzeć z punktu wyznaczonego, w tym przypadku będzie to Tarnowski Rynek, no do jakiegoś punktu, do którego chcielibyśmy potencjalnie dojechać. W tym roku faktycznie w związku z tym wypadkiem będziemy chcieli odwiedzić to skrzyżowanie ulicy Hodowlanej i Wyszyńskiego i dojechać do ronda w Klikowej. Natomiast pojedziemy nowo wyremontowaną ulicą Batorego w dół, potem tutaj koło Państwa, koło Słonia, czyli w górę ulicą Nowy Świat. Tutaj infrastruktury rowerowej nie ma, więc po prostu będziemy jechali jezdnią. Skręcimy w Mościckiego, gdzie też tej infrastruktury nie ma, więc też będziemy jechali jezdnią aż do ulicy Szujskiego i do Hodowlanej, gdzie będziemy mieli te około 100 metrów ścieżki rowerowej pełnoprawnej, a tak naprawdę powinienem powiedzieć drogi dla rowerów, bo tutaj te słowa też mają znaczenie. Droga dla rowerów, czyli po prostu część drogi, która ma swoje prawa, która powoduje, że piesi mają swój chodnik, więc nie psioczą na rowerzystów, a samochody mają swoją jezdnię i też te rowery im nie przeszkadzają. Natomiast na tej naszej trasie dopiero na ulicy Wyszyńskiego dojeżdżamy do ciągu pieszo-rowerowego, więc spróbujemy pokonać to niebezpieczne miejsce i włączyć się tam do tego ciągu. No i ten ciąg, mimo że ma już kilkanaście lat, ale dzięki temu, że jest to wyasfaltowana część, a nie pokryta kostką, to jest jeszcze w takim stanie, że można z niego korzystać.
1: Z tego, co zdołałam zaobserwować przez wiele miesięcy przejeżdżania tamtą okolicą, mam wrażenie, że z tego traktu korzystają właściwie, nie wiem, czy na równych prawach, czy na zasadzie współistnienia, zarówno właśnie użytkownicy rowerów, jak i na przykład miłośnicy biegania, bo wiem, że dużo osób sobie po prostu tam truchta, licząc na to, że właśnie tamten rejon będzie dla nich bezpieczniejszy niż truchtanie wzdłuż ruchliwej drogi.
12: Zdecydowanie tak. To jest też częścią naszych postulatów, że stworzenie dobrej infrastruktury spowoduje nie tylko to, że rowerzyści będą mieli gdzie jeździć, ale że nasze miasto stanie się, po angielsku jest takie wyrażenie future proof, czyli przygotowane na przyszłość, dlatego że już w tym momencie widać, że w miastach Polski coraz więcej jest e-bajków, rowerów elektrycznych. Już nie mówię o e-hulajnogach, które są też bardzo niebezpieczne i bez infrastruktury one tym bardziej to niebezpieczeństwo z nimi związane rośnie.
1: Tak, miksowanie ich razem z pieszymi na chodniku niestety czasami źle się kończy.
12: Tak, i jeżeli przyzwyczajimy ludzi do tego, że w Tarnowie jeździ się po chodnikach, no to na dłuższą metę, kiedy te rowery elektryczne są coraz szybsze, że te 25 km na godzinę, które one mogą osiągnąć, to jest już duża szybkość, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że taki pojazd porusza się po chodniku. Jeżeli jest wydzielona droga dla rowerów, to wtedy zyskują i osoby, które jadą na hulajnodze, na e-bike'u. Myślę, że spokojnie przygarniemy też tam rolkarzy, osoby biegające, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, doskonale sobie radzą, bo też badania wskazują na to, że ludzie wybierają miejsca, które są atrakcyjne też pod kątem estetycznym, czyli właśnie to miejsce, gdzie jest ta obwodnica, gdzie wokoło jest dużo pól, zieleni, doskonale nadaje się do tego, żeby właśnie zamiast ludzie jechać z Azotów wzdłuż ulicy Mościckiego i Szujskiego, wybrali na przykład dojazd na Falklandy właśnie tamtymi, mimo że droga jest dalsza, ale właśnie takimi bardziej estetycznie sprzyjającymi ciągami. A jeżeli będzie coraz więcej e-bike'ów, no to też ta droga słynna w krzyżu nie będzie takim problemem, a to naprawdę jest kwestia nie przyszłości, tylko teraźniejszości, bo ja w tym roku byłem na Rugi w Niemczech, gdzie po prostu pod niektórymi klatkami stały tylko i wyłącznie e-bajki. Mhm. Także to też do nas przyjdzie szybciej niż później, bo te używane rowery, cena spada, można już kupić naprawdę za niewielką kwotę i ludzie przesiadają się wtedy z samochodów na e-rowery i to jest coś, co byśmy chcieli zobaczyć, zwłaszcza, że Tarnów też czekają różne trudne rozwiązania w stylu na przykład zamknięcia ulicy Sikorskiego.
1: Na przykład. Pan poruszył ważną kwestię. To się sprowadza do tego, że nauczyć pewnego nawyku jest łatwiej niż oduczyć czegoś, czego już się nauczyliśmy.
12: Tak, to jest zmiana mentalności i zmiana nastawienia oraz zmiana zwyczajów. To jest jedna z najtrudniejszych zmian, którą można wdrożyć. Do tego jest potrzebne coś, co ja w skrócie nazwałem duma, czyli dogodność, dogodna infrastruktura, umiejętności, czyli faktycznie chcemy też ruszyć do uczniów tarnowskich szkół z takim właśnie programem, który podniesie ich umiejętności jazdy. I M, czyli motywacja, czyli właśnie pokazać im, że jeżeli wybiorą rower, to nie dość, że odciążą te przeładowane jezdnie, nie będą stwarzali zagrożenia na chodniku, to dodatkowo jeszcze sprawią, że będą na przykład lepiej się uczyli, bo podnosić to sprawność poznawczą, że ich zdrowie będzie lepsze. W przypadku osób starszych tak samo, to jest bardzo dużo takich typowo zdrowotnych korzyści, więc można powiedzieć, że miasto, promując jazdę na rowerze, to promuje nie tylko bezpieczny i wygodny i tani transport, ale jednocześnie promuje takie kwestie związane ze zdrowiem publicznym.
1: Do Państwa szkoły, zapytam zawodowo, przyjeżdżają uczniowie na rowerach, korzystają z tego?
12: Tak, w 5 liceum, ja dzisiaj akurat patrzyłem, nie jest to dużo osób, bo dzisiaj tych rowerów były tam chyba 4, ale no dużo młodzieży jest spoza Tarnowa i też gdyby istniała infrastruktura, która na przykład połączyłaby Lisią Górę, Żabno z Tarnowem, to jestem przekonany, że dzięki tym na przykład właśnie e-bajkom, a niektórzy pewnie i na zwykłych rowerach spokojnie by stamtąd dojechali. No teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś jedzie ulicą z Lisiej Góry, główną 73,
1: w nurcie, gdzie nie ma samochodów,
12: ani pobocza,
1: prawda?
12: Ani tak. Chodników. To też pokazuje, że my wyrośliśmy w dziesiątkach lat myślenia o tym, że samochód jest jedynym środkiem transportu. To jest naprawdę bardzo rzadka spotkana sytuacja, że mamy miejscowość położoną 8 km od Tarnowa, która jest praktycznie odcięta dla pieszych i odcięta dla rowerzystów. To samo z Żabnem i polami klikowskimi. Tam wiem, że jest planowane właśnie rozwiązanie rowerowe. I uświadommy sobie, że jeżeli te rzeczy będą dogodne, to po prostu ruch uliczny będzie mniejszy, parkingi będą mniej obciążone, bo przecież taka osoba, która przyjedzie z Łęgu Tarnowskiego czy z Lisiej Góry na rowerze, to
1: nie zajmie miejsca,
12: oczywiście,
1: prawda?
12: Oczywiście, to nie musi być kolejnym setnym samochodem stojącym na parkingu, tylko przypnie rower i No wszyscy na to, naprawdę wszyscy na tym zyskują.
1: Mhm. Wracając do tego feralnego skrzyżowania, na którym doszło ostatnio do tego tragicznego wypadku, wiem, że po nim pojawiły się przede wszystkim w sferze internetowej mnóstwo różnych propozycji, jak należałoby rozwiązać sytuację tego przejścia w tamtym miejscu, żeby było bezpiecznie. Może posiłkujmy się kilkoma pomysłami, jakie rozwiązanie należałoby tam wprowadzić, żeby rzeczywiście można było zaspokoić potrzeby zarówno kierowców, jak i pieszych i rowerzystów.
12: Dobrze, że pani tutaj powiedziała o tym, żeby zaspokoić potrzeby zarówno jednej, jak i drugiej i trzeciej grupy, bo oni są naprawdę pełnoprawnymi użytkownikami tych miejskich przestrzeni. To nie jest tak, że miasto należy do samochodów, a wszyscy pozostali są tylko gośćmi. To jest tak, że jeżeli rowerzysta dojeżdża do takiego skrzyżowania, to on też chce przejechać. Tych rowerzystów czy pieszych w tym miejscu jest naprawdę niewielu, no bo po prostu są świadomi, że tam ta infrastruktura nie istnieje i jest niebezpieczna. W tym momencie ja też oglądałem Radę Miejską, posiedzenie Rady Miejskiej, w której radni zaproponowali albo utworzenie tam przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. I tutaj myślę, że to jest naprawdę tutaj bodajże radny Mucha chyba taki wniosek skierował i to jest kierunek, w jakim należy iść. Natomiast słyszałem też bodajże radnego Stępka, który zaproponował, żeby tam było tylko przejście dla pieszych. Więc ja się pytam zaraz, zginęła rowerzystka, a państwo chcą utworzyć przejście dla pieszych? Czyli co z tymi rowerzystami? Co oni tam mają zrobić? Mają zniknąć? Więc tam musi być przejście dla pieszych i dla rowerzystów. Natomiast nawiązując do tego, że tam policja potem wypowiadała się, że tam jest przejście sugerowane i tak dalej. Tylko ja jechałem tam 2 dni temu i rowerzysta zgodnie z prawem powinien nie zjechać na chodnik i próbować się przedostać tym przejściem sugerowanym, bo przecież miejsce rowerzysty nie jest

0: sugerowanym przejściu dla pieszych. Więc ta wiedza i to, że my naprawdę możemy uratować i życie, i zdrowie ludzi, po prostu robiąc rzeczy dobrze, to naprawdę nie są wielkie koszty.
1: Mhm. Ja tak się posiłkuję tutaj tym, co usłyszałam od rowerzystów, użytkowników tych naszych ścieżek rowerowych we wielu poprzednich moich rozmowach. To jest taka sugestia, że czasami te ciągi są projektowane, wydają się być projektowane przez kogoś, kto nigdy na siodełku nie siedział. To jest sytuacja wręcz notoryczna. To jest zresztą nie tylko w Tarnowie, w ościennych gminach też się to często zdarza. Tak jak pan powiedział, że wykładamy te ścieżki rowerowe kostką, że łączymy chodnik ze ścieżką rowerową i jednocześnie z wjazdami do posesji. Ktoś, kto nie siedział na rowerku, nawet sobie nie wyobraża, jak jest to trudny do pokonania teren i jak kolizyjny często bywa właśnie w takich momentach. I tak się zastanawiam, czy też macie takie państwo wrażenie, że my jeszcze ciągle mamy bardzo dużo do poprawy w tym temacie.
0: Zdecydowanie tak. Na pewno jest lepiej niż było. Natomiast, bo te rozwiązania robione 20-30 lat temu, no to już wołają o pomstę do nieba od wielu lat. Natomiast problem polega na tym i dlatego też ta masa krytyczna w przyszły wtorek o 17, że nawet rozwiązania, które są projektowane teraz, niedawno, na przykład ulica Tuchowska oddana w zeszłym roku, jest zaprojektowana w ten sposób, żeby zrobić wspaniale wyjeżdżającym z posesji, natomiast rowerzysta czuje się tam jak intruz, bo każdy wyjazd z posesji jest wybrukowany kostką, czyli on zgodnie z normami dzisiejszymi powinien mieć płynność przejazdu, a tak naprawdę przejeżdża asfalt kostka. Taka osoba, która ma wyjazd z posesji wybrukowany kostką, aż się prosi jej o to, żeby sobie stanąć autem na takim wyjeździe. No przecież to jest jej, tak? Natomiast wszystko to powoduje, że rowerzysta jest zniechęcany do korzystania z takiego rozwiązania, więc kończy się tak, że jeżeli są sportowcy zawodowi, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, oni zjeżdżają na jezdnię, no i zaczyna się robić problem taki, że kierowcy samochodów nie rozumieją, no przecież on ma drogę rowerową obok,
1: a nie jedzie nią,
0: więc jak to jest możliwe? A ja mówię, no dobrze, ale jeżeli na tej drodze rowerowej mam górka, dół, bo chciano zrobić tak, żeby ci wyjeżdżający z tych posesji nie musieli się, zatrzymywać, no muszą się zatrzymać, więc ja nie wiem, co tam chciano zrobić, natomiast jest to rozwiązanie projektowane naprawdę w ostatnich latach i to jest bardzo niebezpieczne, bo to oznacza, że wydajemy pieniądze po to, żeby za chwileczkę to remontować, poprawiać, bo po prostu to nie działa.
1: My rozmawiamy w tej chwili o sytuacji infrastruktury rowerowej, głównie w Tarnowie. Nie wiem, czy miał pan okazję w ostatnim czasie odwiedzać gminę Zakliczyn. Tam trwa dosyć szeroko zakrojona inwestycja rowerowa, która prowadzi aż do granicy w kierunku Nowego Sącza, Nowosądeckiego. I tam trzeba przyznać, że po pierwsze, to, co jest zaprojektowane dla rowerzystów, to jest bardzo szeroki, powiedziałabym nawet trzeci pas. I całość ma być wyasfaltowana, zresztą już jest w dużej części wyasfaltowana i mam wrażenie, że akurat ta inwestycja będzie bardzo doceniana przez cyklistów.
0: Tak, jechałem tamtędy właśnie droga z Zakliczyna na południe, czyli Paleśnica i Bartkowa, Rożnów,
1: tak.
0: Faktycznie to, co tam zrobiono, to po pierwsze skomunikowano te wsie w bezpieczny sposób, te miejscowości powiedzmy, w bezpieczny sposób ze sobą, że od tej pory, jeżeli dziecko będzie szło do szkoły, to może po prostu iść w bezpieczny sposób odseparowanym pasem. Jeżeli będzie jechał rowerzysta, bo przecież te rowery na polskich wsiach są od wielu lat głównym środkiem transportu i tak naprawdę my jako tarnowianie często powinniśmy się uczyć właśnie tego, że jeżeli ktoś chce dojechać do sklepu, to nie wsiada w samochód i ma kilometr do przejechania, tylko bierze rower i jeżeli tylko ma po czym, to jedzie i parkuje łatwo i nie zajmuje miejsca i nie powoduje spalin, nie produkuje spalin, więc tam te rozwiązania to jest coś, co no tylko można byłoby polecić, bo widać, że są bezpieczne i wiele gmin też podtarnowskich, Krzyszów na przykład mógłby się też brać przykład z tego, że jeżeli jest robiona teraz droga dla rowerów czy ciąg pieszo-rowerowy z tych pieniędzy ekologicznych, to wystarczy zrobić to w asfalcie, a ludzie tamtędy pojadą.
1: Bo pójść też mogą.

0: Zdecydowanie tak, i pojechać na rolkach, i na hulajnogach, i na właśnie tych e-bajkach, e-pojazdach, które naprawdę będzie ich z każdym miesiącem coraz więcej.
1: I takie mam wrażenie, że jeżeli postawilibyśmy na asfaltowanie tych ścieżek rowerowych, to też uniknęlibyśmy wielu niebezpiecznych sytuacji, bo jeżeli mamy do wyboru chodnik brukowany kostką i na taki chodnik wpuścimy, czy to dziecko na rowerku, czy nawet dorosłego na hulajnodze, to wypadająca, krusząca się gdzieś tam kostka wyrwy w tej nawierzchni, one przy nawet niewielkich prędkościach mogą stanowić duże zagrożenie.
0: Tak, ta kostka ma, mam wrażenie, bardzo krótki termin przydatności do użycia, bo jak widzimy miejsca w Tarnowie, które powstawały wcale nie aż tak bardzo dawno temu, na przykład przebicie do ulicy Słonecznej od Parku Strzeleckiego, tam kostka się po prostu totalnie wykruszyła, więc jeżeli byłby jakiś wypadek w tym momencie, to prawdopodobnie taka osoba mogłaby podać do sądu miasto Tarnów, w związku z tym, że po prostu ta nawierzchnia tam kompletnie nie nadaje się do użytku. Tam jest po prostu mocno wykruszona kostka, która sprawia, że to miejsce jest niebezpieczne. Natomiast tak jak mówiłem, przy Wyszyńskiego kilkadziesiąt lat temu zrobiona ta droga dla rowerów i ciąg pieszo-rowerowy dalej działają. Oczywiście to też już powoli wymaga remontu, no ale to jest kilkadziesiąt lat, a nie 10 czy 15.
1: Trwałość znacznie dłuższa. To powiedzmy teraz, wracając do masy krytycznej, wydarzenie we wtorek o godzinie 17:00, zbiórka na Tarnowskim Rynku. Czy każdy, kto chce, może dołączyć? Zachęcamy do tego, żeby dołączyć.
0: Tak, zdecydowanie tak. Wiadomo, że jeżeli są dzieci, fajnie byłoby, żeby przyjechały pod opieką dorosłych. Przypominam, że do 16 roku życia obowiązuje też kask, aczkolwiek mimo tego obowiązku tak samo osoby starsze zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżać w kaskach i jeździć w kaskach, dlatego że jest takie powiedzenie wśród rowerzystów, że złamana ręka się zrośnie, złamana noga się zrośnie, ale uszkodzony mózg to jest ogromny problem i są takie przypadki nawet z ostatnich dni, gdzie ktoś jechał e-bajkiem w podtarnowskiej miejscowości, sarna wyskoczyła tej osobie, przewróciła, osoba podniosła się, ok, otrzepała się, pojechała dalej, 3 dni później był wylew krwi do mózgu. Gdyby był kask, tej sytuacji po prostu by nie było, więc nośmy kaski.
1: Jeżeli ktoś chciałby poczytać więcej na temat działalności, na temat planowanej akcji, gdzie możemy odesłać?
0: Grupa na Facebooku Tarnowskie Lobby Rowerowe, media społecznościowe. Myślę, że też w tarnowskiej prasie powinny pojawić się informacje na ten temat, więc na pewno znajdziemy to. Będziemy też chcieli, ponieważ rozpoczyna się ten Europejski Tydzień Mobilności, zachęcić też uczniów tarnowskich szkół, żeby przez ten tydzień bardziej intensywnie jeździli do szkoły. Tutaj współpracujemy z Młodzieżową Radą Miejską. W środę za tydzień podsumowanie będzie tego Europejskiego Tygodnia Mobilności, gdzie właśnie z Radą Miejską chcemy zrobić taką debatę uczniów tarnowskich szkół na temat rozwiązań aktywnej mobilności, bo tak to się teraz nazywa w naszym mieście.
2: A ja przypomnę, Tarnowska Rowerowa Masa Krytyczna we wtorek 22 września. Zbiórka na rynku o godzinie 17:00. O wydarzeniu piszemy też na tarnow.sk.pl. Będzie można zabłysnąć talentem wokalnym. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie organizuje kolejną edycję konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Na zgłoszenie macie czas do 9 listopada.
3: Łukasz Jachym, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, nauczyciel bibliotekarz.
1: I dzisiaj będziemy zapraszać mieszkańców miasta, mieszkańców naszego regionu do udziału w kolejnej edycji konkursu pieśni patriotycznej i piosenki śpiewanej. To jedna ze stałych propozycji, jakie oferuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy jeszcze chętni mają szansę się zgłosić do tej rywalizacji?
3: Tak, oczywiście. No, zbliża się jesień, rozkręca się rok szkolny, więc tradycyjnie nasza biblioteka rusza z ogromną ofertą. Jedną właśnie jest ten konkurs wokalny. W tym roku to pieśń patriotyczna i poezja śpiewana. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnowa, nie tylko Tarnowa, bo chcę zaznaczyć, że że konkurs będzie obejmował ludność, dzieciaki, młodzież z województwa małopolskiego i z Podkarpacia. Mhm. Także kategorie wiekowe od 7 do 20 lat. Podzielone oczywiście na 3 kategorie wiekowe.
1: Jeżeli chodzi o repertuar, wydawać by się mogło, że mamy ogromny dorobek w tej dziedzinie i mamy z czego wybierać.
3: Tak, dokładnie. Tutaj dorobek jest ogromny. Tutaj troszkę tak jest ukryte w tej części, bo to jest konkurs poezji, pieśni patetycznej i poezji śpiewanej, więc w zasadzie pod poezję śpiewaną można podciągnąć wiele piosenek, ale głównie nam też zależy, żeby to był jednak charakter patetyczny tego konkursu, żeby po prostu młodzież mogła sobie przypomnieć piękne pieśni patriotyczne, które właśnie podkreślają ten charakter, będzie miesiąc listopad, niepodległości, więc tutaj no myślę, że będzie to fajna impreza. Myślę, że tutaj bardziej w kierunku patriotycznym. Zależy nam, żeby to była fajna impreza, szukamy fajnych, młodych, zdolnych ludzi, nowych, świeżych interpretacji muzycznych, bo to będzie bardzo fajne i później mam nadzieję, że na już finale wybierzemy te najlepsze osoby i będzie to, ten konkurs miał taki troszeczkę formę koncertu, że będzie też możliwość takiego wspólnego pośpiewania i też dobrej zabawy, prawda, przy tej pieśni patriotycznej.
1: Jak koncert, to i muzyka, i instrumenty. Jak wygląda kwestia podkładu? Czy tutaj wykonawcy muszą umieć sobie samodzielnie wykonać akompaniament, czy mogą na przykład mieć podkłady muzyczne? Jak to będzie?
3: To znaczy, zachęcamy i jest to bardzo, bardzo mile widziane, jeżeli ktoś jeszcze dodatkowo gra na jakimś instrumencie i może nie często, ale wiele osób korzysta właśnie ze swoich instrumentów, czy ktoś po prostu gra im na gitarze, na skrzypcach, czy sami sobie właśnie ten podkład tworzą. Natomiast oczywiście podkłady jak najbardziej, tak.
1: Będą dopuszczalne.
3: Dokładnie, tak. Tradycyjnie jak co roku.
1: To powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj Państwo staracie się bardzo ten patriotyzm podkreślać i dbać o te historyczne przekazy. Zastanawiam się, na ile właśnie to jest taka dziedzina, jeżeli chodzi o muzykę, która odpowiada mieszkańcom, która jest jeszcze przez nich chętnie wybierana. Macie zwykle dużo uczestników? Jak to wygląda?
3: Powiem szczerze, że właśnie na konkurs pieśni patetycznej i poezji śpiewanej zgłasza się bardzo dużo osób, dlatego że no jednak szkoły kultywują tą pieśń patriotyczną i poezję śpiewaną na lekcjach muzyki, więc jak gdyby ten repertuar przez młodych ludzi jest gotowy. Mhm. Nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Jeżeli wybieramy jakieś tam, nie wiem, konkretne nazwiska, prawda, na konkurs, czy to w zeszłym roku mieliśmy Jacka Cygana, czy to jest Agnieszka Osiecka, czy Kabaret Starszych Panów, no to ten repertuar już jest troszeczkę bardziej wymagający, tak? Mhm. Młodzież na co dzień tego nie śpiewa. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą poezję śpiewaną i pieśń patriotyczną, no to część osób ma po prostu gotowe piosenki do wykonania.
1: A takie wydarzenia, jakie w Tarnowie się odbywają, jak chociażby śpiewanie piosenek patriotycznych na schodach Teatru Tarnowskiego, czy śpiewanie piosenek powstańczych przy okazji 1 sierpnia w Parku Strzeleckim, mam takie wrażenie, że one po pierwsze przypominają, że takie piosenki są, taki repertuar jest, można po niego sięgać, a po drugie, jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci weźmie udział w takim wydarzeniu, to poprzypomina sobie te piosenki, może jest wtedy łatwiej.
3: Dokładnie. Są coraz bardziej popularne, bardziej znane, coraz więcej instytucji faktycznie, jak pani zauważyła, tutaj promuje tą pieśń patriotyczną, więc tutaj myślę, że nie będzie z tym problemu.
1: To porozmawiajmy w takim razie o terminach. Jak to wygląda?
3: Tak, oczywiście tradycyjnie odsyłam na nasze media społecznościowe i stronę internetową, tam wszystkie szczegóły Państwo znajdziecie. Natomiast konkurs będzie jak gdyby dwuetapowy. Do 9 października przyjmujemy zgłoszenia w formie elektronicznej. Adres podany jest na naszej stronie internetowej. Między 26 a 28 października odbędą się eliminacje, przesłuchania tradycyjnie, ponieważ no przy takiej ilości wokalistów, wokalistek i duetów musimy zrobić pewną selekcję.
1: Jak mówimy o takiej ilości, powołując się na poprzednie edycje, około ilu osób się zgłasza?
3: Myślę, że około tak 130 osób to na pieśń patriotyczną to tak przeważnie mamy. Więc tutaj musimy powybierać. Także, tak jak wspomniałem, między 26 a 28 października przesłuchania i finał odbędzie się 9 listopada.
2: A do udziału w konkursie zaprasza Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Można zrobić coś dobrego. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. W jaki sposób można zgłosić się do wolontariatu, wyjaśnia Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna.
4: Wolontariusz to taka osoba, która idzie do rodziny, spotyka się z rodziną, która jest czasem w bardzo ciężkiej sytuacji, poznaje jej historię, rozmawia z nią, tworzy opis tej rodziny, potem uzupełnia dokumentację, kontaktuje się z darczyńcą, z taką osobą, która normalnie nie spotkałaby tej rodziny. To jest darczyńca, taka osoba, która ma się czym podzielić. Wolontariusz łączy te dwa światy, osoby potrzebujące i tej osoby, która przygotowuje szlachetną paczkę. I na to wszystko po prostu trzeba mieć czas. Kiedy? Od września do grudnia. To ten moment, kiedy wolontariusz przechodzi szkolenie, kiedy jest przygotowywany do pracy, kiedy odwiedza rodzinę, nie jedną, kiedy przygotowuje opisy i w końcu w weekend studiów w grudniu spełnia tak naprawdę marzenia, takie marzenia też niewypowiedziane tej rodziny, którą odwiedził. Jak stać się wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Ja tutaj mam przepis. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. To pierwsza rzecz. Druga, wyślij swoje zgłoszenie. Ono nie jest bardzo skomplikowane, dasz radę. Trzecie, czekaj na kontakt rekrutera. To taka osoba, która umówi się z tobą na pierwsze spotkanie online. Będziecie mieli okazję porozmawiać ze sobą, wyjaśnić wszystkie rzeczy, porozmawiać o obowiązkach wolontariusza. I czwarta rzecz, co ty możesz zrobić, możesz wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i po prostu dowiedzieć się, jak działamy.
2: W województwie małopolskim brakuje 300 wolontariuszy.
5: Radio SK. Radio SK.

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem kiedyś z tym.

0: Agnieszka Tarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć